jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie snu.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

0: dobry, z tej strony Agnieszka Dygant. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony,

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
1: I tak pluszuje ananasem.
0: I mango.
2: Tryska witalnością i energią.
3: A, chciałabym go pluszować.
1: Wiecie, że ma rodziny?
3: A, szok!
1: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
3: Aż ten plusz jest aktyw.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Reklama.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Psy ratownicze, psy poszukujące. W Pomorskiem jest ich całkiem sporo. Na co dzień ze swoimi przewodnikami niosą pomoc ludziom, a od święta możemy je podziwiać na festynach czy piknikach. Tak było i tym razem na terenie twierdzy Wisłoujście w Gdańsku służby ratownicze i mundurowe pokazywały, co potrafią ich psy i do jakich akcji są szkolone. Zachwytu ze strony najmłodszych było co niemiara, a ja tam byłam i dzisiaj o tym Państwu opowiem. Poza tym zaproszę na nasz quiz wiedzy o Gdańsku i na informacje o tym, co w kulturze. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Teraz czas na cztery łapy i wielką sprawę. Ja mam przyjemność rozmawiać z panem
3: Arturem Nowakowskim, przewodnikiem psa z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
1: Bardzo mi miło. Jesteście tutaj państwo, ponieważ no, ważna rzecz. Po pierwsze, święto psa ratownika, ale warto pamiętać o tym, że pies ratownik to przede wszystkim też jego przewodnik, który z nim pracuje, poświęca mu dużo swojego cennego czasu.
3: Tak, zgadzam się. Pies jest częścią rodziny. Krajowa Administracja Skarbowa to była w ogóle pierwsza ze służb, która wypromowała trzymanie psa od tych pierwszych dni z przewodnikiem w domu. Po prostu psy mieszkają z nami. Następne służby później do tego dołączyły. Także pies jest członkiem rodziny, tak też jest traktowany. Nawet muszę się pochwalić tym, że psy, kiedy przechodzą na przysłowiową emeryturę, zostają przy przewodniku i Krajowa Administracja Skarbowa dba o ich zdrowie.
1: Piękna praca, ale też wymagająca, prawda? Bo tyle godzin, ile państwo poświęcacie na to, żeby wyszkolić siebie, wyszkolić swojego psa.
3: To znaczy tak, podstawowy trening to są dwa takie długie spotkania, 3-miesięczne, czyli wyszkolenie podstawowe psa to jest 6 miesięcy. Natomiast nie istnieje coś takiego, ludzie się często pytają, czy pies jest już wyszkolony. To nie tak. Całe życie są powtórzenia, całe życie są podkładania. To jest nietypowy pies właśnie z uwagi na specyfikację wykrywania walut, więc po prostu szuka pieniędzy. Ja regularnie, kilka razy w tygodniu muszę zrąchłować psu, takie robić podkładki, żeby ten trening wciąż powstał. Poza tym to jest cudowne, że dla psa to nie jest praca, to jest dla niego cały czas zabawa. Całą największą radością dla tego zwierzęcia jest na koniec ten przewodnik, który daje mu aport, zabawę, to miłość, uśmiech.
1: A proszę mi powiedzieć coś więcej o swoim psie.
3: Poli w tej chwili to już jest 10-letnia labradorka, która była pierwszym w Polsce, a jednym z trzech w Unii Europejskiej wyszkolonych w takim programie międzynarodowym psów do wykrywania walut. Przede wszystkim zwalczanie walut, przepraszam, przemytu walut, bo to tak nieładnie brzmi, służyło zapobieganiu transgranicznemu przemieszczaniu, takiemu nielegalnemu dużych kwot. Chodziło również o zwalczanie finansowania terroryzmu. Także program to był strzał w dziesiątkę. Jest to ważne dla, przede wszystkim dla polskiej administracji i dla ochrony szeroko pojętych granic Unii Europejskiej.
1: Wiele ma już sukcesów, Poli, na swoim koncie?
3: Tak, no niestety nie mogę tak głośno się wszystkim pochwalić. Niemniej jednak największe jej sukcesy to paradoksalnie nie w dalszej pracy, tylko na początku bardzo mnie zaskoczyła.

0: bo to były milionowe wyniki.
1: Proszę bardzo, tutaj ktoś tak sobie zażartował, że właściwie chciałby mieć takiego psa, który szuka pieniędzy.
0: Wcale się nie dziwię, dlatego że możliwość wykorzystania takiego psa jest duża. No jednak znajdujemy i umówmy się, nie jest to szukanie kilku banknotów, tylko psy są szkolone, żeby to było, nie wiem, wiele tysięcy złotych, wiele tysięcy euro, taki zapach, żeby po prostu wynik był duży.
1: Czyli to jest taki, że jak przechodzimy obok takiego psa z portfelem ignoruje. I z gotówką, to on ignoruje.
0: Dokładnie.
1: Natomiast jak jest duża kasa, to już nie.
0: Duża kasa to jest właśnie, mogę się pochwalić tym, że program psów pasywnych, tak jak jest wyszkolona Poli, miałem przyjemność osobiście w Polsce jako pierwszy ten program wprowadzać. I to jest piesek, który po zaznaczeniu towaru, bo ponieważ różne środki odurzające, uczymy waluty, z konwencji waszyngtońskiej CITES, czyli dzikie gatunki zagrożonej fauny i flory, kolejne to są tytonie. Te poprzednie psy, czemu ten cały wstęp, poprzednie psy drapały, mogły niszczyć czy samochód, czy towar, czy samo miejsce ukrycia towaru. To jest pies pasywny, który po zaznaczeniu, ja to mówię, freeze. On po prostu zamarza i noskiem to źródło zapachu pokazuje, nic się nie dzieje, tylko i wyłącznie pokazuje.
1: Czyli podchodzi, staje i stoi.
0: Tak, stoi. Ponadto zaletą tej metody to było nie tylko, że to jest pasywny trening, ale również metoda behawioralna się zmieniła. Odeszliśmy mniej więcej 10 lat temu od stosowania takich łańcuszków, bodźców awersyjnych. To jest pies wychowywany na klikera, na kliknięcie, odruchy Pawłowa typu jedzenie, podanie jedzenia, kliknięcie. Więc pies ma potężne skojarzenie później z jedzeniem i cały ten trening to jest po prostu zabawa nagrodzona jedzeniem.
1: Czyli na klikerach pracujecie?
0: Tak, na klikerach. To jest strzał w dziesiątkę. To był bardzo dobry pomysł. Wiele psów jest tak wykształconych i właśnie połączenie kliker plus znaczenie pasywne to jest taki bardziej spokojny, bardziej stonowany, precyzyjny pies, który dobrze pracuje.
1: A ile my mamy w Pomorskim tak dobrze wyszkolonych psów właśnie pod tym kątem?
0: W Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w chwili obecnej służy 8 psów. Są to m.in. Jack Russell Terrier, Labradory. Są to psy wyszkolone w kierunku wykrywania walut, środków odurzających oraz tytoniu.
1: A jaka ona jest w domu, tak prywatnie, kiedy nie pracujecie? Lubi się wylegiwać, podjadać smaczki?
0: To jest normalny pies, taki sam cieplacz jak każdy inny zwykły labrador, żebrador, który zawsze chce wyskubać, ukraść coś do jedzenia, to wtedy jest zwykły pies. Dopiero w momencie wejścia w rolę psa pracującego robimy coś takiego, taka wskazówka konfiguralna, czyli pies wchodzi do pracy, zdejmuje jej obruszkę i zwykle zakładam czaprak. To dla psa jest znak, aha, pracujemy. I ona się zmienia, dobra, teraz może tu leżeć kilogram wołowiny, to już nie jest moja praca, teraz mam szukać waluty.
1: Czyli one dobrze wiedzą, kiedy mają luz, a kiedy pracują.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Niesamowite. Jak to się stało, że pan w ogóle się związał z tym, co pan teraz robi, że zechciał pan pracować właśnie z psem? No bo to są, umówmy się, to jest podwójna praca.
0: No zgadza się, tak. 26 lat temu już w tej chwili to będzie, kiedy w Urzędzie Gdyńskim zaproponowano mi stanowisko przewodnika psa i to była taka luźna oferta, ponieważ ja pracowałem na co dzień z psami, zajmowałem się nimi w domu, natomiast prywatnie, tak? Miałem owczarki niemieckie czy polskie, niż inne. Stwierdziłem, czemu nie? To będzie po prostu kolejny, to był w tym momencie mój trzeci pies. To była pierwsza moja służbowa labradorka, piękna, czarna, pamiętam jak dzisiaj. Pierwsze dni pracy, miłość od pierwszego wejrzenia. I tak już zostało.
1: I tak już labradory w sumie od tamtej pory.
0: Tak, dlatego, że doskonale się ćwiczy. Liczę na to, że przy odrobinie szczęścia będzie mi dane i nadal będę mógł pracować. Chciałbym kolejnego pieska właśnie do wykrywania środków odurzających i nadal kontynuować pracę, no ponieważ to jest dla mnie olbrzymia frajda.
1: Tego panu życzę z całego serca. Dziewczyny, możecie mi powiedzieć, co wy robicie tutaj?
2: Owijamy łapki.
1: Tak? A komu te łapki owijacie?
3: Pieskom.
1: Pieskom. A dlaczego je owijacie?
3: Bo ma chorą łapkę.
1: Ma chorą łapkę.
4: Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby opatrunek zaczynał się od dołu łapki, bo jak tutaj zrobimy u góry i on będzie uciskał, to tutaj krew nie będzie do łapki dopływała. No. Nie, no do windo po prostu do tej strony.
1: Pięknie sobie radzicie, dziewczyny, naprawdę. A to jest w ogóle wasz pierwszy raz pomoc? psy pieskowi?
3: Tak.
1: Tak? A dlaczego się zdecydowałaś nauczyć tego?
3: Bo sama będę miała niedługo pieska.
1: Chcesz być taką świadomą właścicielką, tak, po prostu, tak? Duże jest zainteresowanie dzisiaj?
4: Tak, jest bardzo dużo chętnych dzieci, co nas bardzo cieszy, że chcą się nauczyć i są chętne do tego, żeby z nami dzisiaj ćwiczyć.
1: I czego dzieci się uczą? Bo widzę, że tu jest pierwsza pomoc, opatrunki skaleczonej.
4: Tak, opatrujemy łapki pieskom, ale także uczymy się, jak przeprowadzić RKO u psa oraz między innymi jak zadbać, co jest najważniejsze, zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli jak założyć taki prowizoryczny kaganiec ze smyczy pieska, bo smycz zawsze mamy przy sobie, a nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: A tutaj widzę rodzice, tak? Dzień dobry. Patrzą, podziwiają, dumni jesteście państwo ze swoich pociech?
5: Tak, bardzo.
1: Dzieci same z siebie chciały tu przyjść?
5: Tak, no, ponieważ my mamy psa i marzenie dziecko jest mieć psa i powinna wszystko mieć sama robić. I tak samo jest marzenie dziecko weterynarii, stać weterynarem.
1: Ale wiadomo, że jak się udziela pierwszej pomocy pieskowi, to też warto zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo.
4: Tak, to się zgadza.
1: A ja mam przyjemność rozmawiać z panią...
6: Zuzanną.
1: Z panią Zuzanną z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział w Gdańsku.
6: Tak, w Gdańsku.
1: Która dzisiaj właśnie też ma specjalne zadanie podczas tej imprezy. Co robicie dokładnie?
6: Ja jestem na stacji, gdzie pokazujemy, jak podejść do psa, czego nie wolno, jak nie wolno go głaskać, jak można go pogłaskać, co oznaczają żółte chusty, co oznaczają psy, które asystują, jak je rozpoznać, co można z nimi zrobić, ale to raczej już nie podchodzić, bo są w pracy jednak. Żółte chusty to bardziej oznaczają, że pies nie chce być dotykany, bo nie wiem, może być, że ledwo wyszedł ze schroniska i jeszcze się boi. Czyli to jest taka oznaka bardziej, że nie podejść. Tak samo psy, które mają specjalne ubranka, to też, żeby nie podejść, bo pracują na przykład przy osobie niewidomej. Muszą akurat je prowadzić i nie mogą być rozproszane.
7: Co jest grane w Trójmieście?
1: Impreza została zorganizowana przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK z siedzibą w Gdańsku.
7: Tydzień w Trójmieście.
8: Cmentarne hieny w rękach gdańskiej policji to 25-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna. Kradli z nagrobków metalowe elementy, w tym krzyże i figurki. Następnie skradzione rzeczy sprzedawali na złomowisku. Działali na cmentarzach w Oliwie i w Sopocie. Para usłyszała 35 zarzutów. Zbezczeszczenia miejsca spoczynku grozi za to do 8 lat więzienia. We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Procesowi legislacyjnemu z sejmowej galerii przyglądała się 40-osobowa delegacja prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy przyjechali do Warszawy, by osobiście dopilnować inauguracyjnego etapu prac nad nowym prawem. Po debacie w Sejmie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach. Paweł Radzewicz.
9: Jadąc przez Trójmiasto, trudno czasami zauważyć granice między tworzącymi je miastami, a ustawa metropolitalna pomoże je zniwelować w szerszej skali, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: To ustawa solidarnościowa, przede wszystkim dla obszarów miejsko-wiejskich otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynię, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się po naszym obszarze metropolitalnym.
9: Właśnie integracja transportu publicznego, dzisiaj bardzo złożonego, ma być pierwszym, najważniejszym wyzwaniem dla metropolii.
10: Mieszkańcy dopiero poczują, że będą w metropolii wtedy, kiedy na tym przysłowiowym jednym bilecie będą mogli jechać czy to pociągiem, czy autobusem, który jedzie do stacji kolejowej, a później będą mogli się swobodnie przesiąść w tramwaj. I to jest ten najważniejszy klucz.
9: Stworzenie metropolii pozwoli też sięgać po kilkaset milionów złotych rocznie na wspólne inwestycje w rozwój, szkolnictwo czy kulturę ponad 60 samorządów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
8: Gdańsk złożył wnioski o dofinansowanie zakupu 40 autobusów elektrycznych z funduszy unijnych i jednocześnie ogłosił przetargi na ich dostawę. Miasto zaznacza, że realizacja inwestycji jest ściśle uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych. Jeśli nie będzie pieniędzy, przetargi zostaną odwołane. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ruszyła budowa nowej fregaty wielozadaniowej dla marynarki wojennej przyszłego ORP Huragan. To trzecia z planowanych fregat z programu Miecznik, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
11: To jest okręt, który zabiera 120 marynarzy plus 60 oficerów czy pilotów, którzy obsługują śmigłowce, bo również będą tam stacjonowały śmigłowce.
8: Fregaty z programu Miecznik wejdą do służby w latach 2029-2031. Na Westerplatte został wmurowany kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte, oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka powstanie w miejscu obecnego napisu Nigdy więcej wojny i będzie miała około 7000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Muzeum ma być gotowe w 2030 roku. Tymczasem Muzeum Gdańska otrzymało ponad 12 milionów złotych dofinansowania na kompleksową rewaloryzację twierdzy Wisło-Ujście. Celem inwestycji jest przywrócenie historycznych walorów twierdzy oraz zwiększenie jej dostępności dla zwiedzających. Prace potrwają 3 lata. W Gdańsku podpisano umowę na budowę domu gdańskiego kota. Miejsca, które zapewni kotom spokój, bezpieczeństwo i lepsze warunki powrotu do zdrowia oraz przygotowania do adopcji. Ma powstać na terenie schroniska dla zwierząt Promyk. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku ma już 10 lat.
12: Tunel został oddany tutaj do użytkowania w 2016 roku, dokładnie 24 kwietnia o godzinie 10 został opuszczony ruch. Od tego momentu właśnie tunel stał się kluczowym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta Gdańska. Sprawił też, że natężenie ruchu obniżyło się o ponad 20% w centrum miasta.
8: Jak mówi Rafał Dylewski, kierownik obiektu, przez 10 lat w tunelu doszło do ponad 3000 zdarzeń. Był jeden pożar, było sporo kolizji, ale ani jednego wypadku.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
13: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
14: Zaburzenia mowy u dzieci są jednym z problemów podczas oceny gotowości szkolnej. I nie ma może dokładnych statystyk, ale specjaliści, którzy pracują z dziećmi w przedszkolach, mówią, że nawet co trzecie dziecko kwalifikuje się do pracy z logopedą właśnie. Edyta Stańczyk moim gościem jest dzisiaj. Zresztą nie po raz pierwszy. Pani doktor Anna Walencik-Topiłko. Logopeda właśnie. Dzień dobry. Logopeda, neurologopeda. Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla dzieci i dorosłych. A ja w odniesieniu do tego chciałabym Cię dzisiaj poprosić o coś takiego. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak przekonać rodziców i dzieci do tego, żeby kontynuowały terapię logopedyczną w domu, bo wiemy, że z tym jest zawsze duży problem. Rodzic mówi, nie, wie pani co, ze mną to dziecko nie będzie w domu pracować. No jeszcze z panią w gabinecie to tak, ale w domu to już nie przejdzie.
15: To jest duży problem, dlatego że my wiemy od strony takiej metodycznej i praktycznej też, obserwując po prostu przebieg naszych terapii proponowanych różnym pacjentom, ale dzisiaj myślę, że będziemy zawężały się pewnie do tej kategorii, tak jak wprowadziłaś przepięknie, do gotowości szkolnej, czyli jednak pewnie ten próg pokonywania przedszkola, wchodzenia do szkoły, czyli ten wiek dziecka 5, 6, 7 nas pewnie tutaj najbardziej intryguje. No i rzeczywiście to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie o takich terapiach, to nie ma możliwości takiej, żeby one były w pełni efektywne wtedy, gdy pracujemy z dzieckiem tylko i wyłącznie w gabinecie. Nawet gdybyśmy miały taką fantastyczną, nie wiem, super zakładamy sytuację, że możemy z dzieckiem pracować 2 razy w tygodniu. To jest dosyć często jak na taką praktykę logopedyczną, bo zazwyczaj spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie czasami też, a bywa, że i przecież dziecko się rozchoruje, więc gdzieś nam się zrobi trochę dziury takiej czasowej w tych spotkaniach cyklicznych w terapii. I tak nieważne, bo tak naprawdę ważne jest to, że w terapii logopeda jest takim drogowskazem, jest przewodnikiem, jest oczywiście w pełni profesjonalnie przygotowanym przewodnikiem, czyli dokładnie my wiemy, na jaką terapię, jakie etapy zaproponować, jak zaproponować tę systematykę, jak się wspinać po tych stopniach trudności też, żeby pokonywać je mogło dziecko efektywnie i zdobywać umiejętności językowe, ale naszym największym przyjacielem, przyjacielem dziecka w tej podróży do języka, do prawidłowości językowych jest jego rodzic, czy też jego najbliższe otoczenie, które właśnie pozwoli nam bardzo, bardzo dobrze realizować jedną z podstawowych 8 zasad terapii logopedycznej, czyli systematykę w pracy. Może nie powiem brzydko żmudnej, chociaż ona taka jest, ale może powiedzmy bardziej w stronę rzeźbiarskiej pracy, bo to tak naprawdę jest takie dłuto, gdzie my rzeźbimy u dziecka umiejętności językowe. To wymaga codziennego, bardzo systematycznego powtarzania określonych sytuacji ćwiczeniowych i treningowych. Powtarzania systematycznego, ale to nie znaczy nudnego.
14: No właśnie, właśnie, bo rodzic być może ma ciągle gdzieś tam w pamięci taki obraz pokrzywiony trochę tej pracy dziecka z logopedą, tak? Że coś powtarzaj, albo coś tam rób. A tutaj nie, tu właśnie chodzi o jakąś kreatywną zabawę chyba bardziej.
15: Tak, zdecydowanie. Znowu oczywiście odnosimy się do tego wieku tutaj dziecka, gdzie dzisiaj o nim mówimy, o takim profilowym dziecku dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, oczywiście, forma zabawowa to jest naturalna forma aktywności wtedy dla dziecka w tym wieku. I również my nasze zajęcia logopedyczne przecież w gabinecie opieramy na takiej formie zabawowej i taką też proponujemy jak najbardziej jako efektywną rodzicowi do kontynuacji tych ćwiczeń w domu. Więc to jest nie poprzez może gdzieś taki właśnie krzywy obraz zwierciadlany, tak zwana karta pracy, gdzie dziecko czy koloruje, czy uzupełnia, czy właśnie z rodzicem powtarza wielokrotnie określony zasób słownikowy, czy słów właśnie, ale nie tak, tylko w zabawie. A na przykład gra planszowa, a na przykład wspólna zabawa z tekstem, wspólne czytanie, wspólne bawienie się w wymyślanie określonych słów, wspólne robienie tak zwanych min przed lustrem, ale też możemy to jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić, bo na przykład na tym lustrze możemy sobie narysować te minki najpierw, chociażby mazakiem takim do tablicy, do białej tablicy i przecież bez szkody dla mebla to się będzie odbywało. A już będzie z tego właśnie taka fabularyzacja i atrakcyjna forma dla dziecka. Możemy dodatkowo śpiewać piosenkę, bawić się z tą piosenką, taką piosenkę oczywiście i ten wierszyk do czytania oczywiście i ten tekst do czytania oczywiście, profilowany w określony sposób. Ten, który materiał nam zaproponuje właśnie logopeda na ten określony etap, na przykład utrwalania konkretnej umiejętności w wypowiadaniu głoski, czy grupy głosek, czy wyrazów właśnie, czy poszerzania tutaj słownika dziecka. Pamiętajmy też, że mamy takie czasy multimediów. I te multimedia też możemy właśnie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do naszej pracy, tak zwanej pracy domowej w ćwiczeniach logopedycznych. Możemy korzystać na przykład z aplikacji. Jest taka chociażby aplikacja Logominy, którą możemy tutaj za darmo oczywiście z niej skorzystać i pracować nad prawidłowością artykułowania poszczególnych głosek. W tej aplikacji też mamy takie załączone pomysły na konkretne zabawy też z dzieckiem, więc możemy sobie to w taki sposób zrealizować razem, wspólnie. Mogą Państwo też korzystać tutaj z bardzo już takiego bogatego zasobu różnych wierszyków i zabaw logopedycznych, które są dostępne też na rynku, na wolnej sprzedaży, nie tylko jako super specjalistyczne pomoce. I one też są obudowane multimediami, bo są różnego rodzaju programy multimedialne, mniejsze, większe, które mogą nam tutaj też służyć właśnie taką zabawową pomocą przy ćwiczeniach. No i myślę, że warto bardzo też wykorzystywać do takiej pracy, chociażby przy multimediach też, chociażby naszą własną aktywność. Ja mam taki zwyczaj, taką prośbę ostatnio, że nie tylko gdzieś powtarzamy sobie ćwiczenia, ale na przykład nagrywamy króciutki filmik, nie tylko ja instruktażowy, który przekazuję pacjentowi, czy jego rodzinie właśnie, ale też i proszę, żeby rodzic nakręcał takie króciuteńkie filmiki. My sobie potem to wspólnie oglądamy, analizujemy, bawimy się też tym, pokazujemy, wow, jak tu pięknie coś się udało. A może tutaj jeszcze trzeba się zatrzymać przy tym fragmencie i jeszcze powtórzyć, czyli jeszcze coś przećwiczyć. Czyli to jest taki bardzo piękny materiał. Jeśli nie film, jeśli Państwo są na przykład zwolennikami bardziej takiej może ciut tradycyjnej, choć przepięknie cały czas na fali będącej formy fotografii, to zróbmy fotografię. Ale właśnie w trakcie ćwiczeń i znowu może warto zrobić taki, nie wiem, pamiętnik terapii logopedycznej wspólnie razem ze swoim dzieckiem. Ten pamiętnik potem, jak już terapia będzie zakończona, powędruje na półkę. Dziecko go obejrzy za 20 lat, za 30. Czemu nie? Aktywizacja, po prostu wspólne działanie, wspólna zabawa.
16: Dokładnie. Wyobraźnia nie zna granic.
15: Tak.
16: Czyli rozumiem, Aniu, że ty zachęcasz do tego, żeby każdą przestrzeń wykorzystać na to nasze wspólne działanie.
15: Tak.
14: Jesteśmy w kuchni, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na spacerze, siedzimy w samochodzie. Każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby fajnie się pobawić z naszym dzieckiem w określonym celu, prawda?
15: Tak, to prawda, to prawda. Bo zabawa jest niesamowicie nośną formą. Jeszcze raz tutaj to podkreślmy. Natomiast jeżeli do tej zabawy dodamy właśnie ten aspekt taki treningowy, celowego elementu, który tutaj będzie przez nią, dzięki niej właściwie, wielokrotnie powielany, to super. To tylko przyniesie efekt pozytywny. Mało tego, ja myślę, ba, wiem z doświadczenia swojego gabinetu też, który przecież od wielu lat prowadzę, że jeżeli dziecko bardzo jest przekonane i bardzo dobrze się bawi w trakcie tych ćwiczeń, to tak naprawdę nawet jak rodzic zapomni bądź nie ma czasu, to dziecko samo się dopomina, mamo, tato, a dzisiaj jeszcze nie robiliśmy na przykład smoka, czyli gdzieś właśnie zabrakło dziecku tego elementu do zabawy. No ale też właśnie, jeżeli razem, to bawmy się też razem, proszę Państwa. To jest, myślę, taki klucz, bo może powiem tak mniej łagodnie, o tak może. Państwo też na tym zyskają, bo tak naprawdę przy tych ćwiczeniach i usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, i ćwiczeniach oddechowych, i ćwiczeniach takich dykcyjno-słownikowych, Państwa wymowa również będzie coraz piękniejsza, więc dwa w jednym.
14: Ile dobroci.
15: No ale też właśnie, jeżeli sięgamy z kolei po taki materiał do czytania, to zróbmy to też zabawowo. Nie na zasadzie, ojej, trzeba znowu powtórzyć 5 razy, bo pani kazała. Tak. Tylko pobawmy się tym, zróbmy z tego materiału coś ciekawego. No, nie wiem, może przeczytam wierszyk?
14: Tak, właśnie chciałam cię zachęcić, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj mamy rozłożone, przepiękne, pięknie ilustrowane książki autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko. To są wierszyki pisane przez ciche szumy i syki.
13: Audycja poradnicza.
15: Takie wierszyki, które właśnie służą już od jakiegoś czasu temu, żeby można było bardzo tak ładnie, krystalicznie, czysto wypowiadać głoski szeregu ciszącego, ci, syczącego, i szumiącego, w każdym tym takim rozdziale jest też wstępniak, czyli też mamy takie dopasowane odpowiednie ćwiczenia, żeby za chwilę właśnie nasz język był w stanie i w ogóle artykulatory były w stanie wypowiedzieć te trudne zbitki. No i ja może Państwu zaproponuję takie.
14: Jak to czytać, żeby właśnie było ciekawe?
15: No i to w sobie wzięłam taki tekst, co by było taki otwierający rozważania na temat i przeczytam Państwu. Co by było, gdyby zamieniło nam się w sale, byłyby to szale kolorowe i z frędzlami, w których jednak by nie można mieć sufitu z lampionami. Nas w ogóle by nie było ani troszkę, ani ciut. Ale nasz to byłby wierszyk, nasz i owad, nasz i miód. No a zdanie, proste zdanie, szedł szamszoszą ranną roszą. Czy tak ładnie ono brzmi? No to jeszcze raz, poprawnie. Szedł sam szosą ranną rosą. Teraz język dzielny był. I dlatego już na zawsze niech pozostanie.
14: Tak, to prawda, każdy dorosły o poranku powinien sobie zafundować taki wierszyk na rozgrzewkę.
15: Szedł szam.
14: Piękne, bardzo ci dziękuję.
15: Dziękuję
14: a
15: bardzo.
14: A ileż nam przysparza problemów, prawda? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym bardzo często.
15: Tak. O, sławetne polskie grupy spółgłoskowe, połączenia bliskich sobie, trochę podobnie brzmiących, ale jednak innych głosek i zaczyna się właśnie karoryfel, kaloryfel i wiele innych dziwnych, fajnych, ciekawych połączeń, no ale niekoniecznie normatywnych.
14: Tak, dokładnie tak. Pięknie, czyli mamy to naczytywanie, to wspólne czytanie. Ale tak, piosenki chyba jeszcze. To też możemy przecież wspólnie robić.
15: O prawda? Tak, śpiewać piosenki. Znowu ja tutaj Państwa będę w tym kontekście naszej dzisiejszej tematyki rozmowy namawiać do piosenek znowu takich naszych, powiedziałabym, logopedycznych czy logorytmicznych, które właśnie są przez nas, autorów, tak przygotowane, żeby można było ćwiczyć konkretny element właśnie w pracy i w ćwiczeniach i w treningu nad artykulacją. Nie tylko zresztą nad słowem, nad pięknem języka. Możemy posłuchać kawałeczka jakiejś, którejś z piosenek. Cyk, cyk.

0: oczywiście one są bardzo różne i takie właśnie dykcyjne, i takie na utrwalenie konkretnej grupy głosek, i takie, które bawią się słowem, pokazują tę zabawę słowem. I świetnym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest to, że piosenka, jak to piosenka, oprócz słowa ma przepiękną muzykę. I ta muzyka nas albo wyciszy, przepięknie mogą Państwo tutaj właśnie fajnie wykorzystać do takich ćwiczeń też wyciszająco-relaksacyjnych, a przy okazji przy śpiewie tekstu utrwalić pewne kwestie, albo wręcz odwrotnie, ta muzyka nas porwie do tańca, porwie do działań i to jest też świetne, bo połączymy sobie od razu koordynację słuchowo-ruchową.
1: Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za to spotkanie. Doktor Anna Walencik to piłko, logopedka, neurologopedka, no i niezwykle kreatywna osoba, jak słychać.
0: Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję Pani redaktor.
1: Do usłyszenia.
2: Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
3: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
2: Ciągnie nas do tego, żeby pojeździć, a to na rowerze, a to na hulajnodze. I jeśli chodzi o hulajnogę, to jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
4: Dzień dobry.
2: Edyta Stańczyk, właśnie, witam Ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
5: Aktywnie w Trójmieście. Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
2: I jak tam już przygotowania do sezonu trwają?
4: No tak, przygotowania zaczęły ruszać pełną parą z racji warunków atmosferycznych, które do tej pory trwały. Ciężko jeździło się na hulajnodze, wręcz ostatni miesiąc praktycznie nie było możliwości jeździć.
2: No tak, bo chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
4: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. W związku z tym tutaj te warunki atmosferyczne no, bardzo mi doskwierały. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym no, hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
2: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
4: Nie brakowało. Natomiast były pojedyncze miejsca fajnie odśnieżone, szczególnie wokół stadionów w Gdańsku. Tam można było nawet w tych gorszych warunkach panujących wokół rozpędzić się i zrobić parę kółek, parę kilometrów przejechać.
2: Czyli trenowałeś i mrozy też ci nie przeszkadzały.
4: No, to kwestia zawsze ubioru oczywiście. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwiecznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, no, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
2: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
4: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której znajdują się, są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
2: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam ostatnio te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
4: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach, to jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne, natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
2: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę. Czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
4: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak? Jeden jest Holendrem, jeden jest Słowakiem. Jeśli będą mieli ochotę, to wykonają.
2: To zrobią. Tak. Ty masz karbony, czy ty masz...
4: Ja mam karbon, tak. Ja jeżdżę na karbonie. W sumie tak naprawdę, no, ścisła elita, to wszyscy jeżdżą na karbonie w tej chwili z racji właściwości tego materiału, no i tego, że tą hulajnogę można naprawdę mocno oderżyć. W przypadku hulajnóg aluminiowych, no, nie ma możliwości zejścia poniżej 5 kg. W przypadku hulajnóg karbonowych, to nawet zdarzają się pojedyncze przypadki poniżej 4 kg. No a tutaj w trakcie wyścigu, a szczególnie jeśli mamy jeszcze jakieś dłuższe podjazdy, no to każdy gram, każdy 100 gramów, każde 500 gramów jest mocno odczuwalne. To na dystansie 40 km no daje się we znaki.
2: Imponujące prędkości się osiąga, bo czasami jak śledzę, jak Czesi sobie właśnie śmigają tymi szosami gdzieś tam w tych górskich miejscowościach, tak, wchodzą w te zakręty, no to jest niebywałe i bardzo widowiskowe.
4: Tak, no na zjazdach, tak było 2 lata temu w Czechach podczas Mistrzostw Świata, no to na jednym ze zjazdów osiągaliśmy prędkości powyżej 70 km na godzinę. Ja miałem chyba zmierzoną 72 albo 74 km na godzinę i nie byłem najszybszym. Tam jeszcze było kilku chłopaków szybszych. No tutaj ich waga ciała też dodawała im trochę pędu. Ja jestem stosunkowo lekki. W związku z tym no, pewnej prędkości już nie byłem w stanie przebić. Ale rzeczywiście no, jadąc z głową tak naprawdę przed przednim kołem, bo my podczas jazdu wychylamy się maksymalnie do przodu, więc ja mam kierownicę na wysokości bioder mniej więcej, mocno wychylony do przodu, głowa przed przednim kołem, no to te 70 km na godzinę i świst, który powstaje przy tej prędkości, no... powoduje dobre emocje, to tak.
2: To jak ci saneczkarze, którzy jeżdżą z głowami do przodu,
4: tak,
2: nie?
4: Tak,
2: to jest
4: dokładnie.
2: Niesamowite.
4: No to jak skeleton, to jest jak
2: pokonywałeś jakieś takie wewnętrzne opory, taki strach na początku.
4: No tak, no to zawsze jest strach, szczególnie, że akurat w tamtym wypadku było tak, że po zjeździe było gwałtowne hamowanie i była ustawiona szykana, więc wiadomo, że każdy próbuje opóźnić to hamowanie, no nie można opóźniać w nieskończoność, więc żeby nie było tragedii, to gdzieś tam to hamowanie takie ostre i dopiero potem te emocje schodziły, chwilę później się człowiek orientował, co przed chwilą zrobił, nie? Mhm. Nawet się trwał dalej.
2: No właśnie, czy ty masz tutaj w okolicach Trójmiasta, gdzieś na Kaszubach, takie miejsca, w których możesz sobie właśnie takie różne triki...
4: Z taką dużą prędkością nie mam takich miejsc, to już raczej typowo podczas zawodów, zresztą raczej też treningowo bym nie chciał jeździć, żeby no, podczas treningu nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast prędkości rzędu 40-50 km tak, jak najbardziej. Mam miejsca, gdzie lubię się rozpędzić i gdzie czuję się w miarę bezpiecznie w dół. No i miejsca też, w których szlifuję jazdę górską, no bo te zawody często odbywają się w Czechach, w terenach górskich. Natomiast nawet w Gdańsku ulica Potokowa, te prawie kilometr pod górkę, no na hulajnodze daje się we znaki, więc starczy tak 5-6 razy zjechać i wjechać pod Potokową. No i nogi już swoje wykonały.
2: Tak, nawet te okolice Moreny na przykład,
4: tak,
2: nie?
4: Dokładnie.
2: Z górki pod górkę, no, z górki tak, pod górkę. Tak, tam tak. Naprawdę można poczuć.
4: Można, tak. Więc to jeśli chcemy szlifować trochę wytrzymałość siłową, technikę jazdy pod górę, no to tam jest ku temu dobre warunki. Jeśli chodzi o jazdę nieco szybszą i taką, gdzie nikomu ja nie będę wadził, ani nikt mi nie przerwie jazdy, no to stadion w Gdańsku na Letnicy zdecydowanie polecam dla wszystkich rolkarzy, czy osób, które chcą zrobić kilkanaście, powiedzmy, kilometrów, czy kilka kilometrów, ale szybciej, bez przerw, bo ścieżki rowerowe nie zawsze są przygotowane, a w okresie letnim są mocno pozajmowane przez turystów, więc tam nie ma możliwości treningu takiego bezpiecznego, a wokół stadionu zawsze jest możliwość znaleźć sobie miejsce i pojeździć. Pętla, kilometr, 10 pętli, 10 kilometrów, naprawdę fajnie można pojeździć.
2: Tak? Nie ma tam żadnych trudności
4: żadnych
2: z parkowaniem, zanim dojedziesz,
4: nie.
2: Śmiało można.
4: Nie, ja nawet nie parkuję, tylko dojeżdżam tam w ramach treningu, już się rozgrzewam, a potem robię tą część specjalistyczną wokół stadionu, gdzie najczęściej robię po prostu interwały. Robię, nie wiem, kilometr z większą prędkością, potem kilometr odpoczynku, czy nie wiem, czy 600 metrów, 500 metrów szybkie, w zależności od tego, do czego się przygotowuję, no to tam mam możliwość wykonania takiej pracy interwałowej, gdzie mogę się rozpędzić i nie wiem, rozpędzając się do 30 na godzinę, wiem, że nie wyjdzie mi nikt na drogę, ani nie zapali mi się czerwone światło, ani żaden samochód mi nie przejedzie na przejściu, więc jest najbezpieczniej.
2: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
4: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast roweru służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
2: Czyli pojawiają się już hulacze,
4: takie osoby. Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania. No ale potem, jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie, wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie w marketach i ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji. Niemcy zaczęli też to dostrzegać. Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
2: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
4: Tak.
2: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
4: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sport w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. No niestety nie ma żadnego klubu, żadnego stowarzyszenia takiego, czy federacji hulajnogowej w Polsce w tej formie. Ale jeśli jest zamykane pół miasta na cały dzień czy na pół dnia dla maratończyków czy podczas wyścigów jakichś rolkarskich, to dlaczego nie skorzystać i nie puścić tych 50 zawodników na foodbike'ach w międzyczasie? Praktycznie nic to nie kosztuje, zajmuje to niemal tyle samo czasu. jeśli maratończycy mają startować, nie wiem, o godzinie 10, my możemy o godzinie 9 wystartować przed nimi. Frajda będzie taka sama. Przyjedzie do nas wielu zawodników z połowy Europy. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
2: bardzo widowiskowe
4: Roman, tak,
2: jest,
4: Roman Matias przejeżdża.
2: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem, bo być może uznają, że to jest jednak coś interesującego.
4: Byłoby to na pewno interesujące. Połączenie tego nawet z takim biegiem Westerplatte.
2: Dominikko, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
4: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo było mi miło.
5: Aktywnie w Trójmieście.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
6: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
7: Dzień dobry, cześć.
6: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
7: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
6: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
7: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
6: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
7: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
6: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata. W każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
7: Tak, jestem gotowa.
6: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
7: Wydaje mi się, że...
6: No nie jest...
7: 1815?
6: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
7: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
6: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Pani quiz wylosował dzisiaj.
7: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
6: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
7: Tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
6: tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
7: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
6: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
7: byłam
6: tak?
7: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
6: tak, to się zgadza.
7: To bym wyeliminowała.
6: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
7: Chyba zostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
6: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
7: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
6: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
7: No super, tak.
6: Na pewno będzie dumny.
7: Tak, mam nadzieję.
6: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
7: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
6: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
3: Audycja rozrywkowa.
2: Na pewno nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w środku miasta Gdańska było kiedyś jezioro. Było, ale już go nie ma. No niestety.
0: To prawda.
2: Jest to ciekawostka. Taka ciekawostka, o której my teraz możemy tylko mówić, ale to właśnie dzięki pewnemu projektowi, który powstał z inspiracji Gdańskiego Archipelagu Kultury.
5: Co jest grane w Trójmieście?
2: Edyta Stańczyk, pani Natalia Koralewska jest ze mną. Duże jezioro. Dokładnie. W jakim miejscu?
0: Zostało zasypane. To jest dokładnie na granicy, bo jest bardzo duży obszar. Teraz geograficznie tak naprawdę było na styku trzech dzielnic. Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy. Dzisiaj jest to bardzo duży, zielony, dziki teren. Kiedyś jezioro, które przez lata funkcjonowało jakby w krajobrazie miasta. Można tam było łowić ryby, karasie, płotki. No, a dzisiaj można udać się na spacer, chociaż nie jest to legalne, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci.
2: Ale wam udało się to jakoś zorganizować. Były towarzyszące warsztaty.
0: Tak, to prawda. Bo Gdański Archipelag Kultury to tak naprawdę 8 domów w różnych dzielnicach Gdańska. Między innymi Gama Gag, czyli Dom Kultury przy ulicy Starowiejskiej w dzielnicy Letnica. I tam odbywały się wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły eventowi pozdrowienia z nadjeziora Zaspa. Były warsztaty, spacery z przewodnikiem, była lemoniada i gofry, ale to także gazeta i słuchowisko, które powstało o historii jeziora.
2: Mam przed sobą tę gazetę. Pięknie wydana, kolorowo, słusznego formatu.
0: To jest tak zwany wakacyjny format. Powiem tak, w gazecie są 3 teksty literackie, ponieważ do opowiedzenia historii jeziora zaprosiłyśmy 3 literatki z Gdańska. Ja Annę Wiśniowską, która napisała reportaż o historii jeziora. Wiktorię Bieżuńską, która napisała opowiadanie inspirowane historią jeziora. Oraz wiersz Black Salmy, która napisała jakby poezję z inspiracji też historią jeziora. Poza tym w gazecie są łamigłówki, wykreślanki, Znajdź różnice i krzyżówka, żeby można było troszeczkę odpocząć od lektury, które jest przyjemna, ale historia nie jest łatwa.
2: Bardzo zachęcam, naprawdę pięknie wydana. Kawał historii naszego miasta. Myślę, że warto po niego sięgnąć. Ale tak jeszcze przy okazji, bo wspomniała Pani o tej formie audio, która powstała i której też można posłuchać przecież.
0: Tak, to prawda. Zależało nam na tym, żeby o tym, o tej trudnej historii jeziora, które było, ale zniknęło, bo może trochę powiem, na czym to polegało, ponieważ jezioro faktycznie funkcjonowało na styku trzech dzielnic, ale w 1945 roku, czy w kilka lat po wojnie, bo to przecież nie był taki jeden rok, czy dzień, w którym to się wydarzyło, jakby zdecydowano, że gruz z głównego miasta, z naszego centrum, trzeba gdzieś wywieźć i zdecydowano, że jakby wywiozą je na Letnicę i zostaną wrzucone do jeziora. I to przyczyniło się do tego, że to jezioro zniknęło. Natomiast w latach 70. ten teren, już pewnie taki bardziej bagienny, stał się miejscem, gdzie pobliska elektrociepłownia składowała po prostu odpady, które nie były jej potrzebne. I dlatego jest to dzisiaj dziko porośnięty teren, ponieważ no jest tam pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt centymetrów, metrów, nie wiem tego, ziemi, na której rośnie trawa, krzaki i niewielkie krzewy czy drzewa. No i jest to ciekawy teren na spacer, natomiast oficjalnie nie można tam wejść, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci. I chciałyśmy podczas wydarzenia pozdrowienia z nad jeziora Zaspa w sposób trochę przewrotny pozdrowić z miejsca, które już nie istnieje, ale też właśnie zaprosić do tego projektu literatki, które tworzą w Gdańsku, do tego, żeby opowiedziały w sposób, który jest im bliski, czyli poprzez reportaż, opowiadanie i wiersz o historii jeziora. Ale chciałyśmy też z koordynatorkami i autorkami projektu, czyli Sarą Warzyńską i Alicją Zaradkiewicz, jakby przybliżyć tą historię w różny ciekawy sposób. Więc z jednej strony gazeta, a z drugiej strony te teksty zostały przeczytane, nagrane i została do tego stworzona muzyka przez Malinę Miderę, która stworzyła nie tylko jakby swoją autorską muzykę, ale też oddała dźwięki natury, które towarzyszą opowiadaniu i tym tekstom. I można tego posłuchać na Spotify'u, na kanale Gdańskiego Archipelagu Kultury pod tytułem Pozdrowienia z nad jeziora Zaspa.
2: Fantastyczna sprawa. Myślę sobie, że to troszeczkę nas być może skłoni do pewnej refleksji, bo jest też i dużo inicjatyw takich pozytywnych, gdzie czyści się te zbiorniki wodne, gdzie się o nie dba, bo wiemy, mamy takie informacje przecież z naszego województwa, ale warto o tym pamiętać, żeby szanować to, co mamy, z czego czerpiemy, zwłaszcza, że klimat zmienia się diametralnie, prawda? I mogliśmy tego też doświadczyć.
0: To prawda. To też jest ciekawostka taka dla mieszkańców Letnicy, że z okien mają widok na jezioro, którego nie ma. I niech to będzie dla nas refleksja, że o zbiorniki wody, o rzeki, o jeziora, o zbiorniki wodne warto dbać, warto dawać przestrzeń mieszkańcom tych terenów, tak naprawdę zwierzętom i ptakom, które się tam żywią, tam mieszkają, tam mają swoje siedliska, bo jest to cennie nie tylko z perspektywy ekologii, ale także wydaje mi się, że dla nas bardzo przyjemny teren do tego, żeby posłuchać, jak śpiewają, żeby im się poprzyglądać, żeby złapać chwilę oddechu, bo wszyscy żyjemy w mieście i chyba wszyscy mamy do tego prawo.
2: Woda to życie, wiadomo, więc szanujmy wodę. I taką oto refleksją też zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury.
0: Tak.
2: Szukamy egzotyki za rogiem ulicy. Tworzymy projekty inspirowane tym, co lokalne. Morzem, architekturą, historią Gdańska i regionu. Edyta Stańczyk przed mikrofonem. To motto pochodzi ze strony Fundacji Palma, która bardzo aktywnie promuje Gdańsk i ludzi z nim związanych. I jest ze mną pani Natalia Koralewska, współtwórczyni fundacji.
5: Co jest grane w Trójmieście?
2: Historia opowiadana, cudowna rzecz. Nic nie zastąpi tak naprawdę rozmowy z drugim człowiekiem o tym, jak mu się mieszka we Wrzeszczu, jakie były jego losy. Jak powstawał ten projekt? Może o tym sobie powiedzmy.
0: Instytut Langfur, nasz portal.
2: Tak, dokładnie.
0: To chyba zawsze wiązało się z naszymi zainteresowaniami, czyli odkrywaniem miejsca, w którym żyjemy i też
8: dość popularny, wydaje mi się, w internecie i w mediach społecznościowych wrzucanie na przykład starych zdjęć Wrzeszcza albo Gdańska, tego jak to było kiedyś. Natomiast to są tylko zdjęcia, nas interesowało to, jak wyglądała ta dzielnica, jak można było ją odczuwać i jak się w niej żyło w czasach, w których no, z racji wieku ani ja, ani Jakub, ani Marta, z którymi działam w Palmie, nie jesteśmy w stanie tego pamiętać. I zaczęliśmy szukać mieszkańców, którzy chcą się podzielić swoją historią, tego co było kiedyś na przykład, nie wiem, w miejscu jakiegoś centrum handlowego albo jakiegoś sklepu, który kiedyś był, a już go nie ma, a był ważny na przykład dla mieszkanek i mieszkańców.
2: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Została ostatnia reklama.
1: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. Pływam. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne. Abyś mogła więcej. Abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
0: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
4: Reklama.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwilę, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy, dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

0: Więcej na www.plusz.pl. Została ostatnia reklama.
1: Tato, pić!
2: Daj jej wody!
1: Nie chcę wody, nie chcę wody!
0: A plusz?
1: Ciepiuś!
3: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
1: Kocham cię, tato!
0: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
4: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz!
5: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
0: Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję!
6: Reklama.
7: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
8: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
7: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
9: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
10: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
11: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
7: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
6: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
7: 24 stopnie na wschodzie Polski, w centrum i nad morzem 26, w górach też około 25, a na zachodzie najcieplej 28. Mnóstwo słońca, nie powinno padać. Wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. Jutro pojawią się deszczowe chmury, przyjdą z północnego zachodu.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.

0: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
1: Plusz?
0: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
1: Tak, to te, podać?
0: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
2: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
2: Chcę pić.
3: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję, to najlepszy wybór.
1: Na 100%.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego. Ode mnie, panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio.

0: 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja.
2: Prezydent wręczy dziś nominacje członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
4: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
5: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
4: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
2: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
1: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
2: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny płat. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.

0: W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
1: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości, wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach, będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
2: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool. Radio
3: Pogoda.
0: Pogoda. Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
4: Dzień dobry Państwu, kontynuujemy majówkowy koncert życzeń. Przed nami kolejny dzień pełen serdeczności, Waszych pięknych słów, Waszych wzruszeń. Kto chce przekazać życzenia, to bardzo proszę. Na maila można napisać robert@radiopogoda.pl. Czekam na Państwa wiadomości. Teraz dajmy Rusos. O, jaki to ładne. Come waltz with me.
3: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: kieszeni w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Kubusia od Marii.
2: Halo?
1: Kubusiu, drogi, Robert Janowski dzwoni z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Twoja siostra Maryśka napisała: trochę spóźnione życzenie urodzinowe, wybacz, ale drogi bracie, życzę ci dużo spokoju w twojej pracy, żeby było mało korków w dojazdach na budowę.
3: O, właśnie stoję w nim.
1: A kurczę, wiele radości i przygód z twoim synem Wojtusiem i żoną Agatką i żeby wasza budowa domu szła sprawnie. Pozdrów kocice, rybki, krewetkę Marysię i glonojady Michała Karola. Życzy twoja siostra Maryśka, fajne. Co jej pomyślałem,
3: bardzo,
1: że będzie ci miło.
3: Jak
1: przeczytam. No ale to wasz taki rodzinny dom, tak?
3: Tak, w budowie.
1: Ale znasz się na tym?
3: Zarządzam i troszeczkę się znam. Ale przy budowie domu jest wieczna nauka.
1: Wiem. Ale to warto zrobić porządnie, bo to się robi. Życzę wam, żeby na całe życie.
3: Bardzo dziękuję za życzenia. Wojtku. I bardzo siostrze dziękuję za zorganizowanie tak wspaniałych życzeń.
1: Zawsze miło, nie? Jak przez radio ktoś zadzwoni i tak, no to jest takie. Innego rodzaju to święto, innej rangi nabieram. Bardzo, bardzo się cieszę. No to słuchaj, wiem, co to znaczy mieć kawałek własnego domku, więc życzę, jakby obyście jak najszybciej w nim zamieszkali z twoją rodzinką, małym Wojtusiem, i pozdrów Agatkę i Maryście się kłania i ja was serdecznie pozdrawiam.
3: Bardzo dziękuję.
1: Proszę.
3: Życzę również miłego dnia.
1: Miłego dnia dla Kuby. I jeszcze Maryśka prosiła, żeby zaśpiewał ci Jerzy Połomski Nie zapomnisz mnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz krótka wiadomość z mojego maila. Robercie, wracamy właśnie z majówki w górach. Wracamy do miasta, ale mamy w samochodzie fajną ekipę, słuchamy Radia Pogoda. Chciałbym pozdrowić współtowarzyszy podróży, Hanie i Mikołaja, którzy siedzą z tyłu. Cześć Hania, cześć Mikołaj. I mojego męża Piotra, który jest za kierownicą. Piotrek, skup się, patrz przed siebie. Ciebie też pozdrawiamy serdecznie. No i wam wszystkim bezpiecznej podróży. Słuchajcie nas, bo jeszcze dopiero po 10, jeszcze do 14 będzie koncert życzeń. I Kasia, która to napisała, też, Kasieńko, uśmiechamy się do ciebie. Pa, trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Panie Robercie, tu pisze do mnie kto, nie wiem jeszcze. Chciałabym poprosić pana o przekazanie życzeń Czarkowi. Jego urodziny przypadają 7 maja, czyli za 4 dni. Drogi Czarku, z okazji twoich urodzin przesyłamy ci za pośrednictwem Radia Pogoda najcieplejsze, najmilsze życzenia, aby zdrowie ci dopisywało, aby słońce zawsze nad tobą świeciło, aby dobry los zawsze rozwijał przed tobą i twoimi bliskimi miękkie, czerwone dywany. Adam i Jola, Czarku, dla ciebie to napisali i jeszcze poprosili o piosenkę Marka Grechuty. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Mądre słowa. No to posłuchamy pana Marka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia z mojego maila. Beatka napisała dla Gabriela. Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin, mój książę. O, Gabriel, dla mnie zawsze nim będziesz. Nie jesteś doskonały. Charakterek masz, ale podziwiam energię, dobre samopoczucie, które umiesz przekazać, uśmiech i serce. Jesteś jednym wielkim chaosem, ale z tobą świat ma barwy. Gabrielu, pozdrawiamy serdecznie. Freak, to się mówi teraz, tak? Młodzież mówi, że ktoś jest freakiem. Taki. Mamy takiego kolegę, kto nam zdjęcia robi, nie? Też on taki jest, Gabriel. Taki troszeczkę niepoukładany, ale uwielbiamy go wszyscy. Ma na imię Adrian. Pozdrawiamy też Adriana. Jakie imiona? Adrian i Gabriel. Może dołączyłem tu Adriana, pozwólcie. No to dobrze, poszło. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Reklama.

po ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i po

przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Godzina 11, przed nami dalsza część naszego świątecznego koncertu życzeń. Zobaczymy, co słychać najpierw w kraju, na świecie. Jaka pogoda?
2: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk.

0: Z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, łączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
3: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
0: Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
5: Dzisiaj w koncercie życzeń zabraknie ciepłych słów. Nigdy zresztą ich nie brakuje. Oprócz święta państwowego, czyli Konstytucja 3 maja, swoje imieniny obchodzą dzisiaj Maria, Tymoteusz, Wiola i Aleksander. Wszystkiego dla Państwa najlepszego. Dużo zdrówka i radości na każdy dzień. Connie Francis zaśpiewa. Zaśpiewa utwór pod tytułem...
6: Jakim?
5: Besame.
6: Besame, besame mucho.
5: No, a teraz oryginał.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonię teraz do pani Lidii. Halo, dzień dobry, panie Władysławie.
2: Tak.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Aha.
1: Czy może gdzieś pani Lidia obok jest?
2: Jest.
1: A mógłbym poprosić?
2: Dobrze.
1: Dobrze, dziękuję.
3: Słucham.
1: Pani Lidio, Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzwonię do pani, bo przyszło dla pani życzenia. Zresztą od pana Władysława, który odebrał telefon. Czy on tam blisko siedzi?
3: Tak.
1: To niech pani go obserwuje, a ja będę pani czytał, co on do pani napisał, dobrze?
3: Dobrze.
1: Moja kochana Lidio, 49 lat naszego ślubu razem to najpiękniejsza podróż, jaką mogłem sobie wymarzyć. Dziękuję ci za każdą wspólną chwilę, za twój uśmiech, za czułość, za zrozumienie. Kocham cię jeszcze mocniej niż w dniu ślubu. Niech nasza miłość trwa niezmiennie. Życzę, ukochany mąż Władysław.
3: A? Tylko tam jest pomyłka. A? Chciałam powtórzyć, bo małżeństwo 49 lat to nie tylko 39 lat.
1: 39.
3: Pomylił się mąż.
1: No to może tutaj przeprzyjmy, ale czy to ma takie znaczenie, Lidko? Nie ma znaczenia, jak on tutaj taki pięknie, że kocha cię nad życie i to jest najpiękniejsza podróż jego życia. No to czy 39, czy 40, czy... To kompletnie nie ma. Ważne, że razem. Wiesz? Ważne, że razem i w miłości. Tak, Lideczko?
3: Tak.
1: Władziu cię zrobił niespodziankę.
3: No, dziękuję bardzo.
1: Bardzo ci. Duża zdrówka wam życzę.
3: Dziękuję.
1: Przyda się pewnie.
3: Do widzenia.
1: Do widzenia. Jeszcze pan Władysław prosił o piosenkę Eleni. Po słonecznej stronie życia. Z przyjemnością zagramy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńka, teraz moja sekretareczka, coś chciałaby nam przekazać.
2: Chciałem pozdrowić całą słoneczną Polskę. Tutaj w Krakowie super chmurki, fajnie to światło daje. Fajnie witamina D mi się zaczyna wchłaniać. Fajnie mi tego. I tam na Suwalszczyźnie też mają śniegi jakieś, ale pozdrawiam, bo to jest po prostu fajnie. Puśćcie jakichś Beatlesów i naprawdę jedziemy po prostu.
1: No co ja powiem, no fajnie, no widzicie tam, czy troszkę przymrozki, czy piękne słoneczko, czy no zawsze jest fajnie. Kwestia tego, jak tylko patrzymy na tę rzeczywistość. Bardzo pozytywny młody człowiek i w związku z tym będzie tutaj króciutka, fajna reklama, a po nich Beatlesi i jedziemy, tak jak chciałeś.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gorąco.

0: Tylko w KFC.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy do pana Marcina.
2: Halo.
1: Panie Marcinie, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Dostałem takie życzenia dla ciebie od twojej Ani, od twojej Aniulki tak naprawdę, bo tak się podpisała. Marcinie, twoja Aniulka napisała do Radia Pogoda. Chciałbym ci to przeczytać. Chociaż zaczyna się kochane Radio Pogoda, powinno się zaczynać kochany Marcinie, ale poczekaj dalej. Panie Robercie, mojemu najukochańszemu mężowi w pierwszą rocznicę naszego ślubu chciałbym podziękować za 25 lat przyjaźni i za 8 lat życia w szczęściu i miłości. Słuchaj, trochę mi się tutaj pomieszało, bo tak, pierwsza rocznica ślubu, 25 lat się znacie, a 8 lat życia w szczęściu, miłości, to o co chodzi? To jesteście 8 lat? Aha, a ślub dopiero w zeszłym roku.
2: Tak, tak.
1: Niech twój uśmiech nigdy nie znika i dobroć twego serca również. Niech uczucie, które w nas trwa, jest i trwa do końca naszego życia. Kocham cię najmocniej na świecie i dziękuję ci za każdy dzień spędzony razem. Twoja Aniulka.
2: No dziękuję.
1: Ania, jesteś tam?
3: Nie ma Ani, jest ciocia.
1: A, ciocia.
3: Słuchaczka, nawiasem mówiąc, Radia Pogoda.
1: Ciocia, wzruszające, co?
3: Wzruszające, no.
1: Kochają się?
3: Bardzo się kochają i on jest też cudowny człowiek.
1: Marcinek, jak ci z tym?
2: O, cudownie.
1: Takie głupie pytanie. Nie, no pewnie, że cudownie. No to niech to trwa po prostu, niech trwa, niech trwa, niech trwa, niech będzie zawsze. Bardzo was serdecznie pozdrawiamy.
2: Dziękujemy ślicznie.
1: Ucałuj Anię od nas i wszystkiego
2: Aniulkę.
1: Dobrego. Aniulkę, tak, no właśnie.
3: Dziękujemy.
1: Trzymajcie się, papa, miłego dnia. Halina Kunicka jeszcze zaśpiewa jak za dawnych lat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na mojej skrzynce pojawiły się życzenia dla Beatki od Ani i Konrada. Droga mamo, teściowo, kochana, w dniu 58 urodzin. Moc życzeń, szczęścia, zdrowia, radości i spokoju na dalsze lata. Bądź zawsze tak cudowną mamą, jaką jesteś. Niech twój uśmiech nigdy z tej pięknej buzi nie schodzi. Kochamy cię, twoje dzieci, Ania i Konrad. No, jak to Beatka słyszy, no to się na pewno wzruszyła. No i słusznie. Dziękujemy bardzo, proszę państwa. No to już jak się spotkamy, usłyszymy ponownie, już będzie po 12.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama. Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: To zabrakło dla lalek domku.
12: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
13: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
14: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Została ostatnia reklama.
21: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.

Że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, milszy mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń groszek.

0: nasz deszczyk to jest rodzaj kolosalnych lastami. Chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap. To i plum, plum, plum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

0: sprzedawcy parasoli kolorowych.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską. Tam.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Została ostatnia reklama.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.
4: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
17: Jest godzina 12:00. I za chwilkę usłyszymy kolejne życzenia, ale najpierw usłyszymy wiadomości i prognozę pogody.
18: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
18: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
19: Dla czego ważna?
20: No, jesteśmy jest... Polakami.
19: No chcemy, no.
21: Ale przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
19: ale
21: wpisać.
19: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować.
22: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego.

0: spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali i to w Bostonie 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń już 2 godzinki. Minęło nam sympatycznie. Dzisiaj obchodzimy oczywiście Święto Konstytucji 3 maja, ale w kalendarzu znalazłem jeszcze nietypowe święto pod tytułem Dzień bez komputera dzisiaj. I za późno już i Zunia moja siedzi tu i w komputerek patrzy. I jeszcze jest Dzień Słońca. Ojejku, taki dzień to życzę Państwu, żeby był codziennie. No to jest co świętować. Gdzie ten świat, zaśpiewa nam Urszula Sipińska.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pana Stefana.
2: Hello.
1: Dzień dobry, panie Stefanie.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Proszę pana, ponieważ pani Irenka... Niejaka Irenka. Nie wiem, czy kojarzy pan panią Irenkę?
2: Tak, tak. No, któryś raz już do pana wysłała prośbę, żeby mi coś miłego sprawić.
1: Tak, żeby sprawić niespodziankę. I właśnie ten telefon to taka miła niespodzianka. Pani Irenka i panie Robercie, koniecznie do pana Stefana. Niech pan mu życzy wszystkiego najlepszego, wszelkiego dobra. Niech mu się szczęści, niech mu się spełnia, niech będzie szczęśliwy i zdrowy. A ta znajomość to jak taka przyjaźń wieloletnia, czy jeśli mogę wiedzieć?
2: A ja znam Irenkę, jak jeszcze była dzieckiem i potem na początku lat 70. jak byliśmy młodzi, tworzyliśmy taką grupę przyjaciół, między innymi tam też była Irenka, parę lat młodsza ode mnie, śliczna dziewczyna.
1: To mieliście taką paczkę?
2: Taką paczkę, tak, no był taki okres, kiedy trochę bliższa była, no ale to nie będę tu na antenie.
1: No to ja wiem, nie wiem, no ale widzi pan, sentyment został, w serduszku się nosi, takie wspomnienia, na pewno było pięknie. I o to chodzi.
2: To
1: cieszę się, że mogłem spełnić życzenia pani Irenki i sprawić panu też chociaż małą radość.
2: Dziękuję. Dodam tylko, że z przyjemnością słucham pana, oglądam jak tylko to możliwe. Od kiedy pana poznałem, a to wiele lat temu już, no mówię, na ekranie czy gdzieś, no bardzo lubię pana programy, pana osobiście, także miło mi, że to pan właśnie dzwoni.
1: No i to teraz ja się zarumieniłem, a dawno tego nie miałem. Dziękuję, panie Stefanie.
2: O, to życzymy, dnia
1: życzymy sobie wzajemnie wszelkie pomyślności. Do usłyszenia.
2: Dzięki, wzajemnie, kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo. Louis Armstrong teraz. We have all the time in the world.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz córcia o imieniu pięknym Sandra napisała do mnie wiadomość z życzeniami dla swojego tatusia. W tym uroczystym dniu z okazji urodzin, tato, z głębi serc płynące życzenia serca. Długich lat życia w zdrowiu, szczęściu, pogody ducha, radości oraz pomyślności i wszystkiego, co najpiękniejsze w życiu. Twoja żona Joanna się podpisała i córka Sandra. Pozdrawiamy pana. Tutaj imienia nie podano, ale szkoda. Ale może nie ma wielu mężczyzn, którzy mają żonę Joannę i córkę Sandrę, prawda?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do Klaudii.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Klaudio.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń. Doczekała się pani życzeń dla siebie, pani Klaudio. Od twojego Michałka, który napisał, a propos twoich urodzin, a kiedy będzie, Klaudii, powiedz?
2: Urodziny miałam w tamten czwartek.
1: A, no to dzisiaj masz znowu. W takim razie, przekładamy. No widzisz, dzięki temu, że dzwonię, to masz dwa razy urodziny. Michał pisze, kochana, z okazji twoich urodzin chciałem ci życzyć dużo zdrowia, dużo miłości, dużo radości i dziękuję ci, że jesteś, bo życie z tobą jest znacznie łatwiejsze i cieszę się, że cię mam. Oby uśmiech, który pierwszy raz zobaczyłem na twojej twarzy, towarzyszył nam przez resztę życia. I życzę również, abyś awansowała w pracy i ciągle się rozwijała, spełniała swoje marzenia i kocham cię i dziękuję, że jesteś. Twój Michał.
2: Dziękuję, nie spodziewałam się.
1: No, to Michał ciągle zakochany w tobie, z tego tak wynika.
2: No chyba tak.
1: No to ciesz się, cieszysz się, na pewno, że się cieszysz.
2: Cieszę się bardzo.
1: A ten twój Michał fajny?
2: Fajny. Jak słychać.
1: No właśnie, widzę po twojej reakcji, że fajnie. Dawno się spotkaliście w życiu?
2: 3 lata temu.
1: To na świeżo wszystko.
2: Można tak powiedzieć.
1: No jeszcze te motylki tam fruwają, aż po prostu wiatr robią w tym brzuchu. O, jak się cieszę. No to słuchaj, jeszcze piosenkę prosił, żebym dołączył Ireny Jarockiej, co mnie w tobie zachwyciło. To on już wie, co go zachwyciło. Ty też wiesz, co ciebie zachwyciło, więc trwajcie w tym zachwycie wzajemnym jak najdłużej.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Ja również.
2: Miłego dnia.
1: Miłego dnia. Irena Jarocka teraz właśnie tę piosenkę nam zaśpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mojego maila życzenia od Paulinki dla Sławka. Kochany mój Sławku, chcę ci życzyć więcej pogody i uśmiechu na co dzień, a do tego mniej zmartwień, abyśmy w tym wszystkim wytrwali razem, mimo wyzwań życia. No tak. Kocham cię i kocham naszego synka Kacperka. Jesteście dla mnie wszystkim, co najważniejsze. Wasza Paulinka. Wiecie, jak to w życiu, Paulinko? Górka, dołek. No raz jest więcej tych zmartwień i problemów, a potem jak się dobrze myśli pozytywnie, to one tak same z siebie, mówię ci, znikają. I moja babcia zresztą mówiła mi, on dużo rzeczy mi mówiła moja babcia, które zapamiętałem sobie na całe życie. Wnusiu, z dużych problemów rób sobie małe, a z małych nic sobie nie rób. Więc może się wam to przyda. Za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
11: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Została ostatnia reklama.
21: Marian,
22: a
21: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
22: Prawda, Barbara?
21: No.
22: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
21: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
22: Wygodnie i za darmo.
21: No.
23: Teraz w

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
11: Godzina 13, ostatnia godzina, ale leci dzisiaj, co? Szybciutko. No to też szybciutko wiadomości i prognoza pogody, żeby się jak najwięcej zmieściło życzeń Państwa.
12: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
13: Bardziej bieganie, świętowanie.
14: To jest na pewno uczczenie święta konstytucji 3 maja.
13: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
14: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
12: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
15: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej

0: projektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
0: Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy ostatnią godzinę. Kto by chciał jeszcze coś napisać, to w razie czego, no to jak nie dzisiaj, no to zawsze się później trochę możemy skontaktować. Robert@radiopogoda.pl. Tutaj piszcie maile. Dzwońcie do Basi pod numer 22 440 4404. I jeszcze jest formularz nasz radiowy. No wiecie to wszystko od dawna. Janusz Gniatkowski teraz. Volare.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pani Lucynka pisze do swojej wnuczki. Wnuczusiu, kochana, zdajesz maturę od jutra. Życzę ci wspaniałych wyników oraz spełnienia marzeń o upragnionym kierunku studiów. Babcia Lucyna, nie wiem jakie studia, no ale właśnie stresik troszkę jest, ale ukochana wnuczka. Weroniko, dasz radę. Pięknie będzie, wszystko będzie dobrze. Weź swój ulubiony długopis. I czy podobnie, nie wiem, czy teraz tak jest, że coś się zakładało starego? Coś świeżego, coś, że jakaś była stara rzecz, taka niewyprana. Nie żeby tak od razu, wiecie, niewyprana za bardzo, niewyprana, ale jakieś takie przesądy były. No i, i dziewczyny, moje koleżanki z klasy brały sobie misiaczki różne i tam stawiały swoje misie, tam takie przytulanki na tej ławce. No i wszyscy w białych koszulach szliśmy. Teraz nie wiem, czy się chodzi w białych koszulach na maturę. No, może to był, ale fajny ten zwyczaj. Także innego, trzymamy kciuki, Weroniko, za ciebie i za wszystkich maturzystów. I zaśpiewają czerwone gitary, matura. Oby nigdy nie śpiewali wam w życiu drugiej lub trzeciej zwrotki, że znów za rok matura, tylko po prostu ta szczęśliwa matura, która już jutro.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basieńko, bardzo poprosimy, co tam się nagrało?
2: Dzień dobry, panie Robercie. Chciałbym pozdrowić moją drogą koleżankę, przyjaciółkę Kasię. Dużo mi pomogła ostatnio w ciężkich moich chwilach i naprawdę chciałbym, żeby pan przekazał jej najśliczniejsze pozdrowienia. Tym bardziej, że wczoraj, ostatnio właściwie miała imieniny i urodziny, ale nie mogłem jej osobiście pozdrowić. Na pewno będzie wiedziała. Proszę tak przekazać ładnie, jak pan umie. Dziękuję z góry. Jeżeli chodzi o Władka, to bardzo ją za nią tęskni. Dziękuję.
1: Nic nie jest stracone, proszę państwa. Czy to w konkretny dzień, czy można kilka też dni później, zawsze jest miło dla człowieka, który dostaje takie słowa. Pani Kasiu, są ludzie, którzy myślą i fajnie właśnie, myślę, że przez radio takie lekko spóźnione życzenia dla pani doszły. Dziękujemy bardzo serdecznie za to nagranie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.
1: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyńskie.

0: pogoda. 87 i 8 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Do pana Andrzeja dzwonimy.
3: Dzień dobry, Andrzej Skibiński. Nie mogę odebrać telefonu. Proszę zadzwonić później.
2: A to się później nie da, panie Andrzejku, szkoda. Ale to się przynajmniej panu nagram. Może będzie panu przyjemnie. Pisze pani Joasia. Robert Janowski, Radio Pogoda. Zapomniałem się przedstawić. Koncert życzeń. Drogi Andrzejku, 1 maja mija ci 70 lat, ale ty wciąż jesteś młody duchem i tego właśnie ci życzę. Bądź zawsze uśmiechnięty, pełen energii i luzu, który w sobie masz i zarażasz tym innych. Uwielbiasz tańczyć, więc życzę tobie, abyś tanecznym krokiem szedł przez kolejne lata życia. Dużo, dużo zdrowia ci życzę i siły, bo jeszcze pracujesz, pomimo że mógłbyś już odpoczywać na emeryturce. Ach, cały ty! Niech ten dzień urodzin będzie lekki jak pierwszy łyk twojej ulubionej herbaty i tak piękny jak uśmiech bez powodu. Ściskam urodzinowo. Joanna, panie Andrzeju, to od nas też wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy od Radia Pogoda. I proszę państwa, no to teraz dla wszystkich, ale może pan Andrzej gdzieś tam słyszę, może nie odebrał, to Brian Hyland i Sealed with the Kiss. Fajna balladka.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, no to tyle dzisiaj. Przepiękną majówkę spędziliśmy razem. Mam nadzieję, że Państwo gdzieś na łonie natury z Radiem Pogoda u boku. Bardzo nas to cieszy. Zapraszam oczywiście po 14 na moje najpiękniejsze melodie. Gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi. Będziemy słuchać rozmowy Asi Kruk i wspomnień i przepięknych piosenek. Proszę Państwa, sam sobie przypominam, że dawno, dawno temu, jak minęła majówka, to ja już nie mogłem spać następnego dnia, bo musiałem iść do szkoły, zdawać maturę i wiem, że to jest taki stres, więc jak mnie teraz słuchacie, młodzieży, przeżyłem. Miliony ludzi na całym świecie przeżyło ten dzień i wy też przeżyjecie, oby wam się długopisy połamały i żebyście dostali swoje tematy i żebyście szczęśliwie tę maturę przeszli po prostu. I będzie dobrze, tylko bądźcie pozytywnie nastawieni. Piękne słoneczko niech wam świeci, niech wam nagle się głowa otworzy, cała wiedza wejdzie, którą wkuwaliście. No dobra, trzymam kciuki po prostu. A Państwu życzę miłego popołudnia i do usłyszenia wkrótce. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
20: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
1: Co za dzień.
21: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
21: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
21: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
21: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
22: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
3: Asia Kruk, dzień dobry. Kłaniam się państwu bardzo nisko w święto narodowe. Witaj maj, 3 maj. Dla Polaków błogi raj. Była kiedyś taka piosenka. O wszystkich uroczystościach państwowych informujemy państwa w wiadomościach Radia Pogoda. Kolejne przed nami, a zaraz po nich rozmowa z panem Dominikiem z Klubu Pogodnych Ludzi w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie.
5: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie Filharmonii z prawdziwego zdarzenia.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
6: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17:00, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
7: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
8: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
7: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
9: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast niewiele tam można oczywiście odczytać.
10: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
8: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
10: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
5: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny

0: 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Moje najpiękniejsze melodie. Zaczynamy kolejny odcinek audycji z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi i dzisiaj ja to zawsze mówię, że są wyjątkowi goście, bo są Państwo wyjątkowi, że to są wyjątkowe momenty, to są wyjątkowe, ale teraz ta wyjątkowość to jest naprawdę przez wielkie W. Witam serdecznie Panie Dominiku.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panią, Pani Asiu i witam także bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.
2: I teraz od razu wyjaśnijmy, dlaczego jest Pan wyjątkowym gościem i ta audycja wyjątkowa. Proszę powiedzieć, co Pan robi w życiu, ile ma Pan lat i co się wydarzy od jutra?
3: Lat mam 18, jestem abiturientem Inowrocławskiego Liceum, do którego jeszcze do niedawna uczęszczałem, a jutro zacznie się matura, czyli bardzo ważny egzamin w moim życiu. I tak się złożyło, że postanowiłem, że kończę 18 lat i będzie to bardzo dobry moment, by tutaj wstąpić w szeregi Klubu Pogodnych Ludzi. A tak się jeszcze fantastycznie złożyło, że mam tę przyjemność opowiedzieć Państwu o moich najpiękniejszych melodiach i jeszcze na dodatek będzie to właśnie dzień dzisiaj przed maturą.
2: No właśnie, to proszę powiedzieć teraz, jak człowiek człowiekowi, jak się tak? Pan czuje, Panie Dominiku?
3: Czuję się spokojnie. Myślę, że tak, ja jestem generalnie taki opanowany i trochę zachowawczy, także myślę, że jestem w miarę dobrze przygotowany, ale oczywiście stres także mi towarzyszy, no bo zawsze jest ten niepokój, ta niepewność, co takiego się wydarzy i co tam na tej maturze może się pojawić i czym mogą mnie tam zagiąć, ale myślę, że ukończyłem no jedno z takich fantastycznych naprawdę liceum, fantastycznych nauczycieli miałem, o czym też będę wspominać w trakcie tej bardzo szczególnej dla mnie audycji. Także no myślę, że będzie dobrze.
2: Zresztą
3: no, należę do Klubu Pogodnych Ludzi, więc moje nastawienie chyba nie mogłoby być inne niż takie optymistyczne, prawda?
2: Prawda, prawda. Panie Dominiku, ale z czego pan będzie pisał i odpowiadał na maturze?
3: To tak, pisać będę od jutra język polski, matematykę, język angielski, czyli te przedmioty podstawowe. Mhm. Jeśli chodzi o te rozszerzone przedmioty, ja realizowałem profil klasy społeczno-prawnej, a zatem język polski i wiedza o społeczeństwie. Mhm. To są te przedmioty, które już no, są trochę trudniejsze, na pewno ich poziom tej matury. Mhm. A jeśli chodzi o maturę ustną, no to oczywiście język polski, mhm, i język angielski.
2: Czyli tak to będzie wyglądało. Tak. To i kiedy pan kończy?
3: Kończę 20 maja. Najpóźniej, jak się dało, wtedy jest właśnie matura z języka polskiego, ta rozszerzona. I trochę to potrwa, no ale później zaczną się wakacje i będzie czas relaksu, jak no śpiewał czas... Andrzej i Eliza śpiewali.
2: Wie pan, czas relaksu, ale też oczekiwania na wyniki, bo to wyniki dopiero na początku lipca, z tego co wiem.
3: Tak, z niecierpliwością, tak.
2: Dobrze,
3: tak, do lipca właśnie.
2: To już sobie ustaliliśmy, czyli ja od jutra, czyli od poniedziałku do 20, kiedy wyjeżdżam na urlop, trzymam niezmiennie za pana kciuki i zresztą za wszystkich maturzystów.
3: A, cieszę się bardzo, tak.
2: A za chwilę ruszamy z kopyta, czyli będzie pan opowiadał o swoich najpiękniejszych melodiach.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie, dzisiaj wyjątkowa audycja z maturzystą, panem Dominikiem, który pięknie sobie wybrał z 6 swoich ulubionych piosenek, plus malutka siódemeczka, ale to się wyjaśni w trakcie audycji. Numer 1, panie Dominiku, Anna German, Jesteś moją miłością. Jakie to jest romantyczne. Skąd ten wybór?
2: Tak, tak. Anna German, tak, zacznę może od samego początku. Urodziła się w Azji Środkowej w latach 1944-46 wraz z mamą i babcią, mieszkały w Kazachstanie. I tutaj chciałbym nawiązać, ponieważ mamy 3 maja i dzisiaj także ma miejsce w Astanie, stolicy Kazachstanu, koncert piosenek Anny German właśnie. Tak się fantastycznie złożyło, pod tytułem Echo Miłości. Ale drodzy Państwo, tym, co szczególnie urzeka mnie niejako w Annie German, jest nie tylko jej fantastyczny, wyjątkowy i naprawdę niepowtarzalny głos, określany mianem słowiczego, ale jest przede wszystkim to, jakim była człowiekiem, szczególnie w obliczu tych osobistych dramatów, różnych tragedii. I tutaj chciałbym też przytoczyć słowa męża Anny German, pana Zbigniewa Tucholskiego, który wspominał w jednym z wywiadów, że wszystko, co w człowieku jest dobre, było właśnie w niej. Ale wracając do piosenki, pochodzi ona z roku 1965. Jest to fantastyczny tekst Andrzeja Tylczyńskiego i muzyka Jerzego Abratowskiego. Utwór niezwykle emocjonalny. Opowiada o takim ukrywanym i tajemniczym uczuciu, a ten charakter refleksyjny w piosence, ponieważ zdaję maturę z języka polskiego, to pokusiłem się tutaj, aby nazwać te środki artystycznego wyrazu. Jest to, tak w moim przeczuciu, taka gradacja. I właśnie dlatego ta pierwsza zwrotka jest takim, można by nawet powiedzieć, swoistym rozliczeniem z przeszłością, dawnymi miłościami. Tutaj pojawiają się takie słowa: czy poznał wielką miłość i jej smak? To pytanie retoryczne, ale możemy też dojść chyba do takiego wniosku, że mimo takiego osobistego bardzo dialogu, myślę, że ten utwór też ma cechy takiego erotyku, prawda? Ale osoba darzona tym uczuciem, te osoby dwie pozostają cały czas w pewien sposób zdystansowane. Oczywiście to jest fantastyczne i piękne wyznanie miłości, ale ta druga strona jakby pozostaje bierna, nie odpowiada. Ale to nie jest też takie wołanie o miłość, ale jej takie liryczne, bardzo uczuciowe wyznanie.
1: Pięknie pan to powiedział. Pana nauczyciele języka polskiego muszą być z pana dumni. A my słuchamy.
2: A mam nadzieję, tak.
1: Tak, ja myślę, że tak. Jesteś moją miłością, śpiewa Anna German. I teraz państwo usłyszą od Anny German wszystko to, co pięknie przed momentem powiedział pan Dominik.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w Święto Narodowe, no i jeszcze niedziela i audycja Moje Najpiękniejsze Melodie. Pan Dominik opowiada dzisiaj zajmująco o swoich wyborach muzycznych. Aż się nie mogę doczekać, co jeszcze przed nami. Za chwilę wracamy do rozmowy.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ w

była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiatę naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, co schowane przed

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące wasz zapach.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Panie Dominiku, pytam dzisiejszego gościa moich najpiękniejszych melodii, który od jutra zdaje maturę, więc pewnie trochę stresu jest, ale pan Dominik twierdzi, że jest świetnie przygotowany, tak jak do tej audycji, moje najpiękniejsze melodie. Anna Jantar, płynęliśmy zachwytem, panie Dominiku.
2: Tak, Anna Jantar to jest kolejna artystka, którą bardzo, bardzo uwielbiam i darzę właśnie ogromnym szacunkiem. I tutaj chciałbym też nawiązać do tego, że Anna German i Anna Jantar, te dwie artystki łączyło więcej niż można by pomyśleć, bo ich losy, tak przeczytałem na stronie internetowej naszego wspaniałego radia, skrzyżowały się na początku w połowie lat 70. na warszawskim Żoliborzu. Obie artystki zamieszkały wówczas na Alei Rejmonta. No i wówczas oczywiście były sąsiadkami, a zatem różnymi informacjami się wymieniały. Ale nie tylko to łączy te dwie artystki, jest także pewne spoiwo, które łączy te dwa utwory, czyli Jesteś moją miłością Anny German i Płynęliśmy zachwytem Anny Jantar. To oczywiście motyw miłości. Jednakże też Anna Jantar zaśpiewa za moment, w przeciwieństwie trochę do Anny German, w pierwszej osobie liczby mnogiej. Trochę o tym, że ta miłość jest taką wspólną sprawą, prawda? Że jest to świadoma i odpowiedzialna decyzja nie jednej jednostki, ale dwojga właśnie świadomych ludzi. Ta miłość będzie też tutaj, stanie się takim wytworem wyobraźni, bo tak w rzeczywistości te wszelkie wydarzenia, o których będzie śpiewać za moment Anna Jantar, no nie mają miejsca. Są one po prostu w pewnej takiej przestrzeni, którą my nazywamy wyobraźnią. Ja też myślę, że dzięki tej melodii i podróży, o której właśnie zaśpiewa Anna Jantar, poznają państwo tę wokalistkę z innej perspektywy.
1: No muszę panu powiedzieć, panie Dominiku, że analiza i interpretacja porównawcza także. Perfekt.
2: Tak?
1: Daje szóstkę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wie pan, ja sobie myślę i tak mam już od szkoły średniej, od czasów szkolnych, że generalnie nie opowiada się wierszy. Że to jest jakiś błąd w sztuce edukacyjnej, że trzeba opowiedzieć wiersz i co autor miał na myśli. Ale pan to robi bardzo ładnie, muszę panu powiedzieć. Naprawdę przyjemnie.
2: Staram się trochę to dopełnić, tak? Aby właśnie ukazać ten wybór, dlaczego te piosenki.
1: Jasne, jasne. Tak. Płynęliśmy zachwytem, Anna Jantar. Oddajmy głos artystce, a za chwilę kolejny pana muzyczny wybór.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Pan Dominik prezentuje najpiękniejsze melodie i jest prezenterem w ciągu tych 2 godzin, no takim naprawdę pełnoprawnym. Kolejny pana muzyczny wybór, panie Dominiku, to Kino Bałtyk w wykonaniu Grzegorza Turnała i Doroty Miśkiewicz, którą kocham pasjami, także bardzo się cieszę, tak, że tutaj pojawi się, tak, tutaj pojawi się ten utwór. Ja podejrzewam, dlaczego on się pojawia, ale to pan musi to powiedzieć.
2: Tak, no myślę, że ta aluzja, o której tam mowa w tym utworze, oczywiście do mojego miasta, do Inowrocławia, jest bardzo szczególna.
1: Tak.
2: Ale najpierw chciałbym też nawiązać, bo te wszystkie utwory, które ja wybrałem w czasie tej pierwszej godziny, coś łączy. I wbrew takim pozorom, ta piosenka także traktuje o miłości. Ale niekoniecznie do drugiego człowieka, ale do miasta, do takiej ukochanej, utęsknionej, nawet można by powiedzieć, przestrzeni. Grzegorza Turnała, krakowskiego piosenkarza zresztą, łączą z Inowrocławiem liczne wspomnienia z dzieciństwa, albowiem jako małe dziecko często przyjeżdżał do babci. No i właśnie te duchowe więzi z tym miastem przyczyniły się zapewne do powstania kilku piosenek.
1: A proszę mi powiedzieć, panie Dominiku, tak, czy Inowrocław jest taki rzeczywiście, jak z tego tekstu, jak z tej piosenki?
2: No jest trochę. Tutaj myślę, że oczywiście Inowrocław jest miastem uzdrowiskowym i bardzo widać to tchnienie, o którym też śpiewa właśnie Turnał, że może to być taka utęskniona przestrzeń, do której my chcemy wracać wspomnieniami. Tutaj można odnaleźć spokój. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich państwa, być może do odwiedzania Inowrocławia.
1: No proszę pana, jest pan świetnym ambasadorem swojego miasta. Kino Bałtyk, czyli wciąż potrzebne nam to kino. Inowrocław, inny obraz, inny smak. Grzegorz Turnał i Dorota Miśkiewicz za moment w Radiu Pogoda, a my do naszej pasjonującej jakże rozmowy wracamy już po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Yeah, more

0: Dyplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Ech, Barbara. Majóweczka, relaksik. Kodzik rabatowy na mediaexpert.pl. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tato, zabrakło dla lalek domku.
11: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
12: Prosta pożyczka na drobne marzenia z kasą Stefczyka są do spełnienia.
13: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka to szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.
6: Asia Kruk, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Za chwilę wracamy do rozmowy z panem Dominikiem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. A teraz przed nami wiadomości o 15.
7: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
9: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
7: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
10: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
7: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto Mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
11: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
7: Pisemny Polski jutro o 9:00.
8: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, panie Dominiku.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Gdyby ktoś się teraz włączył do słuchania Radia Pogoda i tej audycji, to wyjaśnijmy, pan Dominik od jutra pisze maturę, pięknie już dziś opowiada o najpiękniejszych melodiach i o swoim życiu trochę też, no właśnie a propos tego życia. A po maturze co, panie Dominiku? Robi pan sobie roczną przerwę, to teraz takie modne, czy od razu pan idzie dalej?
3: Nie, no oczywiście myślę o studiach związanych. Ja oczywiście nie chciałbym nic mieć wspólnego z prawem, dlatego myślę trochę o drugiej. Słucham?
2: Oczywiście.
3: Tak, no bo to tak jednak ja uważam, że ja tak stronię od tego, aby sądzić, ale myślę o filologii polskiej, o takim kierunku właśnie związanym z językiem polskim. No i tak jak wspomniałem w rozmowie z panią Moniką Tarką, kiedy przyjmowała mnie do tego zacnego klubu pogodnych ludzi, no to wówczas deklarowałem, że chcę być nauczycielem. I cały czas to podtrzymuję.
2: Duży szacunek, bo to nie jest łatwy zawód.
3: Nie jest.
2: Życzę panu, żeby się panu wszystko udało, czego pan tylko by chciał. Natomiast rozmawiamy sobie dzisiaj o pana najpiękniejszych melodiach i jeszcze przed naszą rozmową powiedział pan, że ojej, mógł wybrać tylko 6, a chce pan 7. To porozmawiajmy króciutko o tej 7, która się nie pojawi, ale za to może pan o niej opowiedzieć.
3: Ponieważ mamy dzisiaj święto narodowe i wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja, to też w takim duchu patriotycznym trochę, bo o sprawach narodowych mówi piosenka W żółtych płomieniach liści, którą wykonywała Lucja Prus ze Skaldami. I może zacznę od tekstu, od fragmentu. I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I drodzy Państwo, tak trochę już chciałbym nawiązać do tych pozostałych moich wyborów. Pamięć będzie tym motywem łączącym kolejne nasze wspomnienia o tych utworach, no bo mamy święto narodowe i tak sobie pomyślałem, że takie piosenki też mogłyby się pojawić. Ten utwór to też jest taka piękna obietnica chyba odrodzenia, mimo wielu strat i takiego cierpienia, bo pojawiają się tutaj takie słowa: ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę. To taka wiara w nadejście nowego początku, którego symbolem jest wiosna, pora roku, moja ulubiona, a nie wiem, chciałbym panią zapytać, jaka jest pani ulubiona pora roku?
2: Wiosna późna i lato, zdecydowanie tak.
3: A, no to też tak podobnie mam.
2: Już pan tutaj powiedział, że będzie trochę o historii i trochę o zachwytach w kolejnych pana wyborach muzycznych, to za chwilę o nich porozmawiamy.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach pan Dominik wybiera swoje ulubione piosenki. Jak stwierdził, ma ich mnóstwo i wybór tych 6 był niezmiernie trudny. W takim razie, co kierowało wyborem ocalić od zapomnienia Marka Grechuty?
2: Przyczyną wyboru tej piosenki jest tekst. Jej tekst, który napisał wybitny zresztą poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. Muzykę skomponował sam Marek Grechuta. I dlaczego ten utwór jest akurat tutaj zaraz po godzinie 15 się pojawia? Bo jest on takim, ja go nazwałem, pewnym pomostem łączącym te 2 godziny naszego muzycznego spotkania. Z jednej strony jest to muzyczny utwór o chęci ocalenia od zapomnienia przebytych dróg, tej przeszłości, która jest właśnie tym wydarzeniem łączącym dwojga ludzi, tak, też miłość, ale z innej perspektywy patrząc na ten tekst, to on gloryfikuje wartość pamięci i tego, co się z tą pamięcią wiąże, te wspomnienia. Mamy dzisiaj święto narodowe 3 maja i myślę, że ta historia i pamięć wybrzmiewają tutaj niezwykle istotnie i są one bardzo ważne. Ja też tak podchodzę trochę do tego, że to, co my robimy teraz, albo to, co miało miejsce w przeszłości, kształtuje nie tylko naszą teraźniejszość, ale także przyszłość, także to, co będzie i dlatego to te wszystkie nasze czynne działania są bardzo istotne. Ocalić od zapomnienia to też taka refleksja nad tym, że czas jest bardzo ulotny, że my nie jesteśmy tutaj tak naprawdę na stałe, na zawsze. No, nie chcę powiedzieć tak trochę brutalnie, że wszyscy przecież przemijamy, ale mamy ten swój czas, który możemy w jak najlepszy sposób wykorzystać. Ta wspólna droga, o której też tutaj śpiewa Marek Grechuta, wymaga wzajemnego zrozumienia, by pokonać trudności. I tutaj przywołam znowu fragment. I znów upór, żeby powstać, i znów iść
1: i dojść do celu. Też to najbardziej lubię w tej piosence.
2: No to wspaniale, tak. Cieszę się.
1: Pięknie. Posłuchajmy jej w całości, chociaż często ją słychać w Radiu Pogoda, ale tym razem specjalnie dla pana, panie Dominiku. Niech pan wszystko pamięta. To naprawdę.
2: Dziękuję.
1: To naprawdę wiele, wiele waży i może się w życiu przydać jeszcze. To tak od starszej koleżanki dobra rada.
2: Dziękuję bardzo.
1: To Marek Grechuta teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

piskliwy z leśnego ptactwa, długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić.

0: Najlepsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda do godziny 16. Pasjonująca, sami Państwo muszą to potwierdzić. Rozmowa z panem Dominikiem, młodym człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach. Słuchaczem Radia Pogoda, klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi. A za chwilę do tego wracamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeśli chcesz, to

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Z panem Dominikiem z Inowrocławia, maturzystą od jutra, rozmawiamy o pana Dominika najpiękniejszych melodiach. Właściwie to pan Dominik mówi, ja nie mam nic do dodania, bo to są wielce wyczerpujące wypowiedzi. Piosenka o mojej Warszawie i Mieczysław Fok znalazła się w tym zestawieniu. Dlaczego?
2: A dlatego, ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, mamy oczywiście to święto narodowe 3 maja. No i tak sobie postanowiłem, gdybałem, że choć jedna z moich najpiękniejszych melodii w czasie tej audycji będzie zawierać się w takim duchu trochę patriotycznym. I takim właśnie utworem, myślę, że pani się ze mną zgodzi, jest piosenka o mojej Warszawie.
1: Bardzo lubię tę piosenkę i tak, bardzo ją szanuję też.
2: Cieszę się bardzo. I dzisiaj też wspominamy oczywiście Mieczysława Foga. To właśnie jego imieniem został ustanowiony ten rok 2026, ale ja chciałbym tutaj przywołać trochę historii, bo ona, tak jak już wspomniałem, kształtuje tę naszą teraźniejszość. Po wybuchu II wojny światowej Mieczysław Fok śpiewał w kawiarniach, umilając Polakom wtedy trudy tego dnia codziennego, a po wyzwoleniu Warszawy przez ponad rok prowadził kawiarnię Café Fok. I sam artysta wspominał, i tutaj przywołam jego słowa, działalność artystyczną w wyzwolonej stolicy zainaugurowałem, ma się rozumieć, piosenką o mojej Warszawie.
1: Piosenki patriotyczne to nie tylko te piosenki żołnierskie, to też tak zwana popkultura, ale za to jaka piękna. Pięknie to pan to powiedział. Bardzo dziękuję i myślę, że słuchacze wzruszają się teraz, wie pan. Jestem nawet o tym przekonana. Za chwilę ostatni pana muzyczny wybór, aż żałuję, no ale dobrze. Najpierw piosenka o mojej Warszawie i Mieczysław Fok.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie z panem Dominikiem. To już ostatni pana muzyczny wybór będzie, panie Dominiku, a my tutaj wracamy do Anny German, czyli trochę do początku, bo jako pierwsza wystąpiła w pana wyborach Anna German, no i jako ostatnia też, i to będzie piosenka Być Może. Być może co?
2: Tak. A być może gdzie indziej, tak jak śpiewa Anna German, być może gdzie indziej są ziemie piękniejsze, ale w końcu dochodzi do takiej konkluzji, że nie.
1: No, drodzy Państwo, warto zauważyć, kto to wykonywał, prawda? I znając historię Anny German, no tutaj interpretacja sama się ciśnie.
2: Tak, warto dodać, że przecież Anna German śpiewała, drodzy Państwo, w 7 językach. Mhm. Podróżowała, koncertowała po całym świecie, ale to jednak ta Polska okazała się być dla niej najpiękniejszą. I chciałbym też tutaj przytoczyć słowa pani Ireny Santor, i od tego trochę zacząć tę opowieść, a zakończyć ją wspomnieniem samej wykonawczyni tego utworu, czyli Anny German.
3: To jest jedna z najpiękniejszych piosenek o Polsce. Prościutko napisana, każde słowo na wagę złota i jest najpiękniejszym przesłaniem. Tak powinniśmy mówić, z taką czułością, o swoim kraju, o Polsce. Ania German napisała do tego muzykę fantastyczną. Stanisław Ryszard Dobrowolski, to jest jego tekst.
2: Te piękne słowa pani Ireny Santor chciałbym też uzupełnić wspomnieniami Anny German o tym drugim opolskim debiucie. I tutaj też przywołam jej słowa. Po moich doświadczeniach włoskich wyszłam znów na estradę opolskiego amfiteatru i zaśpiewałam Być Może. To, co teraz powiem, zabrzmi patetycznie, ale właśnie wówczas uwierzyłam, że znowu mogę śpiewać na żywo. I teraz chciałbym jeszcze wrócić do tekstu tego utworu. Sercu jest droższa piosenka nad Wisłą i piasek Mazowsza. No, ten krajobraz też bardzo istotną rolę odgrywa w tym utworze, ale mimo wszystko sercu Anny German była bardziej bliższa Polska, nasz piękny kraj. I taką refleksją chciałbym zakończyć to bardzo muzyczne
1: i analityczne
2: spotkanie. Tak, chciałbym bardzo serdecznie podziękować moim nauczycielom, bo to właśnie nie tylko wiedza, którą przekazywali, ale te wszelkie takie dobre gesty jakieś, każdy ten uśmiech i takie wyrazy empatii trochę też mnie ukształtowały. A do podziękowań chciałbym jeszcze wrócić do Radia Pogoda. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogłem mieć ten przywilej tutaj w tej audycji wystąpić, opowiedzieć Państwu, mam nadzieję, że nie zanudziłem, o tych najpiękniejszych melodiach, i chciałbym także bardzo serdecznie podziękować pani Asiu.
1: To ja panu bardzo serdecznie dziękuję, panie Dominiku. Jeżeli pan do matury jest tak przygotowany jak do tej audycji, to ma pan 5 z plusem, a u mnie ma pan 6.
2: Dziękuję bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
5: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
6: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
7: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze melodie Radia Pogoda.
8: Napisz proszę chociaż krótki list.
7: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
5: Zapraszamy Monika Tarka i
6: Halina Frąckowiak.
7: Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
9: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
15: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
16: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
17: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
18: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
17: Grzybica?
18: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
17: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
18: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalny warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
17: I jak ładnie się błyszczy.
18: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
17: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
19: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4 z 10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Sea. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: To zabrakło dla lalek domku.
5: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
6: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
7: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%. Sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.

0: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Reklama.
11: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
12: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
11: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
13: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji, żeby się spotkać.
14: Przy okazji kondycja się poprawia.
15: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
14: To jest najważniejszy chyba
13: dokument,
14: prawda? I to trzeba cenić.
11: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
16: Czyli 2 pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
11: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
17: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
11: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
18: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.

Jest sobota. Za oknem.

0: wiadomo jeszcze.
1: Reklama.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
1: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
2: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
1: Grzybica?
2: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
1: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
2: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
1: I jak ładnie się błyszczy.
2: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
1: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
2: Pirolam Lakier. 80 mg na gram cykloviroxu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i umiarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 4-10 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
4: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl, tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Reklama.
17: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie.
18: Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy?
17: Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
9: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Została ostatnia reklama.
10: I plus you.
11: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
12: I tak pluszuje ananasem.
11: I mango.
13: Tryska witalnością i energią.
14: A, chciałabym go pluszować.
12: Wiecie, że ma rodziny?
14: A, szok.
12: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
14: Aż ten plusz jest aktyw.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
0: Reklama.
16: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brukbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
17: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
18: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
17: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
19: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
17: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
16: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
20: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
16: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Brukbet Niecieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
2: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
16: Bardzo ciepły i słoneczny jeszcze pogodny wieczór, ale to się niedługo zmieni. Płynie do nas front, który najpierw zajrzy na północ, potem będzie się przesuwać na południe w kolejnych dniach. Przyniesie ulewne deszcze i burze, a także znaczne ochłodzenie. Zostawi za sobą jakieś 10 do 15 stopni.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

już wstać, ale z ciebie Boguś drak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

Kupiłem bukiet róż, chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król,

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku. Tylko w KFC.
6: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w mediaexpert.
8: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
9: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
8: Grzybica?
9: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
8: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
9: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
8: I jak ładnie się błyszczy.
9: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
8: Pirolam. Skuteczność, którą widać.
10: Pirolam lakier. 80 mg na gram cyklopiroksu. Leczniczy lakier do paznokci wskazany w łagodnych i miarkowanych grzybiczych zakażeniach paznokci obejmujących do 50% powierzchni, maksymalnie 40 paznokci. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Została ostatnia reklama. Yeah.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już? Na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
16: Na zdrowie.
15: Dziękuję.

7:45 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Autopromocja.
1: Nie powiedziała pani cały czas, dla kogo powstała ta piosenka, dla kogo pani ją śpiewa.
2: A dla kogo mogła powstać taka piosenka? Taka piosenka mogła powstać tylko dla ukochanego.
3: Halina Frąckowiak, gwiazda cyklu Najpiękniejsze Melodie, Radia Pogoda.
4: Napisz proszę, chociaż krótki list.
3: Słuchaj niezwykłych muzycznych opowieści z pierwszej ręki. Codziennie o 15.30.
1: Zapraszamy Monika Tarka i
2: Halina Frąckowiak.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
9: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
10: Oczywiście.
9: Dziękuję.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
10: Którego?
11: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
10: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę...
12: Oryginalnego plusza?
10: Tak. Multivitaminę, tę na 100%. Bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
10: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
14: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Została ostatnia reklama.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
21: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
20: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Czas fajny, to może warto wybrać się nad wodę, na kajaki.
23: Nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień.
1: O ciekawych miejscach w Gdańsku i w Pomorskim, które warto zobaczyć z perspektywy wody, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Zaproszę Państwa również na quiz o Gdańsku oraz na wydarzenia rekreacyjne i kulturalne. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne wspólne spotkanie.
24: Ciekawe Trójmiasto.
1: Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy, czyli zwiedzanie z kajaka. Czas sprzyja takim przyjemnym wypadom, a ze mną w studiu jest pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Witam pana bardzo serdecznie.
23: Dzień dobry wszystkim.
1: I jak to? Ten czas na kajaki już się rozwija?
23: To znaczy chętni tacy, którzy mają jakieś zacięcie, no to tutaj już pojawili się w kwietniu. Kiedy była troszeczkę ładniejsza pogoda, było cieplej, no później tych chętnych jakby było troszeczkę mniej, no bo aura nie sprzyjała. Już wraca ta ciepła pogoda, także tutaj jest coraz więcej chętnych. Dużo mamy zajęć, czy uczelnie, czy szkoły właśnie przyjeżdżają na takie pływanie kajakiem. Niektórzy to mają w ramach lekcji wychowania fizycznego, inni jako takie ogólnorozwojowe, bo to dużo zależy tutaj od nauczycieli, którzy no, chcą coś niestandardowego zaproponować swoim uczniom, żeby czegoś się nauczyli, no bo no, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc tutaj na pewno takie, jest to ogólnorozwojowe, kolejne jakieś takie zajęcia, które mogą coś dać dla uczniów.
1: A jak długo ta pana przygoda z kajakiem już trwa?
23: Zaczynałem w końcówce, no początek lat 90. ubiegłego wieku, więc to już tak ponad 30 lat. Zaczynało się bardziej od przygody, chęci przygody. Później była to taka pasja, zainteresowanie. Zawsze to traktowałem bardziej tak jako spotkania też towarzyskie, ale też właśnie taka forma jakiejś tam rozwoju fizycznego też swojego i daje to na pewno dużą satysfakcję. Mamy tutaj w okolicach Gdańska przepiękne rzeki, Wda, która jest chyba jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, nizinnych, ale dająca dużą satysfakcję i takiej spotkania z naturą i też relaksu.
1: O to chciałam pana zapytać, dlaczego czasem warto zamienić na przykład rower na kajak? Co możemy zobaczyć płynąc kajakiem, no na przykład chociażby Motławą przez Gdańsk?
23: Na pewno tutaj, wbrew pozorom, tutaj właśnie zaraz na obrzeżach Gdańska, w sumie praktycznie prawie w sercu, mamy prześliczne tereny zielone, czyli opływ Motławy, gdzie no naprawdę dla miłośników przyrody można zauważyć wiele ptaków, wiele gatunków i ta przyroda się tutaj rozwija. Sąsiad, który robi zdjęcia tutaj z okolicy, mówi, że właśnie wyprawia się z aparatem fotograficznym na robienie zdjęć dla ptaków. Próbowano zrobić tutaj rezerwat, żeby właśnie chronić tą przyrodę. No niestety jest to za ciężkie, tak już tu jest na tyle zagospodarowane to, że raczej z tego nic nie będzie. Natomiast no jest to taki troszeczkę może zapomniany, nie wszyscy mają świadomość, bo to jest z jednej strony opływ Motławy, to jest taka nasza perełka historyczna, bo ten ciąg fortyfikacji nowożytnych, który jest tutaj zachowany, jest wyjątkowy na skalę nie tylko naszą krajową,

0: perspektywa. Także na pewno w tak krótkim czasie jak kajakiem nie da się tego obejrzeć pieszo. I też jakby tłum troszeczkę mniejszy na wodzie, więc tutaj nikt nam nie przeszkadza w podziwianiu. Nie trzeba się tam przepychać gdzieś na nabrzeżach, żeby zobaczyć tą perspektywę głównego miasta.
1: Ale pływacie poza Motławą również na innych rzekach. Wspomniał pan o Raduni też między innymi.
0: Tak, właśnie no tutaj wkoło Gdańska mamy dużo właśnie takich mniejszych rzek, bo Radunia jest dosyć ciekawą rzeką, ale też mocno uregulowaną. I tutaj niestety dla pasjonatów kajakarstwa jest tych utrudnień na rzece dosyć sporo, bo są przenoski. Jest rezerwat Jaru Raduni, który no, od chyba kilkunastu lat no, jest niestety niedostępny dla kajakarzy, więc tutaj, a był to taki bardzo atrakcyjny dla nas klubowo, dla takich już wytrawniejszych kajakarzy odcinek, gdzie myśmy szkolili kajakarzy, bo było tutaj dużo drzew w nurcie, nurt był dosyć szybki, więc było to bardzo dobre na szkolenie. No, w okolicach też, w innych odcinkach Raduni no, dalej można sobie pływać i na pewno Radunia jest bardzo urozmaicona, zaczynając od jezior na początku, przez te odcinki rzeczne tutaj do Gdańska. Jest to bardzo ciekawa rzeka i na pewno też odcinkami warto sobie, chociaż kawałkami sobie właśnie spłynąć, zobaczyć jak to wygląda.
1: Czyli różnorodnie, jeśli płyniemy Radunią.
0: Tak.
1: A jaka jest Motława? Bo niektórzy mówią, że brudna przede wszystkim.
0: No, to jest właśnie... Motława to jest bardzo duże uogólnienie. No bo tak, no to właśnie, to jeżeli wypłynie się tutaj za Kamienną Grodzę, czyli już faktycznie zobaczy się rzekę, a nie te kanały, które są w środku miasta, to ona no jak na rzekę, która płynie przez, no nie ukrywajmy tego, miejskie jakby fragmenty. Są odcinki, gdzie są pola, ale wiadomo, że to wszystko jest zagospodarowane, to ona jest bardzo ładną rzeką. No jest typowa nizinna, niestety ze względu na to, że płynie gdzie jest depresja po bokach, na polach, jest trochę zasłonięta wałami, niemniej taka bardzo cicha, spokojna, a dzięki temu, że nie ma tego prądu dosyć szybkiego, nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień właśnie na Motławę, gdzie można sobie odpocząć, bo tutaj wystarczy popłynąć półtorej do dwóch godzin za główne miasto i już można zaznać takiej czystszej przyrody.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Przypomnę, że na wycieczkę kajakiem zabrał nas dzisiaj pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Za chwilę opowiemy o tym, co ważne, o bezpieczeństwie na wodzie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Zdarzało mi się, że no, płynąć na przykład 100 kilometrów, siedzi się wtedy w kajaku 6, 8, 10 godzin. Spłynąłem, no nie całą, ale Wisłę od Oświęcimia do Warszawy. Taka wyprawa dłuższa, no to trzeba mieć w miarę sprawdzone towarzystwo, pewność, że jest się z kimś, z kim się dobrze człowiek czuje. To jest ważne na takich wyprawach, więc tutaj zawsze odradzam wypływania z przypadkowym towarzystwem. Lepiej na początku zapoznać się na jakichś krótszych wyprawach, a później zdecydować się na dłuższe, bo znajomi czasami narzekali, że wzięli kogoś przypadkowego i później no trudno, rozwalał atmosferę, powiedzmy szczerze.
1: No tak, to tak jak na żagle, nie? Też płynie się tak, ze sprawdzoną ekipą.
0: Zamknięte towarzystwo i później czasami ta atmosfera już nie jest taka, jak by się chciało.
1: Właśnie, a tutaj chodzi o to, żeby podziwiać przyrodę, architekturę też z perspektywy wody, ale też sobie odpoczywać, bo kajak ma w sobie coś takiego magicznego, że z jednej strony można właśnie pobyć samemu,
3: pokontemplować, a z drugiej strony być między ludźmi, jeśli ma się taką potrzebę, i wtedy się płynie większą grupą. I można sobie robić takie spływy.

0: że się gdzieś płynie, potem się gdzieś nocuje. Przypomnę, że moimi Państwa gościem był pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Pięknie panu dziękuję za te wszystkie ciekawe informacje.
1: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
0: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
2: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesuwa nawet o pół roku terminy badań tomografii rezonansu. To, jak informuje placówka, w związku ze zmianami sposobu finansowania badań obrazowych wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany nie dotyczą pacjentów onkologicznych oraz dzieci. Kolejny odcinek trasy kaszubskiej, czyli pomorskiej części ekspresowej szóstki, w środę został udostępniony kierowcom. Z Trójmiasta w stronę Słupska i Szczecina pojedziemy teraz o wiele szybciej. Paweł Radzewicz.
3: Połączona z Krajową Siódemką i autostradą A1 trasa kaszubska straci swoje wąskie gardło i ominie Lęborg. To będzie ulga dla kierowców, nie ma wątpliwości Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
4: Na pewno skrócenie czasu podróży i przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wiecznie zakorkowanego w ostatnich latach Lęborka.
3: Oszczędność czasu dla kierowców jadących z Trójmiasta na zachód będzie bardzo zauważalna.
4: Czasami Lęborg przejeżdżało się w granicach 30-35 minut. Jeżeli był większy zator, no to nawet i dłużej, więc wjeżdżając na węzeł Lęborg Wschód i przejeżdżając aż do węzła Lęborg Zachód, będzie to około 6-7 minut. Tutaj korzyść jest naprawdę duża.
3: A w ciągu kilku tygodni będzie jeszcze większa. Całość trasy na Pomorzu ma być gotowa przed wakacjami.
2: W sopockich mieszkaniach komunalnych ma być bezpieczniej. Miasto przekaże mieszkańcom czujniki czadu. Zostaną w nie wyposażone lokale komunalne, w których funkcjonują piece gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Czujniki będą dystrybuowane od 4 maja. Trafią do 1000 mieszkań komunalnych, a także do seniorów. Szkoła podstawowa nr 6 przy ulicy Lawendowej Wzgórze w Gdańsku zostanie rozbudowana. Właśnie ruszył przetarg w tej sprawie. Projekt ma uwzględnić m.in. budowę nowej hali sportowej oraz co najmniej 3 nowych sal dydaktycznych z możliwością zwiększenia ich liczby do 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma nową pracownię konserwacji obrazów i rzeźby. Nosi imię gdańskiej historyczki sztuki Anny Gosławskiej-Fortuny. Nowoczesna pracownia ma poprawić warunki pracy konserwatorów oraz umożliwić bardziej precyzyjne prowadzenie zabiegów przy dziełach sztuki. Następca Daru Młodzieży coraz bliżej. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Oczekiwania co do tego, jak ma prezentować się nowa jednostka, są bardzo konkretne.
3: Żaglowiec, który ma zastąpić legendarne jednostki Dar Pomorza i Dar Młodzieży, musi do nich nawiązywać, mówi Dariusz Jelonek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
5: Statek będzie kształtem bardziej przypominał Dar Pomorza, czyli wracamy do tradycji, do XIX-wiecznych kliprów jakby, ale w środku XXI wiek. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w tej chwili, powiedzmy, na rynku możliwy. Nowy Dar będzie też właśnie miał napęd hybrydowy, czyli silnik spalinowy łącznie z silnikiem elektrycznym. To będzie taka innowacja.
3: Ale najważniejsze będą oczywiście żagle.
5: Będzie to 3-masztowa fregata, 120 kadetów musi pomieścić, plus 30 parę osób załogi, plus kilka kabin pasażerskich. No i myślę, że będzie to ładna jednostka po prostu.
3: Z jakim imieniem na burcie, jeszcze nie wiadomo.
5: Konkurs jest jakby skierowany do całego społeczeństwa. Wiem, że już około 2000 różnych nas, tak powiem, zostało zgłoszonych. Przyjmujemy do końca maja propozycje.
3: Do końca maja, jeśli nie będzie zapytań albo wątpliwości oferentów, zakończy się też ogłoszony właśnie przetarg.
5: To kamień milowy, można powiedzieć, i taki pierwszy super ważny punkt, żeby wystartować z projektem i budową nowego żaglowca. To przetarg publiczny, unijny, także wiele podmiotów oczywiście może brać udział w tym przetargu. Narzuciliśmy też dosyć takie twarde ramy czasowe. Plan jest, żeby skończyć budowę żaglowca do końca 2028 roku.
3: Następca Daru Młodzieży powinien wypłynąć w dziewiczy rejs za 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
2: Kapitan Michał Bielski, dowódca żaglowca kapitan Głowacki oraz kapitan Magda Makowska, pierwsza Polka i pierwsza kobieta sprawująca funkcję dyrektora regaty The Tall Ships Races, zostali laureatami nagród imienia kapitana Leszka Wiktorowicza. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Muzeum Miasta Gdyni.
0: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOS Animals, działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
6: Witamy również.
7: Dzień dobry.
0: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
6: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
0: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
6: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę, naprawdę
0: wesoło
6: to jest horror. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
0: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
6: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas, okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
0: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
6: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. Niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
0: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Co, ile się dzieje?
7: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. i ta zmiana zostanie wprowadzona.
0: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
6: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie. Także nie można mówić, że wszystkie schroniska to są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną, takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
0: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
6: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. Schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
0: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
6: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować. I w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
0: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
7: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
0: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce tak jechać, wychodzić z tym pieskiem.
6: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia. I rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać je na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
0: Do pana Michała mam takie pytanie. Czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
7: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
6: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
0: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę o to z Animals.
6: Dziękujemy.
7: Dziękuję.
6: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
1: Audycja poradnicza.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Grodzisko w Sopocie zaprasza na majówkę w scenerii słowiańskiej osady. Najatrakcyjniej zapowiada się program na sobotę 2 maja. Ale o tym więcej już za chwilę. A jak majówka, to oczywiście zielona trawa i przyjemności rekreacyjne, na które Państwa dzisiaj zaproszę. Przespacerujemy się też przez Gdańsk z naszymi słuchaczami, by sprawdzić, jak dobrze znają swoje miasto. Edyta Stańczyk, zaczynamy.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Majówka w Sopocie zapowiada się bardzo atrakcyjnie w scenerii słowiańskiej osady, o czym przekonywać nas będzie organizator.
9: Marcin Fedoruk, kierownik działu promocji i komunikacji wizualnej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. To już tradycja, że co roku spotykamy się na majówce na Grodzisku w Sopocie. Wiele osób czeka na to wydarzenie, no bo sceneria jest wyjątkowa. Spotykamy się w krajobrazie słowiańskiej osady, czyli w grodzie z wczesnego średniowiecza, który wznosi się na urokliwym wzgórzu, jest otoczony drewnianą palisadą, pośrodku są chaty, na majdanie grodu rozpalamy ognisko, a dookoła rozstawiają się rzemieślnicy, odtwórcy historyczni, no i bawimy się w otoczeniu pięknej przyrody. Tym, którzy lubią festyny, lubią kiedy dużo się dzieje, polecam zwłaszcza program na sobotę 2 maja. O godzinie 12 zaczniemy festyn w realiach wczesnego średniowiecza. Będą gawędy, ognisko, pokazy rzemiosł dawnych. Pojawią się również wojowie, którzy zaprezentują uzbrojenie i będą toczyć pokazowe walki. Zaprezentujemy modę historyczną, a na zakończenie zaprosimy wszystkich na koncert muzyki dawnej. A dla tych, którzy w majówkę chcą przede wszystkim odpocząć, mamy program na 1 i 3 maja, troszkę spokojniejszy. Będzie ognisko, będą historyczne gry planszowe, zabawy z gliną dla najmłodszych i muzealna gra terenowa, w którą można grać z rodziną albo z grupą znajomych. Grodzisko w Sopocie znajduje się zaledwie 600 metrów od plaży, więc jest to naprawdę fajne miejsce, żeby zrobić sobie taki majówkowy wypad, pobawić się i przy okazji odkryć coś nowego.
0: Do Sopotu zapraszał pan Marcin Fedoruk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 1968 roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
0: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
11: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo, jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło. Zrzeszał coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
0: Wędrowały sobie.
11: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów. To były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedy, że tak powiem.
0: Tak, bo prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
11: Tak,
0: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy, ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
10: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić. Prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy ukończone z sukcesem, przeszłam całą trasę. I tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony. Co się nie zdarzało poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję. W tym roku ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że Śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcemy pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
0: A w nocy odbywa się ten rajd za każdym razem.
10: Właśnie to... główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego, jest to to, że Śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
0: No,
10: pośrodku trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się pośrodku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
0: Sama frajda.
11: Tak.
0: Jak to jest? Organizujecie te imprezy, one są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
11: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić, pospacerować.
0: Czyli otwarte takie.
11: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
10: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to mówimy, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
0: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
10: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić, ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego, nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek, mamy po uszy.
0: Dokładnie.
10: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem, nawet i powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
0: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
11: Tak.
10: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
0: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
11: też,
0: się
11: właśnie
0: dzieje.
11: W tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że
0: jest sukces.
11: Tak, jest sukces.
10: Tak, no ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
0: No
11: tak,
0: proszę.
11: 9 osób ukończyło.
0: Progres
10: namacalna
0: jest.
10: Różnica.
11: Jest duży.
0: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu wypada.
11: Tak, dokładnie. Wypada to 12-14 czerwca, w tym roku 58 urodziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich, aczkolwiek jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki, lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów,
10: negocjacji
11: dokładnie, ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych, na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
0: Pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
1: Ciekawe Trójmiasto.
10: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach, nawet można powiedzieć bez planowania, zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. Napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu
0: spontaniczna, dobra zabawa.
10: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać z telefonem. A czytać mapy mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, no, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy. Także zapraszamy.
0: Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
11: Tak.
0: Świetnie. Czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy. Tak?
11: Tak, dokładnie.
10: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
0: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
10: Wiosną.
0: Wiosną właśnie. Tak, to wszystko zacznie to.
10: Nie jest dużo błotka.
0: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
11: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić. Też właśnie trochę się w błotku potaplać.
0: I potem latem są bosołazy, tak?
10: W sierpniu, jak tak, się
0: po plaży?
11: Tak, dokładnie. Koniecznie. Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem to jest też nocny spacer. Jak już dojdziemy na miejsce, to organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
0: I chyba spacer kobiet 8
11: Tak, tak.
10: Tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
0: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
11: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet. A też przy okazji, żeby się poruszać. Żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicy Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zawsze są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek jest to po prostu zwykły spacer, też jakieś tempo nie narzucamy, jakiegoś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy, rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat. Dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce, mamy taką naszą tradycję, organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację.
0: Byli ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
8: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Kto wygra gadżety w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku? To jest nasz wspólny czas, Edyta Stańczyk. Zapraszam serdecznie.
12: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
12: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem wiedzy.
13: Nie, nie boję się niczego.
12: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony, może być?
13: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
12: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
13: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra.
12: No
13: i spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży. To jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
12: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
13: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
12: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
13: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
12: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
13: Odpowiedź numer C.
12: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
13: Molo w Brzeźnie.
12: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
13: Dokładnie, są spacery. Tak, od jednego molo do drugiego.
12: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku. Miało 100 metrów długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
13: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
12: złoty,
13: zielona.
12: Czy zielony.
13: No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
12: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne. Się
13: no to
12: nazywała.
13: Zielona.
12: Tak, brama zielona.
13: Nie golden.
12: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
13: Nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
12: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
13: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
12: No nie, no Targ Węglowy z rybami...
13: Ale rybny się wydawał za prosty.
12: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu nie, targ rybny.
13: To było tak
12: proszę
13: proste.
12: Się wybrać koniecznie.
13: Dobrze.
12: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
13: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
12: No to znowu na logikę, no bo poświęcone historii ruchu Solidarności.
13: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
12: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo
13: 4 na 5,
12: więc wspaniały tak wynik. Źle. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
13: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę mu.
12: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
13: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
8: Audycja rozrywkowa.
0: Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Po co joga w szkole?
14: Statystyki są alarmujące. Dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
0: To WF-iści biją na alarm, prawda?
14: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. Co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
0: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na ten WF chodzić?
14: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych, opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
0: Wśród tych różnych problemów, na które zwracają chociażby nauczyciele uwagę, to oni mówią najczęściej o tym, że no, z czym mają dzieci problemy dzisiaj? Mają problemy z uwagą, z koncentracją, bardzo duże problemy z emocjami i z takimi relacjami rówieśniczymi również.
14: Zaraz rozwinę też ten wątek. Jeszcze chcę powiedzieć, że budowanie poczucia własnej wartości właśnie na porównywaniu się no donikąd nie prowadzi. I to, o czym mówisz, też te problemy z rówieśnikami w dużej mierze też bazują na tym, że dzieci mają niskie poczucie własnej wartości, są przebodźcowane, żyją w nieustannym stresie. Bo wychowanie fizyczne nie kontempluje tej drugiej strony monety, czyli oczywiście dla nas jest bardzo ważny ruch dla naszego zdrowia, ale również bardzo ważny jest stan uważności, relaksacji i przestrzeń, w której nasz organizm może się zregenerować. I tego brakuje na wychowaniu fizycznym. My współpracujemy od kilku lat ze szkołami, mamy kontakt z nauczycielami, między innymi wychowania fizycznego, chociaż nie tylko. Więc już nie tylko z naszego doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieży, ale teraz z doświadczenia nauczycieli, którzy pracują z naszymi programami, widzą, jak dzieci raz chłoną i potrzebują tych technik relaksacyjnych, jak same o nie proszą. Z drugiej strony jednocześnie, równolegle te techniki pomagają też nauczycielom zarządzać stresem własnym, a dzięki temu zarządzać lepiej grupą i konfliktami pomiędzy dziećmi.
0: No tak, bo na lekcjach się sporo dzieje czasami i trzeba jakoś nad to ogarnąć, zapanować nad tym.
14: Trzeba i bardzo łatwo jest wyjść z równowagi, bo no naprawdę jest to, ja zawsze mówię, że chylę czoła, myślę, że jest to jeden z najbardziej takich pełnych wyzwań zawodów, przebywać z dziećmi i młodzieżą kilka godzin dziennie, a naprawdę podziwiam.
0: Nie, o to chciałam cię, Marto, zapytać, jako fundacja właśnie, bo wiem, że macie takie fajne narzędzia dla nauczycieli, takiego gotowca, z którego mogą czerpać właśnie, co zrobić dla siebie, jak pracować z dziećmi, a jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane, co robicie?
14: Przede wszystkim trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych. Od na przykład skakania, trzęsienia, mocniejszych technik oddechowych, pracy z dźwiękiem. Czyli prowadzimy dzieci w taki sposób, zresztą uwielbiają te techniki, żeby mogły ten nadmiar energii, czy bardziej to, co jest niewyrażone, również stres i napięcie, żeby mogły to poprzez te techniki uwolnić. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. Natomiast może się zdarzyć też odwrotnie, że w danej klasie grupa jest bardzo zmęczona, czuć, że potrzebuje odpocząć. Wtedy zaczynamy od na przykład położenia głowy na ławce, na rękach, bo te techniki, o których mówimy, są zaadaptowane do takiej zwykłej klasy lekcyjnej. Czyli każdy nauczyciel może je przeprowadzić w sali, gdzie są ławki i krzesła.
0: Nie potrzeba nie wiadomo czego.
14: Nie potrzeba. Żeby przeprowadzić jakby pełne zajęcia, takie z matami, oczywiście też możemy, na przykład w ramach wychowania fizycznego. Mamy nauczycieli po naszych szkoleniach, którzy też prowadzą takie zajęcia, ale nasz program 5 minut spokoju jest skierowany do wszystkich nauczycieli jakiegokolwiek przedmiotu, którzy mogą z tych technik korzystać, robiąc na przykład kilkuminutowe nawet przerwy w czasie zajęć. Czy to na początku, czy na końcu, czy w środku, w takim momencie, kiedy zobaczą, że jest to potrzebne. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
0: Pamiętam, jak fundacja wasza dopiero zaczynała wchodzić do szkół. A jak to teraz wygląda, bo jest was coraz więcej?
14: To prawda. Tutaj w Trójmieście, głównie w Gdyni też na razie działamy we współpracy też z Gdyńskim Centrum Sportu. Ale rzeczywiście, szczególnie z tym programem 5 minut spokoju, zaczynamy rozprzestrzeniać się. Coraz więcej szkół się interesuje tym programem, coraz więcej dyrekcji jest na to otwartych. I to jest program, w którym dzielimy się scenariuszami na takie 45-minutowe zajęcia.
0: Marta Miguła z Fundacji Yoga w Szkole.
14: Dziękuję bardzo.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Majówka tuż, tuż? Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Psy ratownicze, psy poszukujące. W Pomorskiem jest ich całkiem sporo. Na co dzień ze swoimi przewodnikami niosą pomoc ludziom, a od święta możemy je podziwiać na festynach czy piknikach. Tak było i tym razem na terenie twierdzy Wisłoujście w Gdańsku służby ratownicze i mundurowe pokazywały, co potrafią ich psy i do jakich akcji są szkolone. Zachwytu ze strony najmłodszych było co niemiara, a ja tam byłam i dzisiaj o tym Państwu opowiem. Poza tym zaproszę na nasz quiz wiedzy o Gdańsku i na informacje o tym, co w kulturze. Edyta Stańczyk, zapraszam.
11: Co jest grane w Trójmieście?
10: Teraz czas na cztery łapy i wielką sprawę. Ja mam przyjemność rozmawiać z panem
12: Arturem Nowakowskim, przewodnikiem psa z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
10: Bardzo mi miło. Jesteście tutaj państwo, ponieważ no ważna rzecz. Po pierwsze, święto psa ratownika, ale warto pamiętać o tym, że pies ratownik to przede wszystkim też jego przewodnik, który z nim pracuje, poświęca mu dużo swojego cennego czasu.
12: Tak, zgadzam się. Pies jest częścią rodziny. Krajowa Administracja Skarbowa to była w ogóle pierwsza ze służb, która wypromowała trzymanie psa od tych pierwszych dni z przewodnikiem w domu. Po prostu psy mieszkają z nami. Następne służby później do tego dołączyły. Także pies jest członkiem rodziny, tak też jest traktowany. Nawet muszę się pochwalić tym, że psy, kiedy przechodzą na przysłowiową emeryturę, zostają przy przewodniku i Krajowa Administracja Skarbowa dba o ich zdrowie.
10: Piękna praca, ale też wymagająca, prawda? Bo tyle godzin, ile państwo poświęcacie na to, żeby wyszkolić siebie, wyszkolić swojego psa.
12: To znaczy tak, podstawowy trening to są dwa takie długie spotkania, 3-miesięczne, czyli wyszkolenie podstawowe psa to jest 6 miesięcy. Natomiast nie istnieje coś takiego, ludzie się często pytają, czy pies jest już wyszkolony. To nie tak. Całe życie są powtórzenia, całe życie są podkładania. To jest nietypowy pies właśnie z uwagi na specyfikację wykrywania walut, więc po prostu szuka pieniędzy. Ja regularnie kilka razy w tygodniu muszę z rąk chłować psu, takie robić podkładki, żeby ten trening wciąż powstał. Poza tym to jest cudowne, że dla psa to nie jest praca, to jest dla niego cały czas zabawa. Całą największą radością dla tego zwierzęcia jest na koniec ten przewodnik, który daje mu aport, zabawę, tą miłość, uśmiech.
10: A proszę mi powiedzieć coś więcej o swoim psie.
12: Poli w tej chwili to już jest 10-letnia labradorka, która była pierwszym w Polsce, a jednym z trzech w Unii Europejskiej wyszkolonych w takim programie międzynarodowym psów do wykrywania walut. Przede wszystkim zwalczanie walut, przemytu walut, bo to tak nieładnie brzmi, służyło zapobieganiu zapobieganiu transgranicznemu przemieszczaniu, takiemu nielegalnemu dużych kwot. Chodziło również o zwalczanie finansowania terroryzmu. Także program to był strzał w dziesiątkę. Jest to ważne dla przede wszystkim dla polskiej administracji i dla ochrony szeroko pojętych granic Unii Europejskiej.
10: Wiele ma już sukcesów, Poli, na swoim koncie?
12: Tak, no niestety nie mogę tak głośno się wszystkim pochwalić. Niemniej jednak największe jej sukcesy to paradoksalnie nie w dalszej pracy, tylko na początku bardzo mnie zaskoczyła, no bo to były milionowe wyniki.
10: Proszę bardzo, tutaj ktoś tak sobie zażartował, że właściwie chciałby mieć takiego psa, który szuka pieniędzy.
12: Wcale się nie dziwię, dlatego że możliwość wykorzystania takiego psa jest duża. No jednak znajdujemy i umówmy się, nie jest to szukanie kilku banknotów, tylko psy są szkolone, żeby to było, nie wiem, wiele tysięcy złotych, wiele tysięcy euro, taki zapach, żeby po prostu wynik był duży.
10: Czyli to jest taki, że jak przechodzimy obok takiego psa z portfelem i z gotówką, to on ignoruje.
12: Dokładnie.
10: Natomiast jak jest duża kasa, to już nie.
12: Duża kasa to jest właśnie, mogę się pochwalić tym, że program psów pasywnych, tak jak jest wyszkolona Poli, miałem przyjemność osobiście w Polsce jako pierwszy ten program wprowadzać. I to jest piesek, który po zaznaczeniu towaru, bo ponieważ różne środki odurzające, uczymy waluty, z konwencji waszyngtońskiej CITES, czyli dzikie gatunki zagrożonej fauny i flory, kolejne to są tytonie. Te poprzednie psy, czemu ten cały wstęp, poprzednie psy drapały, mogły niszczyć czy samochód, czy towar, czy samo miejsce ukrycia towaru. To jest pies pasywny, który po zaznaczeniu, ja to mówię freeze, on po prostu zamarza i noskiem to źródło zapachu pokazuje, nic się nie dzieje, tylko i wyłącznie pokazuje.
10: Czyli podchodzi, staje i stoi.
12: Tak, stoi. Ponadto zaletą tej metody to było nie tylko, że to jest pasywny trening, ale również metoda behawioralna się zmieniła. Odeszliśmy mniej więcej 10 lat temu od stosowania takich łańcuchów,

0: My mamy w Pomorskim tak dobrze wyszkolonych psów właśnie pod tym kątem.
1: W Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w chwili obecnej służy 8 psów. Są to m.in. Jack Russell Terrier, Labradory. Są to psy wyszkolone w kierunku wykrywania walut, środków odurzających oraz tytoniu.
0: A jaka ona jest w domu, tak prywatnie, kiedy nie pracujecie? Lubi się wylegiwać, podjadać smaczki?
1: To jest normalny pies, taki sam cieplacz jak każdy inny zwykły labrador, żebrador, który zawsze chce wyskubać, ukraść coś do jedzenia, to wtedy jest zwykły pies. Dopiero w momencie wejścia w rolę psa pracującego robimy coś takiego, taka wskazówka konfiguralna, czyli pies wchodzi do pracy, zdejmuje jej obruszkę i zwykle zakładam czaprak. To dla psa jest znak, aha, pracujemy. I ona się zmienia, dobra, teraz może tu leżeć kilogram wołowiny, to już nie jest moja praca, teraz mam szukać waluty.
0: Czyli one dobrze wiedzą, kiedy mają luz, a kiedy pracują.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Niesamowite. Jak to się stało, że pan w ogóle się związał z tym, co pan teraz robi, że zechciał pan pracować właśnie z psem? No bo to są, umówmy się, to jest podwójna praca.
1: No zgadza się, tak. 26 lat temu już w tej chwili to będzie, kiedy w Urzędzie Gdyńskim zaproponowano mi stanowisko przewodnika psa i to była taka luźna oferta, ponieważ ja pracowałem na co dzień z psami, zajmowałem się nimi w domu, natomiast prywatnie, tak, miałem owczarki niemieckie czy polskie niż inne. Stwierdziłem, czemu nie, to będzie po prostu kolejny, to był w tym momencie mój trzeci pies, to była pierwsza moja służbowa labradorka, piękna, czarna, pamiętam jak dzisiaj, pierwsze dni pracy, miłość od pierwszego wejrzenia. I tak już zostało.
0: I tak już labradory w sumie od tamtej pory.
1: A, dlatego, że doskonale się ćwiczy. Liczę na to, że przy odrobinie szczęścia będzie mi dane i nadal będę mógł pracować. Chciałbym kolejnego pieska właśnie do wykrywania środków odurzających i nadal kontynuować pracę. No ponieważ to jest dla mnie olbrzymia frajda.
0: Tego panu życzę z całego serca. Dziewczyny, możecie mi powiedzieć, co wy robicie tutaj?
2: Owijamy łapki.
0: Tak? A komu te łapki owijacie?
3: Pieskom.
0: Pieskom. A dlaczego je owijacie?
3: Bo ma chorą łapkę.
0: Ma chorą łapkę.
4: Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby opatrunek zaczynał się od dołu łapki, bo jak tutaj zrobimy u góry i on będzie uciskał, to tutaj krew nie będzie do łapki dopływała. No. Nie, no do windo po prostu do tej strony.
0: Pięknie sobie radzicie, dziewczyny, naprawdę. A to jest w ogóle wasz pierwszy raz pomocy pieskowi?
3: Tak.
0: Tak? Mhm. A dlaczego się zdecydowałaś nauczyć tego?
3: Bo sama będę miała niedługo pieska.
0: Chcesz być taką świadomą właścicielką,
3: tak,
0: po prostu, tak? Duże jest zainteresowanie dzisiaj?
4: Tak, jest bardzo dużo chętnych dzieci, co nas bardzo cieszy, że chcą się nauczyć i są chętne do tego, żeby z nami dzisiaj ćwiczyć.
0: I czego dzieci się uczą? Bo widzę, że tu jest pierwsza pomoc, opatrunki skaleczonej.
4: Tak, opatrujemy łapki pieskom, ale także uczymy się, jak przeprowadzić RKO u psa oraz między innymi jak zadbać, co jest najważniejsze, zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli jak założyć taki prowizoryczny kaganiec ze smyczy pieska, bo smycz zawsze mamy przy sobie, a nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: A tutaj widzę rodzice, tak? Dzień dobry. Patrzą, podziwiają, dumni jesteście państwo ze swoich pociech?
5: Tak, bardzo.
0: Dzieci same z siebie chciały tu przyjść?
5: Tak, no, ponieważ my mamy psa i marzenie dziecko jest mieć psa i powinna wszystko mieć sama robić. I tak samo jest marzenie dziecko weterynarii, stać weterynarem.
0: Ale wiadomo, że jak się udziela pierwszej pomocy pieskowi, to też warto zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo.
4: Tak, to już się zgadza.
0: A ja mam przyjemność rozmawiać z panią...
6: Zuzanną.
0: Z panią Zuzanną z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział w Gdańsku.
6: Tak, w Gdańsku.
0: Która dzisiaj właśnie też ma specjalne zadanie podczas tej imprezy. Co robicie dokładnie?
6: Ja jestem na stacji, gdzie pokazujemy, jak podejść do psa, czego nie wolno, jak nie wolno go głaskać, jak można go pogłaskać, co oznaczają żółte chusty, co oznaczają psy, które asystują, jak je rozpoznać, co można z nimi zrobić, ale to raczej już nie podchodzić, bo są w pracy jednak. Żółte chusty to bardziej oznaczają, że pies nie chce być dotykany, bo nie wiem, może być, że ledwo wyszedł ze schroniska i jeszcze się boi. Czyli to jest taka oznaka bardziej, że nie podejść. Tak samo psy, które mają specjalne ubranka, to też, żeby nie podejść, bo pracują na przykład przy osobie niewidomej. Muszą akurat je prowadzić i nie mogą być rozproszone.
7: Co jest grane w Trójmieście?
0: Impreza została zorganizowana przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK z siedzibą w Gdańsku.
7: Tydzień w Trójmieście. mieście.
8: Cmentarne hieny w rękach gdańskiej policji. To 25-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna. Kradli z nagrobków metalowe elementy, w tym krzyż.

0: i figurki. Następnie skradzione rzeczy sprzedawali na złomowisku. Działali na cmentarzach w Oliwie i w Sopocie. Para usłyszała 35 zarzutów. Zbezczeszczenia miejsca spoczynku grozi za to do 8 lat więzienia. We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Procesowi legislacyjnemu z sejmowej galerii przyglądała się 40-osobowa delegacja prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy przyjechali do Warszawy, by osobiście dopilnować inauguracyjnego etapu prac nad nowym prawem. Po debacie w Sejmie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach. Paweł Radzewicz.
1: Jadąc przez Trójmiasto, trudno czasami zauważyć granicę między tworzącymi je miastami, a ustawa metropolitalna pomoże je zniwelować w szerszej skali, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
2: To ustawa solidarnościowa, przede wszystkim dla obszarów miejsko-wiejskich otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynię, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się po naszym obszarze metropolitalnym.
1: Właśnie integracja transportu publicznego, dzisiaj bardzo złożonego, ma być pierwszym, najważniejszym wyzwaniem dla metropolii.
2: Mieszkańcy dopiero poczują, że będą w metropolii wtedy, kiedy na tym przysłowiowym jednym bilecie będą mogli jechać czy to pociągiem, czy autobusem, który jedzie do stacji kolejowej, a później będą mogli się swobodnie przesiąść w tramwaj. I to jest ten najważniejszy klucz.
1: Stworzenie metropolii pozwoli też sięgać po kilkaset milionów złotych rocznie na wspólne inwestycje w rozwój, szkolnictwo czy kulturę ponad 60 samorządów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
0: Gdańsk złożył wnioski o dofinansowanie zakupu 40 autobusów elektrycznych z funduszy unijnych i jednocześnie ogłosił przetargi na ich dostawę. Miasto zaznacza, że realizacja inwestycji jest ściśle uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych. Jeśli nie będzie pieniędzy, przetargi zostaną odwołane. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ruszyła budowa nowej fregaty wielozadaniowej dla marynarki wojennej przyszłego ORP Huragan. To trzecia z planowanych fregat z programu Miecznik, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
3: To jest okręt, który zabiera 120 marynarzy plus 60 oficerów czy pilotów, którzy obsługują śmigłowce, bo również będą tam stacjonowały śmigłowce.
0: Fregaty z programu Miecznik wejdą do służby w latach 2029-2031. Na Westerplatte został wmurowany kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte, oddziału Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Placówka powstanie w miejscu obecnego napisu Nigdy więcej wojny i będzie miała około 7000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Muzeum ma być gotowe w 2030 roku. Tymczasem Muzeum Gdańska otrzymało ponad 12 milionów złotych dofinansowania na kompleksową rewaloryzację twierdzy Wisło-Ujście. Celem inwestycji jest przywrócenie historycznych walorów twierdzy oraz zwiększenie jej dostępności dla zwiedzających. Prace potrwają 3 lata. W Gdańsku podpisano umowę na budowę domu gdańskiego kota. Miejsca, które zapewni kotom spokój, bezpieczeństwo i lepsze warunki powrotu do zdrowia oraz przygotowania do adopcji, ma powstać na terenie schroniska dla zwierząt Promyk. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku ma już 10 lat.
4: Tunel został oddany tutaj do użytkowania w 2016 roku, dokładnie 24 kwietnia o godzinie 10 został opuszczony ruch. Od tego momentu właśnie tunel stał się kluczowym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta Gdańska. Sprawił też, że natężenie ruchu obniżyło się o ponad 20% w centrum miasta.
0: Jak mówi Rafał Dylewski, kierownik obiektu, przez 10 lat w tunelu doszło do ponad 3000 zdarzeń. Był jeden pożar, było sporo kolizji, ale ani jednego wypadku.
5: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
6: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
5: Zaburzenia mowy u dzieci są jednym z problemów podczas oceny gotowości szkolnej. I nie ma może dokładnych statystyk, ale specjaliści, którzy pracują z dziećmi w przedszkolach, mówią, że nawet co trzecie dziecko kwalifikuje się do pracy z logopedą właśnie. Edyta Stańczyk moim gościem jest dzisiaj, zresztą nie po raz pierwszy. Pani doktor Anna Walencik-Dopiłko, logopeda właśnie, dzień dobry. Logopeda, neurologopeda, autorka wielu specjalistycznych publikacji dla dzieci i dorosłych. A ja w odniesieniu do tego chciałabym cię dzisiaj poprosić o coś takiego. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak przekonać rodziców i dzieci do tego, żeby kontynuowały terapię logopedyczną w domu, bo wiemy, że z tym jest zawsze duży problem. Rodzic mówi, nie, wie pani co, ze mną to dziecko nie będzie w domu pracować. No jeszcze z panią w gabinecie to tak, ale w domu to już nie przejdzie.
7: To jest duży problem, dlatego że my wiemy od strony takiej metodycznej i praktycznej też, obserwując po prostu przebieg naszych terapii proponowanych różnym pacjentom, ale dzisiaj myślę, że będziemy zawężały się pewnie do tej kategorii, tak jak wprowadziłaś przepięknie, do gotowości szkolnej, czyli jednak pewnie ten próg pokonywania przedszkola, wchodzenia do szkoły, czyli ten wiek dziecka 5, 6, 7 nas pewnie tutaj najbardziej intryguje. No i rzeczywiście to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie o takich terapiach, to nie ma możliwości takiej, żeby one były w pełni efektywne wtedy, gdy pracujemy z dzieckiem tylko i wyłącznie w gabinecie. Nawet gdybyśmy miały taką fantastyczną, nie wiem, super zakładamy sytuację, że możemy z dzieckiem pracować 2 razy w tygodniu. To jest dosyć często jak na taką praktykę logopedyczną, bo zazwyczaj spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie czasami też, a bywa, że i przecież dziecko się rozchoruje, więc gdzieś nam się zrobi trochę dziury takiej czasowej w tych spotkaniach cyklicznych w terapii. I tak nieważne, bo tak naprawdę ważne jest to, że w terapii logopeda jest takim drogowskazem, jest przewodnikiem, jest oczywiście w pełni profesjonalnie przygotowanym przewodnikiem, czyli dokładnie my wiemy, na jaką terapię, jakie etapy zaproponować, jak zaproponować tę systematykę, jak się wspinać po tych stopniach trudności też, żeby pokonywać je mogło dziecko efektywniej, zdobywać umiejętności językowe, ale naszym największym przyjacielem, przyjacielem dziecka w tej podróży do języka, do prawidłowości językowych jest jego rodzic, czy też jego najbliższe otoczenie, które właśnie pozwoli nam bardzo, bardzo dobrze realizować jedną z podstawowych 8 zasad terapii logopedycznej, czyli systematykę w pracy. Może nie powiem brzydko żmudnej, chociaż ona taka jest, ale może powiedzmy bardziej w stronę rzeźbiarskiej pracy, bo to tak naprawdę jest takie dłuto, gdzie my rzeźbimy u dziecka umiejętności językowe. To wymaga codziennego, bardzo systematycznego powtarzania określonych sytuacji ćwiczeniowych i treningowych. Powtarzania systematycznego, ale to nie znaczy nudnego.
5: No właśnie, właśnie, bo rodzic być może ma ciągle gdzieś tam w pamięci taki obraz pokrzywiony trochę tej pracy dziecka z logopedą, tak? Że coś powtarzaj, albo coś tam rób, a tutaj nie, tu właśnie chodzi o jakąś kreatywną zabawę chyba bardziej.
7: Tak, zdecydowanie. I znowu oczywiście odnosimy się do tego wieku tutaj dziecka, gdzie dzisiaj o nim mówimy, o takim profilowym dziecku dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, oczywiście, forma zabawowa to jest naturalna forma aktywności wtedy dla dziecka w tym wieku. I również my, nasze zajęcia logopedyczne przecież w gabinecie opieramy na takiej formie zabawowej. I taką też proponujemy jak najbardziej jako efektywną rodzicowi do kontynuacji tych ćwiczeń w domu. Więc to jest nie poprzez może gdzieś taki właśnie krzywy obraz zwierciadlany, tak zwana karta pracy, gdzie dziecko czy koloruje, czy uzupełnia, czy właśnie z rodzicem powtarza wielokrotnie określony zasób słownikowy czy słów właśnie, ale nie tak, tylko w zabawie. A na przykład gra planszowa, a na przykład wspólna zabawa z tekstem, wspólne czytanie, wspólne bawienie się w wymyślaniu określonych słów, wspólne robienie tak zwanych min przed lustrem, ale też możemy to jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić, bo na przykład na tym lustrze możemy sobie narysować te minki najpierw, chociażby mazakiem takim do tablicy, do białej tablicy i przecież bez szkody dla mebla to się będzie odbywało. A już będzie z tego właśnie taka fabularyzacja i atrakcyjna forma dla dziecka. Możemy dodatkowo śpiewać piosenkę, bawić się z tą piosenką, taką piosenkę oczywiście i ten wierszyk do czytania oczywiście i ten tekst do czytania oczywiście, profilowany w określony sposób. Ten, który materiał nam zaproponuje właśnie logopeda na ten określony etap, na przykład utrwalania konkretnej umiejętności w wypowiadaniu głoski, czy grupy głosek, czy wyrazów właśnie, czy poszerzania tutaj słownika dziecka. Pamiętajmy też, że mamy takie czasy multimediów. I te multimedia też możemy właśnie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do naszej pracy, tak zwanej pracy domowej, w ćwiczeniach logopedycznych. Możemy korzystać na przykład z aplikacji. Jest taka chociażby aplikacja Logominy, którą możemy tutaj za darmo oczywiście z niej skorzystać i pracować nad prawidłowością artykułowania poszczególnych głosek. W tej aplikacji też mamy takie załączone pomysły na konkretne zabawy też z dzieckiem, więc możemy sobie to w taki sposób zrealizować razem, wspólnie. Mogą Państwo też korzystać tutaj z bardzo już takiego bogatego zasobu różnych wierszyków i zabaw logopedycznych, które są dostępne też na rynku, na wolnej sprzedaży, nie tylko jako super specjalistyczne pomoce. I one też są obudowane multimediami, bo są różnego rodzaju programy multimedialne, mniejsze, większe, które mogą nam tutaj też służyć właśnie taką zabawową pomocą przy ćwiczeniach. No i myślę, że warto bardzo też wykorzystywać do takiej pracy, chociażby przy multimediach też, chociażby naszą własną aktywność. Ja mam taki zwyczaj, taką prośbę ostatnio, że nie tylko gdzieś powtarzamy sobie ćwiczenia, ale na przykład nagrywamy króciutki filmik, nie tylko ja instruktażowy, który przekazuję pacjentowi czy jego rodzinie właśnie, ale też i proszę, żeby rodzic kręcał takie króciuteńkie filmiki. My sobie potem to wspólnie oglądamy, analizujemy, bawimy się też tym, pokazujemy, wow, jak tu pięknie coś się udało. A może tutaj jeszcze trzeba się zatrzymać przy tym fragmencie i jeszcze powtórzyć, czyli jeszcze coś przećwiczyć. Czyli to jest taki bardzo piękny materiał. Jeśli nie film, jeśli Państwo są na przykład zwolennikami bardziej takiej może ciut tradycyjnej, choć przepięknie cały czas na fali będącej formy fotografii, to zróbmy fotografię. Ale właśnie w trakcie ćwiczeń znowu może warto zrobić taki, nie wiem, pamiętnik terapii logopedycznej wspólnie razem ze swoim dzieckiem. Ten pamiętnik potem, jak już terapia będzie zakończona, powędruje na półkę. Dziecko go obejrzy za 20 lat, za 30. Czemu nie? Aktywizacja, po prostu wspólne działanie, wspólna zabawa.
8: Dokładnie. Wyobraźnia nie zna granic.
7: Tak.
8: Czyli rozumiem, Aniu, że ty zachęcasz do tego, żeby każdą przestrzeń wykorzystać na to nasze wspólne działanie.
7: Tak.
8: Jesteśmy w kuchni, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na spacerze, siedzimy w samochodzie. Każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby fajnie się pobawić z naszym dzieckiem w określonym celu, prawda?
7: Tak, to prawda, to prawda. Bo zabawa jest niesamowicie nośną formą. Jeszcze raz tutaj to podkreślmy. Natomiast jeżeli do tej zabawy dodamy właśnie ten aspekt taki treningowy, celowego elementu, który tutaj będzie przez nią, dzięki niej właściwie, wielokrotnie powielany, to super. To tylko przyniesie efekt pozytywny. Mało tego, ja myślę, ba, wiem z doświadczenia swojego gabinetu też, który przecież od wielu lat prowadzę, że jeżeli dziecko bardzo jest przekonane i bardzo dobrze się bawi w trakcie tych ćwiczeń, to tak naprawdę nawet jak rodzic zapomni bądź nie ma czasu, to dziecko samo się dopomina, mamo, tato, a dzisiaj jeszcze nie robiliśmy na przykład smoka, czyli gdzieś właśnie zabrakło dziecku tego elementu do zabawy. No ale też właśnie, jeżeli razem, to bawmy się też razem, proszę Państwa. To jest, myślę, taki klucz, bo może powiem tak mniej łagodnie, o tak może. Państwo też na tym zyskają, bo tak naprawdę przy tych ćwiczeniach i usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, i ćwiczeniach oddechowych, i ćwiczeniach takich dykcyjno-słownikowych, Państwa wymowa również będzie coraz piękniejsza, więc dwa w jednym.
8: Ile dobroci, ile dobroci.
7: No ale też właśnie, jeżeli sięgamy z kolei po taki materiał do czytania, to zróbmy to też zabawowo. Nie na zasadzie, ojej, trzeba znowu powtórzyć 5 razy, bo pani kazała. Tak? Tylko pobawmy się tym, zróbmy z tego materiału coś ciekawego. No, nie wiem, może przeczytam wierszyk.
8: Tak, właśnie chciałam cię zachęcić, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj mamy rozłożone, przepiękne, pięknie ilustrowane książki autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko. To są wierszyki pisane przez ciche szumy i syki.
6: Audycja poradnicza.
7: Takie wierszyki, które właśnie służą już od jakiegoś czasu temu, żeby można było bardzo tak ładnie, krystalicznie, czysto wypowiadać głoski szeregu ciszącego, syczącego, z i szumiącego, sz, dż, w każdym każdym tym takim rozdziale jest też wstępniak, czyli też mamy takie dopasowane odpowiednie ćwiczenia, żeby za chwilę właśnie nasz język był w stanie i w ogóle artykulatory były w stanie wypowiedzieć te trudne zbitki. No ja może Państwu zaproponuję takie.
8: Jak to czytać, no żeby właśnie było ciekawe?
7: No i to w sobie wzięłam taki tekst, co by było taki otwierający rozważania na temat i przeczytam Państwu. Co by było, gdyby zamieniło nam się w sale, byłyby to szale kolorowe i z frędzlami, w których jednak by nie można mieć sufitu z lampionami. Nas w ogóle by nie było, ani troszkę, ani ciut. Ale nasz to byłby wierszyk, nasz i owad, nasz i miód. No a zdanie, proste zdanie, szedł szamszoszą ranną roszą. Czy tak ładnie ono brzmi? No to jeszcze raz, poprawnie. Szedł sam szosą ranną rosą. Teraz język dzielny był. I dlatego już na zawsze niech pozostanie.
8: Tak, to prawda, każdy dorosły o poranku powinien sobie zafundować taki wierszyk na rozgrzewkę.
7: Szedł szam.
8: Piękne, bardzo ci dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
8: A ileż nam przysparza problemów, prawda? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym bardzo często.
7: Tak. To sławetne polskie grupy spółgłoskowe, połączenia bliskich sobie, trochę podobnie brzmiących, ale jednak innych głosek i zaczyna się właśnie Karo Ryfel, Kalo Ryfel i wiele innych dziwnych, fajnych, ciekawych połączeń, no ale niekoniecznie normatywnych.
8: Tak, dokładnie tak. Pięknie, czyli mamy to naczytywanie, to wspólne czytanie. Ale tak, piosenki chyba jeszcze. To też możemy tak przecież wspólnie robić.
7: O prawda? Tak, śpiewać piosenki. Znowu ja tutaj Państwa będę w tym kontekście naszej dzisiejszej tematyki rozmowy namawiać do piosenek znowu takich naszych, powiedziałabym, logopedycznych czy logorytmicznych, które właśnie są przez nas, autorów, tak przygotowane, żeby można było ćwiczyć konkretny element właśnie w pracy i w ćwiczeniach i w treningu nad artykulacją. Nie tylko zresztą nad słowem, nad pięknem języka. Możemy posłuchać kawałeczka jakiejś, którejś z piosenek.

0: Oczywiście one są bardzo różne i takie właśnie dykcyjne, i takie na utrwalenie konkretnej grupy głosek, i takie, które bawią się słowem, pokazują tę zabawę słowem. I świetnym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest to, że piosenka, jak to piosenka, oprócz słowa ma przepiękną muzykę. I ta muzyka nas albo wyciszy, przepięknie mogą Państwo tutaj właśnie fajnie wykorzystać do takich ćwiczeń też wyciszająco-relaksacyjnych, a przy okazji przy śpiewie tekstu utrwalić pewne kwestie, albo wręcz odwrotnie, ta muzyka nas porwie do tańca, porwie do działań i to jest też świetne, bo połączymy sobie od razu koordynację słuchowo-ruchową.
1: Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za to spotkanie. Doktor Anna Walencik to piłko, logopedka, neurologopedka, no i niezwykle kreatywna osoba, jak słychać.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję Pani redaktor. Do usłyszenia.
1: Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ciągnie nas do tego, żeby pojeździć, a to na rowerze, a to na hulajnodze. I jeśli chodzi o hulajnogę, to jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
3: Dzień dobry.
1: Edyta Stańczyk, właśnie, witam Ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
4: Aktywnie w Trójmieście. Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: I jak tam już przygotowania do sezonu trwają?
3: No tak, przygotowania zaczęły ruszać pełną parą z racji warunków atmosferycznych, które do tej pory trwały. Ciężko jeździło się na hulajnodze, wręcz ostatni miesiąc praktycznie nie było możliwości jeździć.
1: No tak, bo chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
3: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. W związku z tym tutaj te warunki atmosferyczne no, bardzo mi doskwierały. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym no, hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo o to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
1: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
3: Nie brakowało. Natomiast były pojedyncze miejsca fajnie odśnieżone, szczególnie wokół stadionów w Gdańsku. Tam można było nawet w tych gorszych warunkach panujących wokół rozpędzić się i zrobić parę kółek, parę kilometrów przejechać.
1: Czyli trenowałeś i mrozy też ci nie przeszkadzały?
3: No, to kwestia zawsze ubioru oczywiście. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwiecznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, no, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
1: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
3: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
1: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam ostatnio te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
3: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach, to jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
1: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę. Czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
3: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak? Jeden jest Holendrem, jeden jest Słowakiem. Jeśli będą mieli ochotę, to wykonają.
1: To zrobią. Tak. Ty masz karbony, czy ty masz...
3: Ja mam karbon, tak. Ja jeżdżę na karbonie. W sumie tak naprawdę, no, ścisła elita, to wszyscy jeżdżą na karbonie w tej chwili z racji właściwości tego materiału, no i tego, że tą hulajnogę można naprawdę mocno oderżyć. W przypadku hulajnóg aluminiowych, no nie ma możliwości zejścia poniżej 5 kg. W przypadku hulajnóg karbonowych, to nawet zdarzają się pojedyncze przypadki poniżej 4 kg. No a tutaj w trakcie wyścigu, a szczególnie jeśli mamy jeszcze jakieś dłuższe podjazdy, no to każdy gram, każdy 100 gramów, każde 500 gramów jest mocno odczuwalne. To na dystansie 40 km no daje się we znaki.
1: Imponujące prędkości się osiąga, bo czasami jak śledzę, jak Czesi sobie właśnie śmigają tymi szosami gdzieś tam w tych górskich miejscowościach, tak, wchodzą w te zakręty, no to jest niebywałe i bardzo widowiskowe.
3: Tak, no na zjazdach, tak było 2 lata temu w Czechach podczas Mistrzostw Świata, no to na jednym ze zjazdów osiągaliśmy prędkości powyżej 70 km na godzinę. Ja miałem chyba zmierzoną 72 albo 74 km na godzinę i nie byłem najszybszym. Tam jeszcze było kilku chłopaków szybszych. No tutaj ich waga ciała też dodawała im trochę pędu. Ja jestem stosunkowo lekki. W związku z tym no, pewnej prędkości już nie byłem w stanie przebić. Ale rzeczywiście no, jadąc z głową tak naprawdę przed przednim kołem, bo my podczas jazdu wychylamy się maksymalnie do przodu, więc ja mam kierownicę na wysokości bioder mniej więcej, mocno wychylony do przodu, głowa przed przednim kołem, no to te 70 km na godzinę i świst, który powstaje przy tej prędkości, no... powoduje dobre emocje. To, tak.
1: To jak ci saneczkarze, którzy jeżdżą z głowami do przodu,
3: tak,
1: nie?
3: Tak,
1: to jest
3: dokładnie.
1: Niesamowite.
3: No to jak skeleton. To jest jak
1: pokonywałeś jakieś takie wewnętrzne opory, taki strach na początku.
3: No, tak, no, to zawsze jest strach, szczególnie, że akurat w tamtym wypadku było tak, że po zjeździe było gwałtowne hamowanie i była ustawiona szykana, więc wiadomo, że każdy próbuje opóźnić to hamowanie. No, nie można opóźniać w nieskończoność. Więc żeby nie było tragedii, to gdzieś tam to hamowanie takie ostre i dopiero potem te emocje schodziły, chwilę później się człowiek orientował, co przed chwilą zrobił, nie? Mhm. Nawet się trwał dalej.
1: No właśnie, czy ty masz tutaj w okolicach Trójmiasta, gdzieś na Kaszubach, takie miejsca, w których możesz sobie właśnie takie różne triki...
3: Z taką dużą prędkością nie mam takich miejsc, to już raczej typowo podczas zawodów, zresztą raczej też treningowo bym nie chciał jeździć, żeby no, podczas treningu nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast prędkości rzędu 40-50 km tak, jak najbardziej. Mam miejsca, gdzie lubię się rozpędzić i gdzie czuję się w miarę bezpiecznie w dół. No i miejsca też, w których szlifuję jazdę górską, no bo te zawody często odbywają się w Czechach, w terenach górskich. Natomiast nawet w Gdańsku ulica Potokowa, te prawie kilometr pod górkę, no na hulajnodze daje się we znaki, więc starczy tak 5-6 razy zjechać i wjechać pod Potokową. No i nogi już swoje wykonały.
1: Tak, nawet te okolice Moreny na przykład,
3: tak,
1: nie?
3: Dokładnie.
1: Z górki pod górkę, no, z górki pod górkę. Tam naprawdę można poczuć.
3: Można, tak. Więc to jeśli chcemy szlifować trochę wytrzymałość siłową, technikę jazdy pod górę, no to tam jest ku temu, są ku temu dobre warunki. Jeśli chodzi o jazdę nieco szybszą i taką, gdzie nikomu ja nie będę wadził, ani nikt mi nie przerwie jazdy, no to stadion w Gdańsku na Letnicy zdecydowanie polecam dla wszystkich rolkarzy, czy osób, które chcą zrobić kilkanaście, powiedzmy, kilometrów, czy kilka kilometrów, ale szybciej, bez przerw, bo ścieżki rowerowe nie zawsze są przygotowane, a w okresie letnim są mocno pozajmowane przez turystów, więc tam nie ma możliwości treningu takiego bezpiecznego, a wokół stadionu zawsze jest możliwość znaleźć sobie miejsce i pojeździć. Pętla, kilometr, 10 pętli, 10 kilometrów, naprawdę fajnie można pojeździć.
1: Tak? Nie ma tam żadnych
3: trudności
1: z parkowaniem, zanim dojedziesz, śmiało można.
3: Nie, ja nawet nie parkuję, tylko dojeżdżam tam w ramach treningu, już się rozgrzewam, a potem robię tą część specjalistyczną wokół stadionu, gdzie najczęściej robię po prostu interwały. Robię, nie wiem, kilometr z większą prędkością, potem kilometr odpoczynku, czy nie wiem, czy 600 metrów, 500 metrów szybkie, w zależności od tego, do czego się przygotowuję, no to tam mam możliwość wykonania takiej pracy interwałowej, gdzie mogę się rozpędzić i nie wiem, rozpędzając się do 30 na godzinę, wiem, że nie wyjdzie mi nikt na drogę, ani nie zapali mi się czerwone światło, ani żaden samochód mi nie przejedzie na przejściu, więc jest najbezpieczniej.
1: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
3: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
1: Czyli pojawiają się takie osoby.
3: No, u nas rzeczywiście jest to sport, czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania. No, ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie. W marketach ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No, a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji. Niemcy zaczęli też to dostrzegać. Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No, ale są Estończycy, są Finowie.
1: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
3: Tak.
1: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
3: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. No niestety nie ma żadnego klubu, żadnego stowarzyszenia takiego, czy federacji hulajnogowej w Polsce w tej formie. Ale jeśli jest zamykane pół miasta na cały dzień czy na pół dnia dla maratończyków, czy podczas wyścigów jakichś rolkarskich, to dlaczego nie skorzystać i nie puścić tych 50 zawodników na footbike'ach w międzyczasie? Praktycznie nic to nie kosztuje, zajmuje to niemal tyle samo czasu. jeśli maratończycy mają startować, nie wiem, o godzinie 10, my możemy o godzinie 9 wystartować przed nimi. Frajda będzie taka sama. Przyjedzie do nas wielu zawodników z połowy Europy. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
1: bardzo widowiskowe
3: Roman, tak,
1: jest,
3: Roman Matias przejeżdża.
1: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem, bo być może uznają, że to jest jednak coś interesującego.
3: Byłoby to na pewno interesujące. Połączenie tego nawet z takim biegiem Westerplatte.
1: Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo było mi miło.
4: Aktywnie w Trójmieście.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
5: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
6: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
5: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
6: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
5: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
6: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
5: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata, o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
6: Tak, jestem gotowa.
5: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
6: Wydaje mi się, że...
5: No nie jest...
6: 1815?
5: Nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
6: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
5: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
6: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może... Skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
5: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
6: tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To już
5: tak, tak grudzień 70, oczywiście były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
6: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
5: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
6: byłam
5: tak?
6: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
5: tak, to się zgadza.
6: To bym wyeliminowała.
5: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
6: Chyba zostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
5: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
6: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
5: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
6: No super, tak.
5: Na pewno będzie dumny.
6: Tak, mam nadzieję.
5: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
5: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Na pewno nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w środku miasta Gdańska było kiedyś jezioro. Było, ale już go nie ma. No niestety.
0: To prawda. Jest to ciekawostka.
1: Taka ciekawostka, o której my teraz możemy tylko mówić, ale to właśnie dzięki pewnemu projektowi, który powstał z inspiracji Gdańskiego Archipelagu Kultury.
4: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk, pani Natalia Koralewska jest ze mną. Duże jezioro. Dokładnie. W jakim miejscu?
0: Zostało zasypane. To jest dokładnie na granicy, bo to jest bardzo duży obszar. Teraz geograficznie tak naprawdę było na styku trzech dzielnic. Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy. Dzisiaj jest to bardzo duży, zielony, dziki teren. Kiedyś jezioro, które przez lata funkcjonowało jakby w krajobrazie miasta. Można tam było łowić ryby, karasie, płotki. No a dzisiaj można udać się na spacer, chociaż nie jest to legalne, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci.
1: Ale wam udało się to jakoś zorganizować. Były towarzyszące warsztaty.
0: Tak, to prawda. Bo Gdański Archipelag Kultury to tak naprawdę 8 domów w różnych dzielnicach Gdańska. Między innymi Gama GAK, czyli Dom Kultury przy ulicy Starowiejskiej w dzielnicy Letnica. I tam odbywały się wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły eventowi pozdrowienia z nad jeziora Zaspa. Były warsztaty, spacery z przewodnikiem, była lemoniada i gofry, ale to także gazeta i słuchowisko, które powstało o historii jeziora.
1: Mam przed sobą tę gazetę. Pięknie wydana, kolorowo, słusznego formatu.
0: To jest tak zwany wakacyjny format. Powiem tak, w gazecie są 3 teksty literackie, ponieważ do opowiedzenia historii jeziora zaprosiłyśmy 3 literatki z Gdańska. Ja Annę Wiśniowską, która napisała reportaż o historii jeziora. Wiktorię Bieżuńską, która napisała opowiadanie inspirowane historią jeziora. Oraz wiersz Black Salmy, która napisała jakby poezję z inspiracji też historią jeziora.
5: Poza tym w gazecie są łamigłówki, wykreślanki, znajdź różnice i krzyżówka, żeby można było troszeczkę odpocząć od lektury, która jest przyjemna, ale historia nie jest łatwa.
1: Bardzo zachęcam, naprawdę pięknie wydana. Kawał historii naszego miasta. Myślę, że warto po niego sięgnąć. Ale tak jeszcze przy okazji, bo wspomniała Pani o tej formie audio, która powstała i której też można posłuchać przecież.
5: Tak, to prawda. Zależało nam na tym, żeby o tym, o tej trudnej historii jeziora, które było, ale zniknęło, bo może trochę powiem, na czym to polegało, ponieważ jezioro faktycznie funkcjonowało na styku trzech dzielnic, ale w 1945 roku, w kilka lat po wojnie, bo to przecież nie był taki jeden rok, czy dzień, w którym to się wydarzyło, jakby zdecydowano, że gruz z głównego miasta, z naszego centrum, trzeba gdzieś wywieźć i zdecydowano, że jakby wywiozą je na Letnice i zostaną wrzucone do jeziora. I to przyczyniło się do tego, że to jezioro zniknęło. Natomiast w latach 70. ten teren, już pewnie taki bardziej bagienny, stał się miejscem, gdzie pobliska elektrociepłownia składowała po prostu odpady, które nie były jej potrzebne. I dlatego jest to dzisiaj dziko porośnięty teren, ponieważ no jest tam pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt centymetrów, metrów, nie wiem tego, ziemi, na której rośnie trawa, krzaki i niewielkie krzewy czy drzewa. No i jest to ciekawy teren na spacer, natomiast oficjalnie nie można tam wejść, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci. I chciałyśmy podczas wydarzenia pozdrowienia z nad jeziora Zaspa w sposób trochę przewrotny pozdrowić z miejsca, które już nie istnieje, ale też właśnie zaprosić do tego projektu literatki, które tworzą w Gdańsku, do tego, żeby opowiedziały w sposób, który jest im bliski, czyli poprzez reportaż, opowiadanie i wiersz o historii jeziora. Ale chciałyśmy też z koordynatorkami i autorkami projektu, czyli Sarą Warzyńską i Alicją Zaradkiewicz, jakby przybliżyć tą historię w różny ciekawy sposób. Więc z jednej strony gazeta, a z drugiej strony te teksty zostały przeczytane, nagrane i została do tego stworzona muzyka przez Malinę Miderę, która stworzyła nie tylko jakby swoją autorską muzykę, ale też oddała dźwięki natury, które towarzyszą opowiadaniu i tym tekstom. I można tego posłuchać na Spotify'u, na kanale Gdańskiego Archipelagu Kultury pod tytułem Pozdrowienia z nad jeziora Zaspa.
1: Fantastyczna sprawa. Myślę sobie, że to troszeczkę nas być może skłoni do pewnej refleksji, bo jest też i dużo inicjatyw takich pozytywnych, gdzie czyści się te zbiorniki wodne, gdzie się o nie dba, bo wiemy, mamy takie informacje przecież z naszego województwa, ale warto o tym pamiętać, żeby szanować to, co mamy, z czego czerpiemy, zwłaszcza, że klimat zmienia się diametralnie, prawda? I mogliśmy tego też doświadczyć.
5: To prawda. To też jest ciekawostka taka dla mieszkańców Letnicy, że z okien mają widok na jezioro, którego nie ma. I niech to będzie dla nas refleksja, że o zbiorniki wody, o rzeki, o jeziora, o zbiorniki wodne warto dbać, warto dawać przestrzeń mieszkańcom tych terenów, tak naprawdę zwierzętom i ptakom, które się tam żywią, tam mieszkają, tam mają swoje siedliska, bo jest to cennie nie tylko z perspektywy ekologii, ale także wydaje mi się, że dla nas bardzo przyjemny teren do tego, żeby posłuchać, jak śpiewają, żeby im się poprzyglądać, żeby złapać chwilę oddechu, bo wszyscy żyjemy w mieście i chyba wszyscy mamy do tego prawo.
1: Woda to życie, wiadomo, więc szanujmy wodę. I taką oto refleksją też zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury.
5: Tak.
1: Szukamy egzotyki za rogiem ulicy. Tworzymy projekty inspirowane tym, co lokalne. Morzem, architekturą, historią Gdańska i regionu. Edyta Stańczyk przed mikrofonem. To motto pochodzi ze strony Fundacji Palma, która bardzo aktywnie promuje Gdańsk i ludzi z nim związanych. I jest ze mną pani Natalia Koralewska, współtwórczyni fundacji.
4: Co jest grane w Trójmieście?
1: Historia opowiadana, cudowna rzecz. Nic nie zastąpi tak naprawdę rozmowy z drugim człowiekiem o tym, jak mu się mieszka we Wrzeszczu, jakie były jego losy. Jak powstawał ten projekt? Może o tym sobie powiedzmy.
5: Instytut Langfur, nasz portal.
1: Tak, dokładnie.
5: To chyba zawsze wiązało się z naszymi zainteresowaniami, czyli odkrywaniem miejsca, w którym
7: żyjemy i też dość popularne wydaje mi się w internecie i w mediach społecznościowych wrzucanie na przykład starych zdjęć Wrzeszcza albo Gdańska, tego jak to było kiedyś. Natomiast to są tylko zdjęcia, nas interesowało to, jak wyglądała ta dzielnica, jak można było ją odczuwać i jak się w niej żyło w czasach, w których no, z racji wieku ani ja, ani Jakub, ani Marta, z którymi działam w Palmie, nie jesteśmy w stanie tego pamiętać. I zaczęliśmy szukać mieszkańców, którzy chcą się podzielić swoją historią, tego co było kiedyś na przykład, nie wiem, w miejscu jakiegoś centrum handlowego albo jakiegoś sklepu, który kiedyś był, a już go nie ma, a był ważny na przykład dla mieszkanek i mieszkańców.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
2: Tato, bić.
3: Daj jej wody.
2: Nie chcę wody, nie chcę wody.
4: A plusz?
2: Ciepiuś.
4: Pyszne plusz bąbelki dla mojej perełki.
2: Kocham cię, tato.
5: Suplement diety Plusz Junior Elektrolity dla dzieci już od 3 roku życia. To szybkie i wygodne nawodnienie organizmu.
6: Do butelki wrzucam już łyk radości zwany plusz.
7: Kupuję Plusz Junior Elektrolity.
5: Firma Polski Lek. Na zdrowie.
2: Dziękuję.
8: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
10: Została ostatnia reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
0: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo. Ci panowie z MediaExpert.
11: Teraz w MediaExpert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
12: Reklama.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
13: Zapraszam Państwa na ciekawe informacje dotyczące Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku i nowej wystawy, która zostanie otwarta w tym roku, oraz o muzealnym Oscarze dla Gdańskiego Muzeum. Edyta Stańczyk, w studiu jest ze mną pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
14: Co jest grane w Trójmieście?
15: To są oddziały, które mają charakter zabytkowy, więc to nie jest tak, że my pracujemy w takich warunkach, gdzie jesteśmy sami sobie panem. Nie. Każdy zabytek wymaga troski, każdy zabytek jest objęty opieką konserwatora. Więc to nie jest tak, że to są rzeczy, które idą bardzo, bardzo szybko, tak? Te oddziały też są nierówne, no bo jest ratusz głównego miasta, jest Muzeum Bursztynu, te dwa miejsca najchętniej Państwo odwiedzacie, ale jest też na przykład wielka, 17-hektarowa zabytkowa twierdza Wisłoujście, która jest w ogóle kompleksem militarnym.
13: Więc też tam pięknie mamy... restaurowana przez lata, nie?
15: Tak, no i już wkrótce przystępujemy do prac nad hangarem twierdzy Wisłoujście. Tylko tam będzie bardzo duża przestrzeń wystawiennicza, ale będzie też przestrzeń gastronomiczna i to w ogóle zmieni funkcjonowanie tego obiektu. No ale z drugiej strony jedziemy na przykład kilometr od twierdzy Wisłoujście, mamy maleńką wartownię numer 1 na Westerplatte, która może nie rozmiarem, ale znaczeniem jest równie ważna. Z drugiej strony w Oliwie mamy kuźnię wodną, tak? Oddział czynny tylko sezonowo, no ale tam na różnych parametrach jesteśmy w stanie nawet ożywić dawne rękodzieło.
13: Dokładnie.
15: Więc każdy ten oddział jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia. I dlatego też w tym całym natłoku my czasem się decydujemy, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, bo jednak, żeby to wszystko utrzymać w ruchu, trzeba mieć też jakąś świadomość priorytetów.
13: Świadomość i pieniądze.
15: Pieniądze, tak. Nie zapomnijmy też o jednej rzeczy. Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. To jest, szczerze mówiąc, najważniejsza rzecz, którą w tym roku planujemy oddać Państwu. Nasza perspektywa jest taka, że to nie my jesteśmy właścicielami muzeum, tylko Państwo jesteście, bo każdy z nas jest podatnikiem. Więc w pewnym sensie każdy z nas jest właścicielem tej instytucji i To jest sens naszej pracy. My nie pracujemy dla siebie, tylko pracujemy dla państwa. Nie dla państwa polskiego, tylko dla każdego z was, tak?
13: Dla mieszkańców.
15: Dla pani, tutaj. Dla pana, tak, którzy tak. nas teraz słuchają i serdecznie was tutaj pozdrawiamy. No to jest bardzo duże zobowiązanie. I Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, chociaż potrafią do niego dzwonić ludzie, którzy myślą, że my tam pokazujemy znaczki pocztową i historię Polski, opowiada o bardzo ważnym elemencie naszej historii, to znaczy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska, o ich poświęceniu, o ich ofierze, ale ta wystawa, jeżeli państwo pamiętacie, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, małe, niewielkie, mieszczące się w budynku, którego właścicielem jest w ogóle szkoła tam funkcjonująca, więc to nie jest tak, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. Będzie miała bardzo poszerzony charakter, bo zejdziemy po raz pierwszy też do piwnic, czyli tego ostatniego miejsca obrony pocztowców 1 września 1939 roku. I ta wystawa będzie podzielona na dwie części. Pierwsza taka jasna, świetlana, pokazująca właśnie te życie Polaków, chociaż ono ma też wiele trudnych i dramatycznych historii, będzie znajdowała się na tym pierwszym piętrze. Natomiast w piwnicach już będzie dominowała czerń, mrok i to będzie ta historia, która nigdy nie została bardzo dobrze opowiedziana. To, że mogliśmy dzięki uprzejmości szkoły właśnie zagospodarować piwnicę, daje też troszeczkę tej wystawie więcej, jeżeli idzie o przekaz, więcej, jeżeli idzie o emocje. W tym muzeum też będzie mała taka sala kinowa, więc będziecie mogli tam państwo w różnego rodzaju wydarzeniach uczestniczyć. Też będziemy tam mieli przygotowany nie tylko program edukacyjny, ale właśnie taki komponent wydarzeniowy. No i to, czego też nigdy nie było prezentowanego w przestrzeni miejskiej, to wątek tego, co się z tymi Polakami z Wolnego Miasta Gdańska po już zakończeniu II wojny światowej stało. Myśmy o tym opowiadali 2 lata temu w ramach wystawy Wolę o tym nie mówić, czyli o tym, jak tych bohaterów Polaków z Wolnego Miasta Gdańska potem na siłę po II wojnie światowej polonizowano, bo nieraz mieli niemiecko brzmiące nazwiska. No, region pogranicza, tu te interakcje społeczne, małżeństwa mieszane były dosyć silne, więc jeżeli nawet ktoś uważał się za Polaka, ale miał niemiecko brzmiące nazwisko, to potem po II wojnie światowej to był właśnie powód do tego, żeby uznać, że on tutaj nie pasuje, że on jest trochę podejrzany i że można go z tego powodu na różnych płaszczyznach szykanować. To tutaj w Muzeum Poczty Polskiej

0: Na pewno każdego roku oddajemy, tak przynajmniej pokazują nasze założenia, bo niedawno robiliśmy podsumowanie 10 lat, no to moglibyśmy tutaj się zdecydować na pewnego rodzaju konkurs. To znaczy w przeciągu 10 lat Muzeum Gdańska oddało około 220 wystaw czasowych, 120 książek. Już wydarzeń liczymy w kwestii kilku tysięcy, bo to są nie tylko weekendowe koncerty carillonowe. To nie są tylko czwartki w Muzeum Gdańska, spotkania z cyklu Akademia Bursztynu, zajęcia edukacyjne, różnego rodzaju wykłady, prezentacje książek, czy też wydarzenia, które u nas są organizowane we współpracy z innymi podmiotami. Jeżeli Państwo byście się zapoznali z tymi liczbami i to, że chyba prawie przez te 10 lat odwiedziło nas około blisko 5 milionów ludzi, no to to już w sumie takiej robi wrażenie i zeszły rok zakończyliśmy na bardzo wysokim 13. miejscu w Polsce, czyli Muzeum Gdańska to samorządowa instytucja kultury, bo nie podlegamy tak ściśle pod ministerstwo, chociaż jesteśmy w pewnym sensie przez ministerstwo kontrolowani, no to 13. miejsce w Polsce pod względem frekwencji to już jest coś. I każdego roku tak podbijamy tę stawkę. Zobaczymy, jeżeli w tym roku uda nam się wejść do pierwszej dziesiątki, to to będzie naprawdę duży sukces. I w zeszłym roku byliśmy najchętniej odwiedzanym muzeum. Więc jeszcze kombinujemy, tak dobrze. W cudzysłowie, jak jeszcze ten wynik poprawić. Ale to już zobaczymy, co przyniesie nam przyszłość. My na pewno Państwa w tę przyszłość zapraszamy. Odwiedzajcie oddziały Muzeum Gdańska. Jeżeli nie jesteście w stanie wymienić wszystkich 10, złapać ich wszystkich, to serdecznie zapraszamy na stronę internetową naszego muzeum i tam już Państwo zobaczycie na bieżąco, co się dzieje. Każdego miesiąca jest kilkanaście ciekawych propozycji wydarzeń, także jeżeli nie online, nie w plenerze, to na pewno w muzeum.
1: Co jest grane w Trójmieście?
2: Rzecznik Muzeum Gdańska, pan Andrzej Gierszewski. Nie tylko wystawy, to wiemy. Słyniecie też z tego, że organizujecie wiele fajnych działań edukacyjnych, propagujecie różne fajne gry, w tym planszowe.
0: Czyli możemy na przykład skorzystać z ofert gier terenowych, możemy zwiedzić oddziały Muzeum Gdańska, jeśli chcemy. Możemy też odbyć taki klasyczny spacer, no ale właśnie są też te gry planszowe.
2: No właśnie, przed sobą widzę taką fajną planszówkę Wisłą do Gdańska.
0: Tak. Tytuł bardzo taki nieoczywisty, więc on już raczej wskazuje nam, że to jest coś archaicznego. I faktycznie Wisłą do Gdańska było najprawdopodobniej pierwszą polską grą planszową wydaną po odzyskaniu niepodległości. To jest 1919 rok, Lwów, więc jeszcze jesteśmy w czasach, kiedy w ogóle polskie granice się kształtowały. Było wiadomo mniej więcej, że Pomorze albo po plebiscycie, albo bez plebiscytu wejdzie w granicę II Rzeczpospolitej. No ale co z tym Gdańskiem? Nieprzypadkowo w tym tytule pojawia się Gdańsk, bo on dla naszych przodków, dla Polaków żyjących w tym burzliwym okresie dwudziestolecia międzywojennego był najważniejszy. To gra dotyczyła dostępu do morza, więc nawet taka mała gra turystyczna wydana we Lwowie mówi o pewnego rodzaju aspiracjach, o pewnego rodzaju wyobrażenia przestrzeni, a to jest o tyle ciekawe, że w XIX wieku ten Gdańsk w mentalu ludzi żyjących pod zaborami w ogóle praktycznie nie funkcjonował. Odradza nam się niepodległość i nagle ten Gdańsk zaczyna być ważny. Więc co robimy? Okej, nawet na takim poziomie wydajemy grę turystyczną. Czyli z Wilna, z Lwowa, ze Śląska pokonujemy całą ówczesną II Rzeczpospolitę albo statkami, albo samochodem po to, żeby dotrzeć do tej mekki polskiej turystyki, jaką jest Gdańsk. To jest gra, która już do niej prawa autorskie wygasły. Egzemplarz zdigitalizowany jest. To jest egzemplarz, który jest przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, więc we współpracy z tą instytucją właśnie mogliśmy wydać ten tytuł. Prawa autorskie wygasły, ale też postanowiliśmy, że to nie będzie takie wydanie jeden do jednego, takie jakie było przedwojenne, tylko troszeczkę tam pogmeramy naszymi paluszkami, ale też we współpracy z Regio Games i doktorem Piotrem Siłką wydamy też wersję współczesną. Więc macie Państwo do dyspozycji dwa warianty. Możecie zagrać tak, jak to było drzewiej,

0: I tak jak gra się w XXI wieku, czyli jest nowa mechanika.
1: Gra dla 4 graczy, 8 lat plus, także fantastyczna zabawa.
0: Gra rodzinna,
1: dla całej rodziny.
0: Na takie właśnie wieczory. No poinformujemy też Państwa oczywiście o tym przez nasze kanały, co to za ciekawa gra, z czego się składa.
1: Bo my mówimy o mieście, o Gdańsku, ale tak naprawdę to miasto to są właśnie te dzielnice, a jak wiemy, mieszkańcy są bardzo zżyci ze swoimi dzielnicami.
0: Oj, lokalne wspólnoty są bardzo silne, to poczucie jest bardzo mocne.
1: Prawda? I te spacery po dzielnicach, i te renowacje tych dzielnic, i to jak się dynamicznie właściwie zmieniają te miejsca. I powstają nowe, które też już się jakby proszą o to, żeby coś więcej, coś jeszcze powiedzieć. Prężnie rozbudowuje się Gdańsk Południe na przykład, prawda?
0: No właśnie tutaj już wychodzimy troszeczkę z mojego Gdańska, wchodzimy płynnie w troszeczkę inny temat, jakim są historie gdańskich dzielnic. I tutaj też nasze muzeum właśnie każdego roku oddaje wystawę plenerową, a następnie po zakończeniu tej wystawy, no to różnie zajmuje, ale tak od roku do dwóch jest wydawana publikacja naukowa poruszająca w formie esejów takie najważniejsze wątki związane z historiami gdańskich dzielnic. Przerobiliśmy już hełm, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Było stare przedmieście, które dzielnicą nie jest, ale to jest w ogóle taki wyjątkowy obszar na mapie Gdańska. Był nowy port, była zaspa przy morze, były Siedlce. Teraz będziemy już w lutym i tutaj Państwo sobie uzbrójcie kalendarze, śledźcie strony internetowe. Będzie wydane tom o historii Oruni, Traktu Świętego Wojciecha i Lipców, czyli wszystkie trzy w jednym pakiecie. Następnie będą Kokoszki, Matarnia i Osowa.
1: No proszę.
0: Tak. A w tym roku, w czerwcu, zapraszamy Państwa do Oliwy, stulecie włączenia do Gdańska, więc akurat tutaj pięknie to się wszystko spina. Będzie właśnie wystawa poświęcona Oliwie. No i jeszcze gdzieś tam w głowie zeszłoroczne Stare Miasto gdzieś nam tam dzwoni, bo ono też będzie. Także tym projektem staramy się zamapować właśnie historię naszych małych wspólnot. I każda taka książka ma w sobie coś ciekawego, bo porusza specyfikę danej dzielnicy, omawia ją w miarę szeroko, czyli tak jak na przykład mieszkańcy Chełma mogą się dowiedzieć, że na ich terenie funkcjonowała w średniowieczu ceglarnia i że w ogóle te historie jeszcze ciągną się dalej aż do XVII wieku na różnych płaszczyznach, to tak samo w Oliwie też takie ciekawe wątki będą poruszone. I w ten sposób budujemy świadomość lokalną, bo te historie naszego otoczenia, naszego środowiska, w którym na co dzień żyjemy, powinniśmy znać, a jednocześnie możemy też oczywiście o tym w różnych postaciach rozmawiać podczas rodzinnych obiadów. To są zawsze takie ciekawe rzeczy, bo przecież każdy chce się pokazać jako erudyta, ten, który coś wie.
1: Dziękuję. Pan Andrzej Gierszewski, rzecznik Muzeum Gdańska. Miło mi było pana gościć.
0: Dzięki serdeczne. Cześć, dzięki. Do zobaczenia w muzeum.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Z tej strony Edyta Stańczyk. Zacznę dzisiaj ważnym tematem. Tematem, z którym mierzą się rodzice małych dzieci, które nie mówią albo mówią niewiele i zazwyczaj trafiają do trójmiejskich specjalistów, w tym do logopedów, i pada pytanie: co takiego się stało? Co źle zrobiłam? Zrobiłem?
2: Audycja poradnicza.
1: Z nami będzie dzisiaj pani Marta Bajlider, właścicielka Gdańskiego Centrum Terapii Logop. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie.
1: Wspomnę, że jest pani logopedą wczesnej interwencji, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą karmienia, jedynym w Polsce terapeutą metody SOS w podejściu do karmienia. Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy nie.
3: Nie wiem.
1: Ale też instruktorem metody oddechowej, metody Butejki, terapeutą miofunkcjonalnym i właściwie mogłabym tak jeszcze bardzo długo wymieniać, ale dodam w dużym skrócie, jeśli mogę sobie na to pozwolić, że goszczę po prostu wspaniałą specjalistkę od karmienia, oddychania, połykania, gryzienia pokarmów przez nasze maluchy. Witam panią raz jeszcze serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy starały się pójść taką drogą trochę poradnikową, pomóc naszym rodzicom rozwikłać różne problemy, a też odpowiedzieć na różne pytania. Naprawdę logopeda prowadzi na przykład młodą mamę już od okresu ciąży.
3: Tak, to prawda. Czasami pracujemy w szkołach rodzenia. Prowadzimy również warsztaty chociażby masażu Chantala. Wielu logopedów się tym zajmuje, a więc mamy okazję już w okresie ciąży promować i szerzyć wiedzę na temat tego, jak możemy pozytywnie wpływać na rozwój dziecka, co możemy zrobić chociażby w aspekcie karmienia czy w aspekcie pielęgnacji. Jest to o tyle ważne, że mowa, która oczywiście dla rodziców jest priorytetem, rozwija się na bazie takich umiejętności jak jedzenie, picie i oddychanie, czyli takich umiejętności, które może niekoniecznie przez wszystkich są wiązane właśnie z rozwojem mowy, a tak naprawdę są kluczowe i to na nie przede wszystkim zwracamy uwagę.
1: Czyli to później problemy tego typu przekładają się na to, dlaczego to moje dziecko nie mówi? Na co młode mamy powinny zwracać uwagę? Co powinno je zaniepokoić? Co robić, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało?
3: Od samego początku właśnie ten oddech, czyli postawa jamy ustnej powinna być zamknięta. Kiedy dziecko nie je, kiedy dziecko nie mówi, buzia powinna być zamknięta, dziecko powinno oddychać nosem. I to jest bardzo ważne, ponieważ korzystanie z ustnego toru oddechowego prowadzi do kolejnych nieprawidłowości, czyli chociażby do nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka, do nieprawidłowego połykania, do trudności z przyjmowaniem pokarmów, do nieprawidłowego rozwoju i budowy twarzoczaszki, czyli wady zgryzu. Korzystanie z ustnego toru oddechowego tak na dłuższą metę też powoduje szereg dysfunkcji oddechowych. Takie dzieci bardzo często chrapią w nocy, sapią, szybciej się męczą, możemy też zaobserwować bezdechy. I wiemy, bo jest na to szereg publikacji, że te dzieci przede wszystkim bardzo źle śpią, szybciej się męczą, są gorzej dotlenione. Osoby, które oddychają buzią, żyją o 10 lat krócej.
1: Pani Marta Bajlider, właścicielka Gdańskiego Centrum Terapii Logop.
2: Audycja poradnicza.
1: Warto to sobie wziąć do serca.
3: Tak, i też jeszcze taka jedna uwaga, bo też zdarzyło mi się kilka razy konsultować dzieci w kierunku zaburzeń integracji sensorycznej, a powodem była nadpobudliwość, a potem okazało się, że to są dzieci, które również prezentują szereg dysfunkcji oddechowych. My wiemy, że te dzieci, które oddychają buzią i gorzej śpią, bardzo często w ciągu dnia są nadpobudliwe i funkcjonują tak jak dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. A tymczasem jakby nie jest to nadpobudliwość, tylko właśnie wynik tego, że mają dysfunkcje oddechowe.
1: Proszę bardzo, czyli już wiemy, zwracamy uwagę na prawidłowy tor oddechowy. Mhm. Na co jeszcze? Mhm. Na sposób połykania pokarmu?
3: Tak, oczywiście wszystkie trudności związane z przyjmowaniem pokarmu, czy to na etapie karmienia piersią, czy butelką, czy to na etapie rozszerzania diety, trudności z gryzieniem, z żuciem, z piciem z kubka otwartego, przechodzenie z opóźnieniem na kolejne etapy rozwoju funkcji pokarmowych. Wszystko to jest jakby powodem, przez który warto się zgłosić do logopedy. Oczywiście przechodzenie przez dziecko przez kolejne etapy rozwoju mowy, górzenie, gaworzenie, pierwsze słowo, to jest ważne, ale musimy pamiętać, że w pierwszym roku życia możemy zaobserwować u dzieci wiele innych rzeczy, które są kluczowe z perspektywy rozwoju mowy i komunikacji, czyli uśmiech społeczny, czyli pokazywanie palcem, czyli rozwój gestów, czyli zainteresowanie drugą osobą, twarzą drugiej osoby, zabawa tematyczna, naśladowanie. To wszystko jest ważne, dlatego my jako logopedzi nie oceniamy wyłącznie tego, jak dziecko mówi, czy ile słów potrafi powiedzieć, tak? Jak wygląda rozumienie mowy, ale również te wszystkie aspekty. Jedzenie, picie, oddychanie i te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam w pierwszym roku życia. Do tego dochodzi jeszcze rozwój ruchowy, czyli właśnie opanowywanie kolejnych kamieni milowych związanych z rozwojem ruchowym. Siadanie, raczkowanie, wstawanie, tak? Stawianie pierwszych kroków. To wszystko jest niezwykle ważne.
1: A z jakimi sytuacjami spotyka się pani na co dzień w swoim gabinecie w Gdańsku? Czym dzisiaj maluchy mają największe problemy i być może właśnie z czego to wynika?
3: Ja będę nieobiektywna, jako że ja się głównie specjalizuję w pracy z tak zwanymi niejadkami, więc chociaż jestem logopedą i terapeutą integracji sensorycznej, to najczęściej trafiają do mnie właśnie niejadki, czyli dzieci, które prezentują szereg trudności związanych z jedzeniem. I te problemy są różne, bo to właśnie mogą być niemowlaki, które właśnie mają problemy chociażby ze ssaniem piersi, czy no, wykazują trudności z rozszerzaniem nowych konsystencji, nie radzą sobie z pobieraniem pokarmu z łyżeczki, ale również są to dzieci, które już chociażby w okresie przedszkolnym nie chcą jeść pewnych rzeczy, czyli jedzą wybiórczo, jedzą selektywnie. Czasami jest to po prostu etap rozwojowy, czyli neofobia żywieniowa, ale czasami są to właśnie wybiórcze zachowania wynikające z dodatkowych trudności, z którymi boryka się dziecko, na przykład zaburzenia sensoryczne czy niska sprawność motoryki oralnej, bądź też czasami są to nawet no już takie poważne zaburzenia, jak chociażby zaburzenie ARFID, o którym coraz częściej mówimy i które też może dotknąć dziecko tak naprawdę w każdym wieku.
1: To może wytłumaczmy jeszcze, o co chodzi z tym zaburzeniem ARFID.
3: Zaburzenie ARFID jest to akronim z języka angielskiego i jest to takie bardzo restrykcyjne ograniczanie przyjmowania pokarmów. Tym osobom towarzyszy bardzo duży lęk, jeżeli chodzi o próbowanie i tak naprawdę dieta tych osób jest bardzo wybiórcza. Czasami ogranicza się dosłownie do 5-8 produktów. Te osoby są bardzo lojalne wobec marki, czyli owszem, jem jogurt, ale konkretnej marki, jeszcze najczęściej w konkretnym smaku. Zdarza się, że jedzą w konkretnych miejscach konkretne produkty. Bardzo często wykluczają produkty ze względu na cechy sensoryczne, natomiast to nie jest tak, że jeżeli ktoś preferuje pewne rzeczy ze względu na cechy sensoryczne i albo je wyklucza, to od razu ma ARFID. Tutaj muszą być spełnione konkretne kryteria diagnostyczne i niestety ta restrykcyjna dieta doprowadza do różnych konsekwencji, czyli na przykład do niskiej masy ciała, do niedoborów, do tego, że ta osoba się wyklucza z życia społecznego ze względu na jedzenie, czyli na przykład takie dziecko może odmówić pójścia do koleżanki na urodziny, czy na jakąś nocowankę, czy na wycieczkę, bo jest ryzyko, że pojawi się tam jedzenie, którego ja nie lubię, którego ja nie chcę. Ta wybiórcza dieta powoduje konsekwencje tak poważne, jakie obserwujemy u osób chorujących na anoreksję. Natomiast różnica pomiędzy anoreksją a ARFID, chociaż ten wzorzec jedzeniowy jest bardzo podobny, jest taka, że osoby z ARFID nie ograniczają tego jedzenia, bo chcą poprawić wygląd swojego ciała. Tak? Tak jak wspomniałam, jest to zaburzenie, które diagnozujemy w każdym wieku.
1: W Gdańsku, w Trójmieście, nie wiem, to jest jakiś duży problem?
3: Ciężko powiedzieć, dlatego że diagnozę zaburzenia ARFID stawia psychiatra i to zaburzenie pojawiło się dopiero w klasyfikacji ICD-11. Ta klasyfikacja jest od niedawna, ona jest dopiero wdrażana, więc nadal jest spora trudność, jeżeli chodzi o stawianie diagnoz.
1: Czyli tutaj jest tak, że nie jem dlatego, że na przykład kolor mi nie odpowiada jedzenia, zapach mi nie odpowiada jedzenia, konsystencja mi nie odpowiada jedzenia, ale jeszcze coś w psychice się
3: tak,
1: dzieje
3: bardzo
1: takiego.
3: Bardzo duży lęk, taki można powiedzieć nieadekwatny do sytuacji, czyli jeden mój pacjent zawsze wtedy, kiedy proponowano mu nowy produkt, wstrzymywał oddech, inne dziecko z kolei wymiotowało, także te reakcje są bardzo nieadekwatne, bo w takim codziennym życiu zazwyczaj jak nie mamy na coś ochoty, to po prostu mówimy nie dziękuję, prawda? A tutaj te reakcje są po prostu nasilone.
1: Ważne tematy pani porusza tutaj. Tak, bo rodzice często pewnie mówią o tym, ach, ten mój Tadek nie jadek, nie? Zwykło się mawiać, tego nie je, tamtego nie je. Najchętniej same papki. A jak wiadomo, te papki to nie do końca dobra rzecz.
3: Oj, bardzo niedobra.
1: No właśnie, dlaczego taka niedobra i dlaczego powinniśmy na to zwracać uwagę?
3: Dzisiaj już wiemy, że wysoko przetworzone pokarmy, a papki takimi pokarmami są, nie tylko opóźniać mogą naukę żucia, ale przede wszystkim bardzo negatywnie wpływają na rozwój i budowę twarzy czaszki. I kiedy ja sobie pomyślę o moim dzieciństwie, to ja dostawałam piętkę chleba i jabłko. Dzisiaj dzieci niestety w wózku najczęściej mają mus owocowy w tubce albo biszkopcika, czasami jakąś bułkę, ale mięciutką. I to niestety jest przyczyna, dlaczego tak często w dzisiejszych czasach mamy wady zgryzu. To nie jest tak, że to są czynniki genetyczne. Mówi się już o tym bardzo dużo, że niestety to, co jemy i to, jak jemy, ma największy wpływ na to, jak rozwija się tutaj nasza twarzoczaszka. Także to jest takie, myślę, bardzo kluczowe. Natomiast jak pomyślimy sobie o gotowości do rozszerzenia diety, o tych wszystkich obszarach, które mówią, to dziecko już jest gotowe do rozszerzenia diety, to tak naprawdę zobaczymy, że każde dziecko od samego początku jeżeli spełnia warunki gotowości do rozszerzenia diety, jest gotowe do tego, żeby przyjmować od samego początku pokarmy zwarte, czyli to, co między innymi oferuje podejście BLW, czyli Bobas lubi wybór.
1: To tu właśnie teraz, jak sobie radzić w gdańskim domu, załóżmy, kiedy mamy takiego dzieciaczka i kiedy my wiemy, że on już jest gotowy do tego, żeby trochę mu zmienić tą dietę, urozmaicić.
3: Na pewno nie sugerujemy się wiekiem dziecka, bo szósty miesiąc oczywiście to jest czas, kiedy powinniśmy do szóstego miesiąca życia karmić piersią, a potem wprowadzać produkty uzupełniające. Natomiast to nie jest tak, że każde dziecko w wieku sześciu miesięcy wykazuje oznaki gotowości do rozszerzania diety. Tak jak powiedziałam, tych oznak jest kilka. To nie jest tylko kwestia tego, że dziecko siedzi. To jest kontrola ciała, kontrola głowy, dlatego że przyjmowanie pokarmów ma być bezpieczne. To jest zainteresowanie jedzeniem. To jest bardzo często sięganie w stronę pokarmu, który na przykład je rodzic, ale to jest też na przykład zaniknięcie odruchu wypychania językiem, który jest bardzo widoczny jeszcze w czwartym miesiącu życia. Więc jeżeli na przykład rozszerzamy dietę zbyt szybko, to niekiedy rodzice myślą, o, moje dziecko nie chce jeść, wypycha pokarm językiem. Tymczasem nie jest to niechęć do jedzenia, tylko jeszcze taki wzorzec ruchowy, którym dziecko dysponuje. I oczywiście no, mało jakie dziecko w wieku 6 miesięcy siedzi samodzielnie, dlatego też nie musimy się bardzo śpieszyć z rozszerzeniem diety. Natomiast jeżeli widzimy, że rozwój ruchowy naszego dziecka niekoniecznie przebiega harmonijnie, to jest czas, żeby też skorzystać z konsultacji fizjoterapeutycznej, który też podpowie może, w jakiej pozycji moglibyśmy karmić, żeby było bezpiecznie i też, żeby dziecko w tej pozycji mogło wchodzić w interakcję z jedzeniem, oraz warto w takiej sytuacji skorzystać z wsparcia logopedy, który też oceni warunki do gotowości, do rozszerzenia diety. Oczywiście to nie jest tak, że trzeba to zrobić, natomiast w momencie, kiedy rodzic jest zaniepokojony, pewnie warto.
1: Czyli z jednej strony kontakt ze specjalistami i co? I pewnie nie robić niczego na siłę, prawda?
3: Absolutnie.
1: Żeby też właśnie nie zaszkodzić dziecku i sobie.
3: Tak. Tak jest.
1: Wiele cennych informacji znajdziecie Państwo na stronie o karmieniu, którą też Pani prowadzi.
3: Na stronie może nie ma zbyt dużo informacji, natomiast na stronie, właściwie na Facebooku i na koncie instagramowym Szkoły Terapii Karmienia od Pestki do Ogryzka, którą współprowadzę razem z Renatą Ulman-Bogusławską. Nasza szkoła działa w Gdańsku i w Warszawie. Tam jest faktycznie sporo informacji na temat tego, co robić, czego nie robić, żeby właśnie budować dobre relacje dzieci z jedzeniem.
1: Myślę, że wszystkie mamy, wszystkich opiekunów możemy odesłać na tę stronę. Też powstało kilka fajnych publikacji z Pani autorstwa. Warto z tego korzystać.
3: Zapraszam.
1: Bardzo Pani dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: Za tę rozmowę, za te cenne informacje. Myślę, że wiele wytłumaczyły i to też pokazuje, że nie tylko logopeda jest takim multidyscyplinarnym specjalistą, ale jak z wieloma specjalistami jeszcze z innych dziedzin współpracuje. Jak to się wszystko ładnie zamyka w pracy nad jednym konkretnym człowiekiem.
3: Tak, bez tej współpracy interdyscyplinarnej byłoby naprawdę ciężko.
1: Bardzo dziękuję. Pani
3: dziękuję również.
1: Marta Baj-Lider, właścicielka Gdańskiego Centrum Terapii Logop.
3: Dziękuję.
2: Audycja poradnicza.
1: Czego jeszcze nie wiecie Państwo o Gdańsku? To możecie sprawdzić, biorąc udział w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
2: Jeszcze w tej godzinie.
4: Czy Pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest Pani historia?
1: Zapraszam serdecznie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
1: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
4: Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na spacerek po Gdańsku. Trochę też poznamy historii tego wspaniałego miasta, bo przed nami kolejny quiz o Gdańsku i oczywiście mogą Państwo sobie tam też po cichu, słuchając radia, odpowiadać na te pytania, które będę zadawała. No właśnie, ale komu dzisiaj będzie odpowiadać na te pytania Pani Dorota, którą witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Pani Moniko.
4: Pani Doroto, Pani jest długo związana z Gdańskiem, czy króciutko? Jaka jest Pani historia?
5: Dość krótko, bo mieszkam tutaj od 5 lat zaledwie, ale do Gdańska miałam sentyment od zawsze, bo właściwie każde wakacje spędzałam tam u cioci. W związku z tym to jest trochę nowe miasto dla mnie, a jednocześnie takie miasto, z którym mam ogromnie dużo fantastycznych wspomnień z dzieciństwa.
4: No tak, bo takie wspomnienia z wakacji spędzanych u cioci, no to rzecz wyjątkowo przyjemna. No i pewnie też kumple są, prawda, z czasów dziecinnych, którzy już trochę dorośli.
5: Już trochę tak.
4: Spotykacie się czasami?
5: Bardzo rzadko i przypadkowo, ale rzeczywiście jedno takie spotkanie sentymentalne miałam i to było urocze.
4: No proszę bardzo. No właśnie, takie wspomnienia są najmilsze, więc nie dziwię się, że ma pani taki no, miły związek z Gdańskiem. No ale jak z wiedzą dotyczącą tego miasta, jego historii, tego, co się w Gdańsku znajduje, no to właśnie teraz sprawdzimy. Trochę nerwów jest, czy raczej na luzie pani do tego podchodzi?
5: No trochę, jest no wiedzowe historie, to zawsze jest stres. Przypomina mi się kartkówka.
4: No ale zgłosiła się pani do nas, więc chce się pani sprawdzić, więc cieszę się. Oczywiście do wygrania zestaw gadżetów radia. No to ruszamy, pani Doroto, nie przedłużajmy, bo pierwsze pytanie rozładuje stres. Pierwsze pytanie wydaje się dosyć proste. Ile spichlerzy stało pierwotnie na gdańskiej wyspie Spichrzów? Czy 200, czy ponad 300, czy 100?
5: Wydaje mi się, że było ich bardzo dużo. Wydaje mi się, że było ich ponad 300.
4: Tak, było ich ponad 300. Dokładna liczba to podobno 359 spichlerzy. To jest liczba z początku XIX wieku. Mi to najbardziej się podoba to, że każdy z nich miał i no i ma oczywiście te, które zostały, takie ciekawe nazwy, jak jakaś Królowa Nocy czy Błękitny Baranek. To takie urocze te nazwy niektóre są.
5: To prawda.
4: Także
5: to
4: bardzo
5: prawda.
4: Fajne. Brawo. Pierwsze pytanie oczywiście. Dobra odpowiedź. Zaliczone. Czas na drugie. Drugie pytanie brzmi, który z kościołów jest najdłuższy w Polsce? Katedra Oliwska, Kościół Świętego Ducha czy Bazylika Mariacka?
5: Tu nie mam wątpliwości, bo to wiem. To jest Katedra Oliwska.
4: Tak, tak, oczywiście. Mamy się czym pochwalić. W Gdańsku ma 107 metrów długości na zewnątrz. To właśnie jest najdłuższy kościół w Polsce. Mało tego, on jest w ogóle też najdłuższym kościołem cysterskim na świecie, więc to taki rekordzista na całego, można powiedzieć.
5: Możemy być dumni.
4: Tak, jak najbardziej. Trzecie pytanie, pani Doroto. Kiedy z Gdańska Głównego odjechał pierwszy rozkładowy pociąg PKP? Czy 1 września 2015, czy 1 października 2015, czy może 1 października 2016 roku? To nie jest
5: to
4: łatwe
5: jest
4: pytanie.
5: Bardzo trudne pytanie.
4: Zwłaszcza, że odpowiedzi trochę skomplikowane. To dobrze, wrzesień 15.
5: Będę strzelać. Ja myślę, że to 1 października 2016.
4: Wcześniej. 1 września 2015. Ale to nie było łatwe pytanie, więc tutaj nie dziwię się, że pani nie wiedziała. Także jedna skucha póki co, nie jest źle. No to przechodzimy do czwartego pytania, które brzmi, gdzie znajduje się w Gdańsku Muzeum Bursztynu? To chyba proste. Trzy odpowiedzi. W zmodernizowanym budynku Wielkiego Młyna, na Ołowiance czy na cyplu polskiego Haka.
5: No i tutaj miała pani rację, to było dość łatwe, bo to jest w zmodernizowanym budynku Wielkiego Młyna.
4: Oczywiście, była pani tam w Muzeum Bursztynu,
5: tak,
4: widziała pani.
5: Jasne.
4: Widziała pani tą największą na świecie bryłę bursztynu z Sumatry.
5: Robi wrażenie.
4: Prawda? 68 kilogramów. Ja chodzę po prostu po plaży, szukam bursztynów praktycznie cały rok. Chciałabym kiedyś taką znaleźć, ale może nawet troszeczkę mniejszą. To by było fajne.
5: No, byłoby trudno to dźwigać pewnie.
4: No na pewno, ale znaleźć coś takiego to by była dopiero satysfakcja. Ona jest oczywiście wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, tak więc cały świat o niej słyszy i wie. Dobrze, brawo. No to piąte pytanie i będzie ów z głowy. Pytanie brzmi, kto jest autorem powieści Weisser Dawidek, której akcja toczy się w Gdańsku? Czy Paweł Hille, czy Stefan Chwin, czy Ginter Grass?
5: Paweł Hille.
4: A i tak, brawo, jasne, że tak, Paweł Hille. To było niezbyt łatwe pytanie, bo wszyscy oczywiście to pisarze, którzy urodzili się w Gdańsku, więc tak ich akurat wybrałam, ale oczywiście to jest Paweł Hille, wybitny gdański prozaik, który napisał Weisser Dawidek, magiczną, pełną uroku opowieść o dzieciństwie. Pani Doroto? 4-5, więc jest nieźle, zaliczam. Gadżety radia oczywiście należą do pani, ale chyba największa satysfakcja z tego, że się pani sprawdziła i swoją wiedzę, prawda?
5: To prawda, ale te gadżety też były moim marzeniem, bo uwielbiam państwa słuchać, więc bardzo dziękuję, bardzo się cieszę.
4: To ja bardzo dziękuję za udział w tym quizie. Serdecznie pozdrawiam pani Doroto, a oczywiście słuchaczy radia zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku, który już niebawem na naszej antenie, na waszych ulubionych gdańskich częstotliwościach.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Udział w zabawie Wiedzy o Gdańsku może wziąć każda chętna osoba. Zapraszamy.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Kolory i dźwięki Kociewia to interesujący projekt pani Magdaleny Świerczyńskiej-Dolot z Fundacji Audionomia. Witam panią, pani Magdaleno.
6: Dzień dobry.
1: Pani Magdalena jest dzisiaj z nami. Powiem tylko, że projekt powstał jakby w ramach stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego i przy tej okazji powstało 8 portretów kobiet mieszkających od lat na Kociewiu. I część z nich jest tam od urodzenia. Są też takie, które sobie upodobały to miejsce i nie wyobrażają sobie życia w zupełnie innym. Skąd Kociewie? To już poniekąd wiem, bo pani też z Kociewia pochodzi, tak? Urodziła się
6: to
1: pani?
6: To jest bardzo ciekawe, bo ja się urodziłam na ziemi trochę niczyjej tak naprawdę, bo w Pszczółkach, więc Pszczółki ani do Kociewia, ani do Kaszub nie należą. I tak, ponieważ jestem zwolenniczką chyba piątego rodzaju tożsamości, bo kiedyś profesor Olbracht Prądzyński o tym mówił, że człowiek jakby jest tym, z kim się utożsamia, czyli że jeżeli działasz na terenie danej społeczności albo dla danej społeczności, to masz prawo czuć się cząstką jej. Oczywiście to jest takie, w tej chwili pewnie państwo się uśmiechają, pani też, może to trochę naiwne, natomiast trochę tak jest ze mną. Chyba poszukuję. Część życia związana byłam z Kaszubami, później bardziej z Kociewiem, no ale tak jak mówię, no Pszczółki to ani Kociewie, ani Kaszuby, ale jednak bliżej do Kociewia.
1: Ale jednak sercu bliskie, dokładnie, prawda, jak się okazuje.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Magdalena Świerczyńska-Dolot z Fundacji Audionomia. Te rozmowy z kobietami wyłania nam się taki interesujący obraz, bo dzięki nim mogła pani uczestniczyć w ich życiu. Trochę tam te drzwi pootwierały, prawda? No tutaj sobie nalewki spróbujemy, a tutaj sobie coś poszydełkujemy, albo będziemy robić jakieś makatki, albo zaprowadzę panią i pokażę ścieżki, którymi chodziłam jako mała dziewczynka, także po spacery na przykład.
6: Tak, po Starogardzie. Tutaj.
1: Po Starogardzie, także to jest niesamowite, bo tak sobie myślę, że te portrety są interesujące, ale coś interesującego również wniosły w pani życie.
6: Myślę, że to jest tak za każdym razem, kiedy kogoś spotykam. No tutaj akurat kobiety niesamowite, kobiety, których wcześniej zupełnie nie znałam i właściwie posiłkowałam się różnymi kontaktami, różnymi relacjami, też znajomymi, którzy mieli babcie, bo to są panie już w wieku, myślę, że gdybyśmy średnio obliczyły, to około 80 lat by wyszło, więc raczej babcie znajomych. I no właśnie, najważniejsze jest zawsze to spotkanie z tym drugim człowiekiem i to jest coś, co ja dostaję za każdym razem w tej pracy zawodowej i tutaj też udało się to dostać, czyli moment, w którym no, otwieramy się i nie przygotowujemy, nie nastawiamy, nie oceniamy. Wchodzimy do czyjegoś domu na zasadach tego człowieka, który nas gości i w tym momencie zaczyna się opowieść. I dla mnie, mimo że też tym rozmawianiem z ludźmi czy słuchaniem drugiego człowieka zajmuję się już też bardzo długo, ale za każdym razem jest to nowe doświadczenie, jak ta pokora nas uczy, że ja bardzo wielu rzeczy nie wiem i tutaj absolutnie nie chodzi tylko i wyłącznie o fakty dotyczące życia na Kociewiu, ale w ogóle są właśnie takie doświadczenia, które zdobywamy tylko w momencie, kiedy zupełnie się otworzymy. I tutaj tak było, bo te panie, one bardzo się bały mikrofonu, one bardzo się stresowały tym, jak wyjdą, bo to jest zawsze takie dla mnie zabawne, ale absolutnie naturalne w pewnym wieku, nazwę to w ten sposób, że kiedy przychodzę, mówię, że chciałabym coś nagrać, rozmowę, to one zawsze myślą, że to będzie też kamera. Więc to powoduje, że są te piękne ubrania. Oczywiście tutaj też wiedziały panie, że będą robione zdjęcia przez Ewę Wołkanowską-Kołodziej, moją fantastyczną koleżankę, która uważam, że ma absolutnie niesamowite oko, jeżeli chodzi o portrety. No ale właśnie ten taki zmysł i taka potrzeba sprzątania i tego ugoszczenia i tej kawy, i tej drożdżówki, tego kucha, tego wprowadzenia w świat, ale to jest też świetne, bo w momencie, kiedy rozmawiamy i możemy właśnie czy spróbować tej drożdżówki, czy napić się, no okej, okay, ja byłam kierowczynią czy kierowcą, Ewa mogła spróbować tej nalewki, ale faktycznie przy pani Basi i w koterzach to sobie tam troszkę popróbowałyśmy, faktycznie. Także to są takie rzeczy, my się teraz śmiejemy, ale to są takie rzeczy, z którymi się wychodzi, które się zapamiętuje i te smaki i ja tutaj mówię w projekcie o kolorach i dźwiękach, no bo właśnie, każda z tych pań jest na swój sposób barwna, mimo że one wydają im się wydaje, że to ich życie wcale takie nie jest ciekawe, że ono właściwie to było trudne, bo było w czasach wojennych czy przedwojennych, kiedy był zaborca pruski jeszcze i właśnie, i nic tam takiego ciekawego, łatwego, fajnego nie ma. A później okazuje się, że jest jednak zupełnie inaczej.
1: Ale to, jak toczy się ta rozmowa, mawia się, że mniej znaczy więcej. I wydaje mi się, że w przypadku tutaj tych rozmów, bo miałam okazję sobie ich posłuchać, jest tak, że pani tam nie ingeruje. Powstaje takie naturalne pole do tego, żeby te kobiety, jak już się odważyły i zaczęły opowiadać o tym, co je interesuje, czym się pasjonują, co robią na co dzień, to już tak fajnie szła im ta rozmowa, że to, co pani czyni, to jest tylko takie ukierunkowanie. Panie, prawda? Że jak o czymś zapomnę, to ja pomogę i dopowiem, to zadam pytanie w tym momencie.
6: Trochę taka jest moja rola. Nie chcę powiedzieć, że jestem rolą podtrzymywaczki mikrofonu, absolutnie nie, bo tak jak pani zauważyła, zresztą obie jesteśmy dziennikarkami i wiemy, że to, żeby uzyskać pewien efekt, no trzeba tam troszeczkę człowieka poprowadzić czy dopytać. Natomiast w przypadku tych portretów to właśnie jest tak, że tak jak powiedziałam wcześniej, staram się nie oceniać i to jest prawda tego człowieka. Nie jest dla mnie istotne to, czy ten człowiek odnajdzie się w datach historycznych, bo to jest bardzo ważne zawsze, że to przecież wypada z pamięci, prawda? My, jeśli coś jest bardzo ważnego, to owszem, datę zapamiętamy, ale jeśli coś dzieje się w dzieciństwie i to jeszcze przedwojennym, to jest nam trudno. Nie nam, bo ja w tych czasach nie żyłam, ale paniom, z którymi miałam okazję rozmawiać, więc tak, poszukuję prawdy, ale człowieka, a nie prawdy ogólnej o świecie, bo uważam, że każdy ma prawo do tego, żeby filtrować tę swoją rzeczywistość, bo bardzo ważne jest to, w jakim momencie życia jesteśmy, gdzie się rodzimy, jakie mieliśmy dzieciństwo i to sprawia, że pewne informacje, jak ma się lat 80 czy 85, to one w głowie zostają, inne nie. I to też jest ciekawe, co zostaje, jak człowiek ma właśnie tyle lat, czyli niejako jest już teoretycznie u schyłku życia, ale te wspomnienia, te strzępki gdzieś tam pozostają i to jest piękne po prostu, żeby się właśnie wsłuchać i sportretować tego człowieka jeszcze w dźwięku, który no ja uwielbiam, uważam, że to jest najpiękniejszy język, jakim możemy o świecie opowiadać i to jest ta wiarygodność, ten głos, to dotknięcie drugiego człowieka, w ogóle gdybym mogła, to by mnie tam zupełnie nie było, natomiast czasami się odzywam z tak zwanego offu, gdzieś pytanie, ponieważ akurat no, nie wyszło mi w montażu tak, żeby była płynna ta opowieść, ale staram się jednak nie odzywać, bo to jest ich opowieść po prostu. Pod sposobem, w jaki mówimy, kryje się to, że tak naprawdę warto dopytać, warto się zainteresować, warto zadbać, bo różne są scenariusze, różne są opowieści i myślę, że właśnie ta uważność budowana już od najmłodszych lat jest czymś, co jest pewnego rodzaju marzeniem. Mam nadzieję, że się spełni.
1: Pani Magdaleno, bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim i Państwa gościem była dzisiaj pani Magdalena Świerczyńska-Dolot z Fundacji Audionomia.
6: Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
7: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
7: Dzień radości dlatego, że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
7: Tak, pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy dzień radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Jakby ją chcieć ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
7: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi, zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość, taka codzienna, zwyczajna, radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy, my i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
7: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi o, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, dobrze, pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
7: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie 4 dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach. I okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
7: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
7: Tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
7: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
7: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy, zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
8: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
8: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
8: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała. I tutaj, po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi, a mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe. ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
8: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
9: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
8: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
9: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi, więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie, to jest proces.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego, bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
9: Dziękujemy bardzo.
8: Dziękujemy pięknie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Dzień dobry. Poproszę elektrolity, te oryginalne.
1: Plusz?
0: Tak. Czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
1: Tak, to te. Podać?
0: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
2: Mamo, chcę pić.
3: Dzień dobry.
2: Chcę pić.
3: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz?
2: Tak, chcę plusz.
3: Już kupuję. To najlepszy wybór
1: na 100%.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Czas fajny, to może warto wybrać się nad wodę, na kajaki.
12: Nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień.
11: O ciekawych miejscach w Gdańsku i w Pomorskim, które warto zobaczyć z perspektywy wody, porozmawiam dzisiaj z moim gościem. Zaproszę Państwa również na quiz o Gdańsku oraz na wydarzenia rekreacyjne i kulturalne. Edyta Stańczyk. Cieszę się na to nasze kolejne wspólne spotkanie.
13: Ciekawe Trójmiasto.
11: Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy, czyli zwiedzanie z kajaka. Czas sprzyja takim przyjemnym wypadom, a ze mną w studiu jest pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Witam pana bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry wszystkim.
11: I jak to? Ten czas na kajaki już się rozwija?
12: To znaczy chętni tacy, którzy mają jakieś zacięcie, no to tutaj już pojawili się w kwietniu. Kiedy była troszeczkę ładniejsza pogoda, było cieplej, no później tych chętnych jakby było troszeczkę mniej, no bo aura nie sprzyjała. Już wraca ta ciepła pogoda, także tutaj jest coraz więcej chętnych. Dużo mamy zajęć, czy uczelnie, czy szkoły właśnie przyjeżdżają na takie pływanie kajakiem, niektórzy to mają w ramach lekcji wychowania fizycznego, inni jako takie ogólnorozwojowe, bo to dużo zależy tutaj od nauczycieli, którzy no, chcą coś niestandardowego zaproponować swoim uczniom, żeby czegoś się nauczyli, no bo no, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc tutaj na pewno takie jest to ogólnorozwojowe, kolejne jakieś takie zajęcia, które mogą coś dać dla uczniów.
11: A jak długo ta pana przygoda z kajakiem już trwa?
12: Zaczynałem w końcówce, no początek lat 90. ubiegłego wieku, więc to już tak ponad 30 lat. Zaczynało się bardziej od przygody, chęci przygody. Później była to taka pasja, zainteresowanie. Zawsze to traktowałem bardziej tak jako spotkania też towarzyskie, ale też właśnie taka forma jakiejś tam rozwoju fizycznego też swojego i daje to na pewno dużą satysfakcję. Mamy tutaj w okolicach Gdańska przepiękne rzeki, Wda, która jest chyba jedną z najpiękniejszych rzek w Polsce, nizinnych, ale dająca dużą satysfakcję i takiej spotkania z naturą i też relaksu.
11: O to chciałam pana zapytać, dlaczego czasem warto zamienić na przykład rower na kajak? Co możemy zobaczyć płynąc kajakiem, no na przykład chociażby Motławą przez Gdańsk?
12: Na pewno tutaj, wbrew pozorom, tutaj właśnie zaraz na obrzeżach Gdańska, w sumie praktycznie prawie w sercu, mamy prześliczne tereny zielone, czyli opływ Motławy, gdzie no naprawdę dla miłośników przyrody można zauważyć wiele ptaków, wiele gatunków i ta przyroda się tutaj rozwija. Sąsiad, który robi zdjęcia tutaj z okolicy, mówi, że właśnie wyprawia się z aparatem fotograficznym na robienie zdjęć dla ptaków. Próbowano zrobić tutaj rezerwat, żeby właśnie chronić tą przyrodę. No niestety jest to za ciężkie, tak. Już tu jest na tyle zagospodarowane to, że raczej z tego nic nie będzie. Natomiast no jest to taki troszeczkę może zapomniany, nie wszyscy mają świadomość, bo to jest z jednej strony opływ Motławy, to jest taka nasza perełka historyczna, bo ten ciąg fortyfikacji nowożytnych, który jest tutaj zachowany, jest wyjątkowy na skalę nie tylko naszą krajową, ale ja myślę, że europejską, ponieważ to jest bardzo duży obszar zachowany w tych fortyfikacji, no rzadko kiedy spotykany w takiej wielkości i tak dobrze zachowany. No.
11: Jakie szlaki cieszą się największym powodzeniem?
12: No oczywiście ci, co pierwszy raz, na pewno z chęcią wypływają na główne miasto, żeby je zobaczyć z poziomu wody, bo to jest też zupełnie inne spojrzenie, inna perspektywa. Także na pewno w tak krótkim czasie jak kajakiem nie da się tego obejrzeć pieszo. I też jakby tłum troszeczkę mniejszy na wodzie, więc tutaj nikt nam nie przeszkadza w podziwianiu. Nie trzeba się tam przepychać gdzieś na nabrzeżach, żeby zobaczyć tą perspektywę głównego miasta.
11: Ale pływacie poza Motławą również na innych rzekach. Wspomniał pan o Raduni też między innymi.
12: Tak, właśnie no tutaj wkoło Gdańska mamy dużo właśnie takich mniejszych rzek, bo Radunia jest dosyć ciekawą rzeką, ale też mocno uregulowaną. I tutaj niestety dla pasjonatów kajakarstwa jest tych utrudnień na rzece dosyć sporo, bo są przenoski. Jest rezerwat Jaru Raduni, który no od chyba kilkunastu lat no jest niestety niedostępny dla kajakarzy, więc tutaj, a był to taki bardzo

0: przez te odcinki rzeczne tutaj do Gdańska. Jest to bardzo ciekawa rzeka i na pewno też odcinkami warto sobie, chociaż kawałkami sobie właśnie spłynąć, zobaczyć jak to wygląda.
1: Czyli różnorodnie, jeśli płyniemy Radunią. Tak. A jaka jest Motława? Bo niektórzy mówią, że brudna przede wszystkim.
0: No, to jest właśnie, Motława to jest bardzo duże uogólnienie, no bo tak, no to właśnie, to jeżeli wypłynie się tutaj za Kamienną Grodzę, czyli już faktycznie zobaczy się rzekę, a nie te kanały, które są w środku miasta, to ona no jak na rzekę, która płynie przez, no nie ukrywajmy tego, miejskie jakby fragmenty. Są odcinki, gdzie są pola, ale wiadomo, że to wszystko jest zagospodarowane, to ona jest bardzo ładną rzeką. No jest typowa nizinna niestety ze względu na to, że płynie, gdzie jest depresja po bokach, na polach. Jest trochę zasłonięta wałami, niemniej taka bardzo cicha, spokojna. A dzięki temu, że nie ma tego prądu dosyć szybkiego, nie przeszkadza to sobie płynąć pod prąd i później wrócić do Gdańska z jakimś piknikiem. Ludzie korzystają z tego, wypływają na cały dzień właśnie na Motławę, gdzie można sobie odpocząć, bo tutaj wystarczy popłynąć 1,5 do 2 godzin za główne miasto i już można zaznać takiej czyściejszej przyrody.
2: Ciekawe Trójmiasto.
1: Przypomnę, że na wycieczkę kajakiem zabrał nas dzisiaj pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Za chwilę opowiemy o tym, co ważne, o bezpieczeństwie na wodzie. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Zdarzało mi się, że no, płynąć na przykład 100 kilometrów, siedzi się wtedy w kajaku 6, 8, 10 godzin. Spłynąłem, no nie całą, ale Wisłę od Oświęcimia do Warszawy. Taka wyprawa dłuższa, no to trzeba mieć w miarę sprawdzone towarzystwo, pewność, że jest się z kim się dobrze człowiek czuje. To jest ważne na takich wyprawach, więc tutaj zawsze odradzam wypływania z przypadkowym towarzystwem. Lepiej na początku zapoznać się na jakichś krótszych wyprawach, a później zdecydować się na dłuższe, bo znajomi czasami narzekali, że wzięli kogoś przypadkowego i później no trudno, rozwalał atmosferę, powiedzmy szczerze.
1: No tak, to tak jak na żagle, nie? Też płynie no, się tak, ze sprawdzoną ekipą.
0: Zamknięte towarzystwo i później czasami ta atmosfera już nie jest taka, jak by się chciało.
1: Właśnie, a tutaj chodzi o to, żeby podziwiać przyrodę, architekturę też z perspektywy wody, ale też sobie odpoczywać, bo kajak ma w sobie coś takiego magicznego, że z jednej strony można właśnie pobyć samemu, pokontemplować, a z drugiej strony być między ludźmi, jeśli ma się taką potrzebę i wtedy się płynie większą grupą. I można sobie robić takie spływy, że się gdzieś płynie, potem się gdzieś nocuje. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Stanisław Sikora z kajakiem po Gdańsku. Pięknie panu dziękuję za te wszystkie ciekawe informacje.
2: Ważne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
3: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku przesuwa nawet o 0,5 roku terminy badań tomografii rezonansu. To, jak informuje placówka, w związku ze zmianami sposobu finansowania badań obrazowych wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Zmiany nie dotyczą pacjentów onkologicznych oraz dzieci. Kolejny odcinek trasy kaszubskiej, czyli pomorskiej części ekspresowej szóstki, w środę został udostępniony kierowcom. Z Trójmiasta w stronę Słupska i Szczecina pojedziemy teraz o wiele szybciej. Paweł Radzewicz.
4: Połączona z Krajową 7 i autostradą A1 trasa kaszubska straci swoje wąskie gardło i ominie Lęborg. To będzie ulga dla kierowców, nie ma wątpliwości Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału GDDKiA.
5: Na pewno skrócenie czasu podróży i przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wiecznie zakorkowanego w ostatnich latach Lęborka.
4: Oszczędność czasu dla kierowców jadących z Trójmiasta na zachód będzie bardzo zauważalna.
5: Czasami Lęborg przejeżdżało się w granicach 30-35 minut. Jeżeli był większy zator, no to nawet i dłużej, więc wjeżdżając na węzeł Lęborg Wschód i przejeżdżając aż do węzła Lęborg Zachód, będzie to około 6-7 minut. Tutaj korzyść jest naprawdę duża.
4: A w ciągu kilku tygodni będzie jeszcze większa. Całość trasy na Pomorzu ma być gotowa przed wakacjami.
3: W sopockich mieszkaniach komunalnych ma być bezpieczniej. Miasto przekaże mieszkańcom czujniki czadu. Zostaną w nie wyposażone lokale komunalne, w

0: których funkcjonują piece gazowe lub gazowe podgrzewacze wody. Czujniki będą dystrybuowane od 4 maja. Trafią do 1000 mieszkań komunalnych, a także do seniorów. Szkoła podstawowa nr 6 przy ulicy Lawendowe Wzgórze w Gdańsku zostanie rozbudowana. Właśnie ruszył przetarg w tej sprawie. Projekt ma uwzględnić m.in. budowę nowej hali sportowej oraz co najmniej 3 nowych sal dydaktycznych z możliwością zwiększenia ich liczby do 6. Muzeum Narodowe w Gdańsku ma nową pracownię konserwacji obrazów i rzeźby. Nosi imię gdańskiej historyczki sztuki Anny Gosławskiej-Fortuny. Nowoczesna pracownia ma poprawić warunki pracy konserwatorów oraz umożliwić bardziej precyzyjne prowadzenie zabiegów przy dziełach sztuki. Następca Daru Młodzieży coraz bliżej. Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Oczekiwania co do tego, jak ma prezentować się nowa jednostka, są bardzo konkretne.
1: Żaglowiec, który ma zastąpić legendarne jednostki Dar Pomorza i Dar Młodzieży, musi do nich nawiązywać, mówi Dariusz Jelonek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
2: Statek będzie kształtem bardziej przypominał Dar Pomorza, czyli wracamy do tradycji, do XIX-wiecznych klipów jakby, ale w środku XXI wiek. Najnowocześniejszy sprzęt, jaki jest w tej chwili, powiedzmy, na rynku możliwy. Nowy dar będzie też właśnie miał napęd hybrydowy, czyli silnik spalinowy łącznie z silnikiem elektrycznym. To będzie taka innowacja.
1: Ale najważniejsze będą oczywiście żagle.
2: Będzie to 3-masztowa fregata, 120 kadetów musi pomieścić, plus 30 parę osób załogi, plus kilka kabin pasażerskich. No i myślę, że będzie to ładna jednostka po prostu.
1: Z jakim imieniem na burcie, jeszcze nie wiadomo.
2: Konkurs jest jakby skierowany do całego społeczeństwa. Wiem, że już około 2000 różnych nas, tak powiem, zostało zgłoszonych. Przyjmujemy do końca maja propozycje.
1: Do końca maja, jeśli nie będzie zapytań albo wątpliwości oferentów, zakończy się też ogłoszony właśnie przetarg.
2: To kamień milowy, można powiedzieć, i taki pierwszy super ważny punkt, żeby wystartować z projektem i budową nowego żaglowca. To przetarg publiczny, unijny, także wiele podmiotów oczywiście może brać udział w tym przetargu. Narzuciliśmy też dosyć takie twarde ramy czasowe. Plan jest, żeby skończyć budowę żaglowca do końca 2028 roku.
1: Następca Daru Młodzieży powinien wypłynąć w dziewiczy rejs za 3 lata. Z Gdyni Paweł Radzewicz.
0: Kapitan Michał Bielski, dowódca żaglowca kapitan Głowacki oraz kapitan Magda Makowska, pierwsza Polka i pierwsza kobieta sprawująca funkcję dyrektora regaty The Tall Ships Races, zostali laureatami nagród imienia kapitana Leszka Wiktorowicza. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Muzeum Miasta Gdyni.
3: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOS Animals, działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
5: Witamy również.
6: Dzień dobry.
3: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
5: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
3: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
5: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
3: wesoło
5: to jest horror. Mhm. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
3: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
5: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas, okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury, bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami, i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy, niestety się nie udało.
3: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
5: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. Niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
3: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Ile się dzieje?
6: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. I ta zmiana zostanie wprowadzona.
3: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
5: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie, także nie można mówić, że wszystkie schroniska są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam, gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną. Takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
3: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
5: Tak, tak staramy się działać. i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. Schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
3: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
5: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez OTOS Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
3: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
6: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
3: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce tak jechać, wychodzić z tym pieskiem.
5: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia i rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
3: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
6: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
3: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda. Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, OTOS Animals. Dziękujemy.
6: Dziękuję.
3: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt.
4: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Grodzisko w Sopocie zaprasza na majówkę w scenerii słowiańskiej osady. Najatrakcyjniej zapowiada się program na sobotę 2 maja, ale o tym więcej już za chwilę. A jak majówka, to oczywiście zielona trawa i przyjemności rekreacyjne, na które Państwa dzisiaj zaproszę. Przespacerujemy się też przez Gdańsk z naszymi słuchaczami, by sprawdzić, jak dobrze znają swoje miasto. Edyta Stańczyk, zaczynamy.
7: Co jest grane w Trójmieście?
3: Majówka w Sopocie zapowiada się bardzo atrakcyjnie w scenerii słowiańskiej osady, o czym przekonywać nas będzie organizator.
8: Marcin Fedoruk, kierownik działu promocji i komunikacji wizualnej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. To już tradycja, że co roku spotykamy się na majówce na Grodzisku w Sopocie. Wiele osób czeka na to wydarzenie, no bo sceneria jest wyjątkowa. Spotykamy się w krajobrazie słowiańskiej osady, czyli w grodzie z wczesnego średniowiecza, który wznosi się na urokliwym wzgórzu, jest otoczony drewnianą palisadą, pośrodku są chaty, na majdanie grodu rozpalamy ognisko, dookoła rozstawiają się rzemieślnicy, odtwórcy historyczni, no i bawimy się w otoczeniu pięknej przyrody. Tym, którzy lubią festyny, lubią kiedy dużo się dzieje, polecam zwłaszcza program na sobotę 2 maja. O godzinie 12 zaczniemy festyn w realiach wczesnego średniowiecza. Będą gawędy, ognisko, pokazy rzemiosł dawnych. Pojawią się również wojowie, którzy zaprezentują uzbrojenie i będą toczyć pokazowe walki. Zaprezentujemy modę historyczną, a na zakończenie zaprosimy wszystkich na koncert muzyki dawnej. A dla tych, którzy w majówkę chcą przede wszystkim odpocząć, mamy program na 1 i 3 maja, troszkę spokojniejszy. Będzie ognisko, będą historyczne gry planszowe, zabawy z gliną dla najmłodszych i muzealna gra terenowa, w którą można grać z rodziną albo z grupą znajomych. Grodzisko w Sopocie znajduje się zaledwie 600 metrów od plaży, więc jest to naprawdę fajne miejsce, żeby zrobić sobie taki majówkowy wypad, pobawić się i przy okazji odkryć coś nowego.
3: Do Sopotu zapraszał pan Marcin Fedoruk z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
7: Co jest grane w Trójmieście?
3: W tym roku obchodzić będzie swoje 58. urodziny Gdański Akademicki Klub Turystyczny. Powstał z pasji w 68. roku, a dzisiaj jest ze mną kolejne pokolenie, które podziela tę turystyczną pasję. Edyta Stańczyk z tej strony, a są ze mną pani Agata Sawicka i pan Marcin Kubiak. Witam bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
3: Właśnie, czy my możemy sobie trochę opowiedzieć o tej działalności klubu turystycznego? Jak on się zmienią na przestrzeni tych lat i tak naprawdę na co dzisiaj stawiacie w klubie?
10: No tak naprawdę zaczęliśmy w 1968. Zaczęło się to jako taka, powiedzmy, organizacja studencka, która była głównie nastawiona na wycieczki, na organizowanie wycieczek gdzieś, gdziekolwiek, bo czasy były takie, że raczej podróżować za bardzo jak teraz możliwości nie było, żeby za granicę polecieć samolotem, cokolwiek. Takie czasy, więc ogólnie bardzo kwitł rozwój tych organizacji studenckich. Właśnie jedno z nich to powstał, początkowa nazwa to było KAKOS i w sumie to się tak rozwinęło. Zrzeszło coraz więcej osób i tak kolejne pokolenia, że tak powiem, przejmowały schedę.
3: Wędrowały sobie.
10: Tak, tak, dokładnie. Mieliśmy tam na początku kilka różnych pomysłów. To były rajdy piesze, które w sumie do dzisiaj przetrwały pod nazwą Rajdy Kursanckie. Zaczęło się to od w sumie początku i my to jakby kontynuujemy. Jest to rajd, który ma też za zadanie między innymi dać trochę radości z podróży w weekend, a przy okazji też szkolić przyszłe pokolenia na osoby, które przejmą te schedę, że tak powiem.
3: Tak, bo wy prowadzicie te kursy instruktorskie również, prawda?
10: Tak,
3: w ramach swojej działalności. O tym wszystkim sobie za chwileczkę powiemy, ale macie już za sobą znaną i lubianą imprezę. Pogoda w tym roku dopisała bardzo. Śniegołazy.
9: Tak, w tym roku 21 szlak przebiegał z Gdyni do Gdańska, bądź z Gdańska do Gdyni żółtym szlakiem trójmiejskim. Było to, jak się nie mylę, 48 kilometrów. I mogę się pochwalić. Prywatnie były to moje pierwsze śniegołazy ukończone z sukcesem, przeszłam całą trasę. I tak jak pani wspomniała, impreza udała się wspaniale, bo pogoda była w sam raz. Jak sama nazwa wskazuje, śnieg był zamówiony, co się nie zdarza poprzednimi laty. Mieliśmy rekordową frekwencję w tym roku, ponad 200 zapisanych osób. Jeszcze nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy aż tyle osób przybyło na starty, ale wiemy, że śniegołazy pełną trasę przeszło prawie 60 osób. Z naszych danych zgłoszeń wynika. Oczywiście to jest taki plus minus, ale wszystkim, którzy przyszli, chcemy pogratulować. Nadmienię, że jest to też bardzo fajna impreza oprócz sprawdzenia siebie, bo jednak marsz kilkudziesięciokilometrowy w nocy nie należy do najłatwiejszych, a do tego jest to impreza charytatywna. Zbieraliśmy pieniądze na pomorskie hospicjum dziecięce.
3: A w nocy odbywa się ten rajd za każdym razem.
9: Właśnie to główna atrakcja, że tak powiem, czy coś nietypowego, jest to to, że śniegołazy rozpoczynają się wieczorem i dochodzimy do celu, do mety rano.
3: No,
9: po środku trasy mniej więcej, kiedy ekipy z dwóch stron spotykają się po środku trasy, mamy punkt regeneracyjny, ognisko, jest czas, żeby porozmawiać, spotkać się, coś zjeść, ogrzać się i ruszyć dalej.
3: Sama frajda.
10: Tak.
3: Jak to jest? Organizujecie te imprezy? One są dla studentów, czy one są dla wszystkich chętnych gdańszczan i nie tylko?
10: Naszym zamysłem jest to, żeby zebrać jak najwięcej chętnych ludzi. Imprezy są dla każdego, kto jest chętny, żeby sobie pochodzić,
3: pospacerować. Czyli otwarte takie.
10: Tak, tak, dokładnie. Imprezy są otwarte.
9: Ale przyznam, że w tym roku mieliśmy taki pomysł, żeby troszeczkę, że tak to ujmę, rozruszać studentów, bo zauważyliśmy na przestrzeni ostatnich lat, że liczba osób zgłaszających się na kurs studencki, kurs organizatora turystyki, no nie była zatrważająca i w tym roku postawiliśmy na reklamy, na rozgłos na uczelniach, no bo też wiadomo, że im młodszych uczestników ściągniemy do siebie, tym jest większa szansa, że oni będą długotrwale latami działać w klubie.
3: A dlaczego jest tak małe zainteresowanie, jak państwu się wydaje?
9: Ciężko powiedzieć, też nie chcę wyrokować ani mówić ale jak wszyscy wiemy, wszystkiego, nie ruszając się z kanapy różnych rozrywek, mamy po uszy.
11: Dokładnie.
9: I jest to bardzo łatwy sposób na zabicie wolnego czasu, tylko taki też nie do końca produktywny. I my staramy się pokazać, że fajnie czasem, nawet i powiem szczerze, zmarznąć, zmęczyć, zmoczyć skarpety, ale wyjść z domu, bo wtedy mamy szansę przeżyć coś naprawdę fajnego, zadziwić sami siebie, pokonać swoje granice i spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi. I dzięki poznawaniu tych nowych ludzi możemy zdobyć zupełnie nowe pasje, niekoniecznie też związane z turystyką.
11: I udaje się zaangażować studentów? Jest jakiś odzew, tak?
10: Tak.
9: W tym roku tak. W tym roku bardzo duży.
11: No właśnie, to może brakowało informacji, bo czasami tak jest, że jak informacja nie dotrze, to ludzie nawet nie wiedzą, nie? Że coś fajnego
10: też,
11: się dzieje.
10: Też właśnie w tym roku zauważyliśmy, że najlepiej dla studentów działa reklama bezpośrednia, bym powiedział. W tym roku właśnie postawiliśmy na chodzenie po wykładach, wręczanie ulotek tak bezpośrednio, żeby studenci mieli okazję też porozmawiać z osobą, która zaprasza ciebie na właśnie na wydarzenie, na jakiś spacer, żeby pokazać, że nie jesteśmy nie wiadomo kim, że jesteśmy też takimi samymi ludźmi, studentami, jak właśnie ci, których planujemy zaprosić. No i myślę, że to podziałało. Ogólnie teraz, na ten moment mamy około 30 studentów, myślę, na właśnie tym kursie organizatora turystyki. Można powiedzieć, że
11: jest sukces.
10: Tak, jest sukces.
9: Tak, ja w tamtym roku brałam udział i nas było chyba mniej niż 10 finalnie ukończonych.
11: No
9: tak,
11: proszę.
10: 9 osób ukończyło.
11: Progres jest.
9: Namacalna różnica.
10: Jest duży.
11: Mówiąc o tych urodzinach, to coś szczególnego przygotowujecie z okazji urodzin? Bo to chyba w czerwcu wypada.
10: Tak, dokładnie. Tak? Wypada to 12-14 czerwca. W tym roku 58 urodziny. Tak naprawdę szykujemy dokładnie te same atrakcje, co w latach poprzednich, aczkolwiek jeżeli ktoś nigdy nie był na urodzinach gdakowych, to wciąż to jest to w stanie zaskoczyć. Wynajmujemy domki, lokalizacji jeszcze niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo wciąż jesteśmy na etapie rozmów,
9: negocjacji
10: dokładnie, ale jest to, zazwyczaj są to domki i stawiamy przede wszystkim na aktywność na świeżym powietrzu. Organizujemy przede wszystkim jak najwięcej aktywności ruchowych, na świeżym powietrzu. Czasami udaje nam się zrobić mapy dla uczestników, dajemy im kompas i chodzi o to, żeby szukali określonych punktów na mapie, które ktoś pochował.
11: Pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego.
7: Ciekawe Trójmiasto.
9: W naszym gronie jest bardzo dużo osobowości, bardzo dużo osób i na takich urodzinach nawet można powiedzieć bez planowania zawsze znajdzie się kilka osób, które się zgłaszają zupełnie, nie chcę powiedzieć nieproszone, ale z własną inicjatywą wychodzą, że ja mogę poprowadzić jogę, jak będą chętni, ja mogę poprowadzić fitness, jak będą chętni, to ja mogę wziąć kogoś, znaczy kogoś, wszystkich na wycieczkę, albo ja pływam kajakami, więc mogę poprowadzić. Napędzamy sami siebie, można powiedzieć. Tak wychodzi to po prostu
11: spontaniczna, dobra zabawa.
9: Tak. No ja przyznam, że rajdy nasze kursanckie, marsze na orientację, no to w dzisiejszym świecie, że tak to ujmę, są naprawdę przydatną umiejętnością, bo wszyscy teraz gdziekolwiek jadąc, idąc nawet, zwiedzając miasto europejskie i inne, każdego widać telefonem. A czytać mapy mimo wszystko dobrze umieć, bo ta umiejętność, mapa, każdy myśli, że to jest takie hop-siup. Dla niektórych tak, owszem, ale jeśli tego się nigdy nie robiło, to widać po naszych rajdach czasem, że ktoś bierze mapę do rąk po raz pierwszy w życiu i są problemy. Także zapraszamy.
11: Na pewno. Można się tego nauczyć. Proste na pozór rzeczy, o których się już dawno zapomniało, bo technologia weszła, a które no, warto znać, prawda?
10: Tak.
11: Świetnie. Czyli co, zapraszacie w swoje szeregi, zapraszacie państwo do uczestniczenia w tych imprezach, które organizujecie. A nie powiedzieliśmy jeszcze o wszystkim, no bo zaczęłam o tych śniegołazach, bo one się odbyły tu i teraz i cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale są jeszcze błotołazy, tak?
10: Tak, dokładnie.
9: Tak, błotołazy, bosołazy latem.
11: No proszę, a błotołazy jesienią organizujecie?
9: Wiosną właśnie.
11: Tak, to wszystko zacznie
9: to. Nie jest dużo błotka.
11: I wtedy fajnie. I to też jest podobny dystans do pokonania?
10: Nie chcemy aż tak bardzo ludzi zamęczyć, jak na śniegołazach, więc będzie dystans troszkę mniejszy. Całą ideą jest to, że jak już śnieg stopnieje, to właśnie, żeby nie przestawać chodzić i taki mały dystans sobie zrobić. też właśnie trochę się w błotku potaplać.
11: I potem latem są bosołazy, tak?
9: Po
11: plaży?
10: Tak, dokładnie. Koniecznie. Generalnie pomysł jest taki, żeby wybrać jakieś miejsce na plaży i przejść się po prostu po piasku. Zazwyczaj wieczorem to jest też nocny spacer. Jak już dojdziemy na miejsce, to organizujemy też jakieś ognisko dla uczestników.
11: I chyba spacer kobiet 8.
10: Tak.
9: Tak, mamy dużo w kalendarzu pomniejszych wydarzeń jednodniowych, kilkugodzinnych, można powiedzieć, żeby po prostu nie tracić czasu, nie trwonić dni i podtrzymywać tą aktywność fizyczną, niezależnie od pory roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, bo trzeba przyznać, że no musi być bardzo ciężko, żebyśmy zmienili termin albo odwołali wydarzenie znienacka. Staramy się uczyć i sami też być przygotowanym na wszystko. Nie ma złej pogody, tylko ludzie źle ubrani.
11: Tak, to jest prawda, świetnie. A jak ten rok się generalnie zapowiada? Co tam ciekawego macie jeszcze w repertuarze? Jakie są plany?
10: Za niedługo zaczyna się babski spacer właśnie, jak wspomniałaś. Będzie to po prostu krótki spacerek tutaj lokalnie gdzieś na terenie Trójmiasta. Głównie, żeby uczcić Dzień Kobiet. A też przy okazji, żeby się poruszać. Żeby aktywnie ten czas spędzić i w gronie fajnych ludzi. Tydzień później tak naprawdę jest spacerek, który ja organizuję w okolicach Szymbarku. To się nazywa Rajd Idy Marcowe. Taki temat sobie wybraliśmy. Też zaznaczę, że takie nasze rajdy, które robimy, zawsze są weekendowe. Nazywają się rajdy. Może ta nazwa przerażać, aczkolwiek jest to po prostu zwykły spacer. Też jakieś tempo nie narzucamy, jakiegoś takiego super mocnego, więc każdy, kto będzie chciał przyjść, się odnajdzie. Zamysłem tego jest to, że idziemy sobie, spacerujemy, rajdy są tematyczne, więc jest jeden temat. Dookoła tego organizatorzy budują fabułę i też jakieś różne gry i zabawy ruchowe. Właśnie chodzi o to, żeby się poruszać, ale też żeby wczuć się w klimat tego tematu, który akurat jest. Następnie dochodzimy na miejsce, mamy taką naszą tradycję, organizujemy wspólną kolację, gdzie każdy po prostu kupuje jeden składnik na kolację.
11: Byli ze mną pani Agata Sowicka i pan Marcin Kubiak z Gdańskiego Akademickiego Klubu Turystycznego. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
11: Kto wygra gadżety w naszym radiowym quizie Wiedzy o Gdańsku? To jest nasz wspólny czas, Edyta Stańczyk. Zapraszam serdecznie.
12: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma pan Konrad. Dzień dobry, witam panie Konradzie serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć.
12: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
13: nie boję
12: wiedzy.
13: Się niczego.
12: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony, może być?
13: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
12: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
13: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra. I spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży. To jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
12: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk? Poznał trochę to miasto?
13: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
12: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
13: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia. Zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
12: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
13: Odpowiedź Marcin Numerce?
12: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
13: Molo w Brzeźnie.
12: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
13: Dokładnie są spacery. Tak, od jednego molo do drugiego.
12: Cieszę się. Pierwsze Molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku. Miało 100 metrów długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
13: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy zielona.
12: Czy złoty, czy zielony.
13: No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
12: No może podpowiem, że z niemieckiego grüne.
13: No to
12: nazywała. Zielona. Tak, brama zielona.
13: Dobrze, że nie golden.
12: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
13: Nawet mi nieźle idzie jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
12: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
13: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
12: No Targ Węglowy z rybami...
13: Ale rybny się wydawał za prosty.
12: Na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
13: To było tak
12: proszę
13: prosto.
12: Się wybrać koniecznie.
13: Dobrze.
12: I już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
13: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
12: No to znowu na logikę, bo poświęcone historii ruchu Solidarności.
13: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
12: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo
13: 4 na 5,
12: więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
13: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
12: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
13: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
4: Audycja rozrywkowa.
14: Edyta Stańczyk z tej strony, jest ze mną pani Marta Miguła, współzałożycielka Fundacji Joga w Szkole.
7: Co jest grane w Trójmieście?
14: Po co joga w szkole?
15: Statystyki są alarmujące. Dotyczące stanu zarówno psychicznego, jak i fizycznego dzieci i młodzieży. Około 20% co najmniej, a z roku na rok chyba to też wzrasta. Ostatnio czytałam z 2022 statystyki, że 20% dzieci i młodzieży ma stany depresyjne, lękowe, złe samopoczucie. Dodatkowo spada też sprawność ruchowa dzieci. Siedzenie wielogodzinne przed komputerem, brak ruchu, brak kontaktu z naturą, zwolnienia z WF-u.
14: To WF-iści biją na alarm, prawda?
15: Tak, i tu można się też zastanowić, dlaczego te zwolnienia z WF-u. co takiego jest w wychowaniu fizycznym, co sprawia, że dzieci, młodzież nie chcą w nim uczestniczyć.
11: I jak tak rozmawiacie z nauczycielami, z młodzieżą, to padają jakieś takie sygnały niepokojące albo sugestie dotyczące tego, że dlaczego ja nie chcę na tę WF wchodzić?
15: Tak, oczywiście. Często jest to związane z tym, że jest bardzo dużo gier zespołowych, opartych na rywalizacji i w ogóle same praktyki, czy skoki, czy biegi, często jest to sfokusowane pod kątem rywalizacji, kto wypadnie najlepiej, porównywania się. Nie każde dziecko lubi też brać udział w takich grach zespołowych, a podejść do ciała można naprawdę na różne sposoby. I joga pokazuje jedną z takich dróg, gdzie rozwijamy naszą sprawność ruchową, wzmacniamy odpowiednio ciało, rozciągamy to, co również jest założeniem WF-u, a jednocześnie go nie forsujemy i dajemy taką przestrzeń bardziej indywidualną, której potrzebują niektóre osoby, niektóre dzieciaki.
11: Wśród tych różnych problemów, na które zwracają chociażby nauczyciele uwagę, to oni mówią najczęściej o tym, że no, z czym mają dzieci problemy dzisiaj? Mają problemy z uwagą, z koncentracją, bardzo duże problemy z emocjami i z takimi relacjami rówieśniczymi również.
15: Zaraz rozwinę też ten wątek. Jeszcze chcę powiedzieć, że budowanie poczucia własnej wartości właśnie na porównywaniu się no donikąd nie prowadzi. I to, o czym mówisz, też te problemy z rówieśnikami w dużej mierze też bazują na tym, że dzieci mają niskie poczucie własnej wartości, są przebodźcowane, żyją w nieustannym stresie. Bo wychowanie fizyczne nie kontempluje tej drugiej strony monety, czyli oczywiście dla nas jest bardzo ważny ruch dla naszego zdrowia, ale również bardzo ważny jest stan uważności, relaksacji i przestrzeń, w której nasz organizm może się zregenerować. I tego brakuje na wychowaniu fizycznym. My współpracujemy od kilku lat ze szkołami, mamy kontakt z nauczycielami, między innymi wychowania fizycznego, chociaż nie tylko, więc już nie tylko z naszego doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieży, ale teraz z doświadczenia nauczycieli, którzy pracują z naszymi programami, widzą, jak dzieci raz chłoną i potrzebują tych technik relaksacyjnych, jak same o nie proszą. Z drugiej strony jednocześnie, równolegle te techniki pomagają też nauczycielom zarządzać stresem własnym, a dzięki temu zarządzać lepiej grupą i konfliktami pomiędzy dziećmi.
11: No tak, bo na lekcjach się sporo dzieje czasami i trzeba jakoś nad to ogarnąć, zapanować nad tym.
15: Trzeba i bardzo łatwo jest wyjść z równowagi, bo no naprawdę jest to, ja zawsze mówię, że chylę czoła, myślę, że jest to jeden z najbardziej takich pełnych wyzwań zawodów, przebywać z dziećmi i młodzieżą kilka godzin dziennie, a naprawdę podziwiam.
11: Nie, o to chciałam cię, Marto, zapytać, jako fundacja właśnie, bo wiem, że macie takie fajne narzędzia dla nauczycieli, takiego gotowca, z którego mogą czerpać właśnie, co zrobić dla siebie, jak pracować z dziećmi, a jak wchodzicie na takie zajęcia do klasy, to jak one są pomyślane, co robicie?
15: Przede wszystkim trzeba zauważyć, czego dana grupa potrzebuje. Bo czasami jest tak, że dzieci z kolei mają tak mało ruchu i tak mało ekspresji i nie mają tej przestrzeni do tak zwanego wyżycia się, wyrażenia się. I wtedy zaczniemy od ćwiczeń właśnie ekspresyjnych, od na przykład skakania, trzęsienia, mocniejszych technik oddechowych, pracy z dźwiękiem. Czyli prowadzimy dzieci w taki sposób, zresztą uwielbiają te techniki, żeby mogły ten nadmiar energii, czy bardziej to, co jest niewyrażone, również stres i napięcie, żeby mogły to poprzez te techniki uwolnić. I dopiero wtedy możemy przejść do technik, które pracują nad skupieniem, poprawiają zdolność koncentracji, do technik oddechowych i relaksacyjnych. Natomiast może się zdarzyć też odwrotnie, że w danej klasie grupa jest bardzo zmęczona, czuć, że potrzebuje odpocząć. Wtedy zaczynamy od na przykład położenia głowy na ławce, na rękach, bo te techniki, o których mówimy, są zaadaptowane do takiej zwykłej klasy lekcyjnej. Czyli każdy nauczyciel może je przeprowadzić w sali, gdzie są ławki i krzesła.
16: Nie potrzeba nie wiadomo czego.
15: Nie potrzeba. Żeby przeprowadzić jakby pełne zajęcia, takie z matami, oczywiście też możemy, na przykład w ramach wychowania fizycznego. Mamy nauczycieli po naszych szkoleniach, którzy też prowadzą takie zajęcia, ale nasz program 5 minut spokoju jest skierowany do wszystkich nauczycieli jakiegokolwiek przedmiotu, którzy mogą z tych technik korzystać, robiąc na przykład kilkuminutowe nawet przerwy w czasie zajęć. Czy to na początku, czy na końcu, czy w środku, w takim momencie, kiedy zobaczą, że jest to potrzebne. I też mamy taki feedback od nauczycieli, że dzieci proszą wręcz o te techniki.
16: Pamiętam, jak fundacja wasza dopiero zaczynała wchodzić do szkół. A jak to teraz wygląda, bo jest was coraz więcej?
15: To prawda. Tutaj w Trójmieście, głównie w Gdyni też na razie działamy we współpracy też z Gdyńskim Centrum Sportu. Ale rzeczywiście, szczególnie z tym programem 5 minut spokoju, zaczynamy rozprzestrzeniać się. Coraz więcej szkół się interesuje tym programem, coraz więcej dyrekcji jest na to otwartych. I to jest program, w którym dzielimy się scenariuszami na takie 45-minutowe zajęcia.
16: Marta Miguła z Fundacji Yoga w Szkole.
15: Dziękuję bardzo.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: ten plusz elektrolity jest oryginalny.
1: I tak pluszuje ananasem.
0: I mango.
2: Tryska witalnością i energią.
3: A, chciałabym go pluszować.
1: Wiecie, że ma rodziny?
3: A, szok!
1: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
3: Aż ten plusz jest aktyw.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję. Została ostatnia reklama.
6: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
4: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
4: Reklama.
7: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Psy ratownicze, psy poszukujące. W Pomorskiem jest ich całkiem sporo. Na co dzień ze swoimi przewodnikami niosą pomoc ludziom, a od święta możemy je podziwiać na festynach czy piknikach. Tak było i tym razem na terenie twierdzy Wisłoujście w Gdańsku służby ratownicze i mundurowe pokazywały, co potrafią ich psy i do jakich akcji są szkolone. Zachwytu ze strony najmłodszych było co niemiara, a ja tam byłam i dzisiaj o tym Państwu opowiem. Poza tym zaproszę na nasz quiz wiedzy o Gdańsku i na informacje o tym, co w kulturze. Edyta Stańczyk, zapraszam.
9: Co jest grane w Trójmieście?
8: Teraz czas na cztery łapy i wielką sprawę. Ja mam przyjemność rozmawiać z panem
10: Arturem Nowakowskim, przewodnikiem psa z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
8: Bardzo mi miło. Jesteście tutaj państwo, ponieważ no ważna rzecz. Po pierwsze, święto psa ratownika, ale warto pamiętać o tym, że pies ratownik to przede wszystkim też jego przewodnik, który z nim pracuje, poświęca mu dużo swojego cennego czasu.
10: Tak, zgadzam się. Pies jest częścią rodziny. Krajowa Administracja Skarbowa to była w ogóle pierwsza ze służb, która wypromowała trzymanie psa od tych pierwszych dni z przewodnikiem w domu. Po prostu psy mieszkają z nami. Następne służby później do tego dołączyły. Także pies jest członkiem rodziny, tak też jest traktowany. Nawet muszę się pochwalić tym, że psy, kiedy przechodzą na przysłowiową emeryturę, zostają przy przewodniku i Krajowa Administracja Skarbowa dba o ich zdrowie.
8: Piękna praca, ale też wymagająca, prawda? Bo tyle godzin, ile państwo poświęcacie na to, żeby wyszkolić siebie, wyszkolić swojego psa.
10: To znaczy tak, podstawowy trening to są dwa takie długie spotkania trzymiesięczne, czyli wyszkolenie podstawowe psa to jest 6 miesięcy. Natomiast nie istnieje coś takiego, ludzie się często pytają, czy pies jest już wyszkolony. To nie tak. Całe życie są powtórzenia, całe życie są podkładania. To jest nietypowy pies właśnie z uwagi na specyfikację wykrywania walut, więc po prostu szuka pieniędzy. Ja regularnie kilka razy w tygodniu muszę z rąk chłować psu, takie robić podkładki, żeby ten trening wciąż powstał. Poza tym to jest cudowne, że dla psa to nie jest praca, to jest dla niego cały czas zabawa. Całą największą radością dla tego zwierzęcia jest na koniec ten przewodnik, który daje mu aport, zabawę, tą miłość, uśmiech.
8: A proszę mi powiedzieć coś więcej o swoim psie.
10: Poli w tej chwili to już jest 10-letnia labradorka, która była pierwszym w Polsce, a jednym z trzech w Unii Europejskiej wyszkolonych w takim programie międzynarodowym psów do wykrywania walut. Przede wszystkim zwalczanie walut, przepraszam, przemytu walut, bo to tak nieładnie brzmi, służyło o zapobieganiu transgranicznemu przemieszczaniu, takiemu nielegalnemu dużych kwot. Chodziło również o zwalczanie finansowania terroryzmu. Także program to był strzał w dziesiątkę. Jest to ważne dla przede wszystkim dla polskiej administracji i dla ochrony szeroko pojętych granic Unii Europejskiej.
8: Wiele ma już sukcesów, Poli, na swoim koncie?
10: Tak, no niestety nie mogę tak głośno się wszystkim pochwalić. Niemniej jednak największe jej sukcesy to paradoksalnie nie w dalszej pracy, tylko na początku bardzo mnie zaskoczyła, no bo to były milionowe wyniki.
8: Proszę bardzo, tutaj ktoś tak sobie zażartował, że właściwie chciałby mieć takiego psa, który szuka pieniędzy.
10: Wcale się nie dziwię, dlatego że możliwość wykorzystania takiego psa jest duża. No jednak znajdujemy i umówmy się, nie jest to szukanie kilku banknotów, tylko psy są szkolone, żeby to było, nie wiem, wiele tysięcy złotych, wiele tysięcy euro, taki zapach, żeby, żeby po prostu wynik był duży.
8: Czyli to jest taki, że jak przechodzimy obok takiego psa z portfelem ignoruje. I z gotówką, to on ignoruje.
10: Dokładnie.
8: Natomiast jak jest duża kasa, to już nie.
10: Duża kasa to jest właśnie, mogę się pochwalić tym, że program psów pasywnych, tak jak jest wyszkolona Poli, miałem przyjemność osobiście w Polsce jako pierwszy ten program wprowadzać. I to jest piesek, który po zaznaczeniu towaru, bo ponieważ różne środki odurzające, uczymy waluty, z konwencji waszyngtońskiej CITES, czyli dzikie gatunki zagrożonej fauny i flory, kolejne to są tytonie. Te poprzednie psy, czemu ten cały wstęp, poprzednie psy drapały, mogły niszczyć czy samochód, czy towar, czy samo miejsce ukrycia towaru. To jest pies pasywny, który po zaznaczeniu, ja to mówię freeze, on po prostu zamarza i noskiem to źródło zapachu pokazuje, nic się nie dzieje, tylko i wyłącznie pokazuje.
8: Czyli podchodzi, staje i stoi.
10: Tak, stoi. Ponadto zaletą tej metody to było nie tylko, że to jest pasywny trening, ale również metoda behawioralna się zmieniła. Odeszliśmy mniej więcej 10 lat temu od stosowania takich łańcuszków, bodźców awersyjnych. To jest pies wychowywany na klikera, na kliknięcie, odruchy Pawłowa typu jedzenie, podanie jedzenia, kliknięcie. Więc pies ma potężne skojarzenie później z jedzeniem i cały ten trening to jest po prostu zabawa nagrodzona jedzeniem.
8: Czyli na klikerach pracujecie?
10: Tak, na klikerach. To jest strzał w dziesiątkę. To był bardzo dobry pomysł. Wiele psów jest tak wykształconych i właśnie połączenie kliker plus znaczenie pasywne to jest taki bardziej spokojny, bardziej stonowany, precyzyjny pies, który dobrze pracuje.
8: A ile my mamy w Pomorskim tak dobrze wyszkolonych psów właśnie pod tym kątem?
10: W Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w chwili obecnej służy 8 psów. Są to m.in. Jack Russell Terrier, Labradory. Są to psy wyszkolone w kierunku wykrywania walut, środków odurzających oraz tytoniu.
8: A jaka ona jest w domu, tak prywatnie, kiedy nie pracujecie? Lubi się wylegiwać, podjadać smaczki?
10: To jest normalny pies, taki sam cieplacz jak każdy inny zwykły labrador, żebrador, który zawsze chce wyskubać, ukraść coś do jedzenia, to wtedy jest zwykły pies. Dopiero w momencie wejścia w rolę psa pracującego robimy coś takiego, taka wskazówka konfiguralna, czyli pies wchodzi do pracy, zdejmuje jej obruszkę i zwykle zakładam czaprak. To dla psa jest znak, aha, pracujemy. I ona się zmienia, dobra, teraz może tu leżeć kilogram wołowiny, to już nie jest moja praca, teraz mam szukać waluty.
8: Czyli one dobrze wiedzą, kiedy mają luz, a kiedy pracują.
10: Dokładnie, dokładnie.
8: Jak to się stało, że pan w ogóle się związał z tym, co pan teraz robi, że zechciał

0: 3 dni pracy, miłość od pierwszego wejrzenia. I tak już zostało.
1: I tak już labradory w sumie od tamtej pory.
0: A, dlatego, że doskonale się ćwiczę. Liczę na to, że przy odrobinie szczęścia będzie mi dane i nadal będę mógł pracować. Chciałbym kolejnego pieska właśnie do wykrywania środków odurzających i nadal kontynuować pracę. No ponieważ to jest dla mnie olbrzymia frajda.
1: Tego panu życzę z całego serca. Dziewczyny, możecie mi powiedzieć, co wy robicie tutaj?
2: Owijamy łapki.
1: Tak? A komu te łapki owijacie?
3: Pieskom.
1: Pieskom. A dlaczego je owijacie?
3: Bo ma chorą łapkę.
1: Ma chorą łapkę.
4: Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby opatrunek zaczynał się od dołu łapki, bo jak tutaj zrobimy u góry i on będzie uciskał, to tutaj krew nie będzie do łapki dopływała. No. Nie, no do windo po prostu do tej strony.
1: Pięknie sobie radzicie, dziewczyny, naprawdę. A to jest w ogóle wasz pierwszy raz pomocy pieskowi?
3: Tak.
1: Tak? A dlaczego się zdecydowałaś nauczyć tego?
3: Bo sama będę miała niedługo pieska.
1: Chcesz być taką świadomą właścicielką, tak, po prostu, tak? Duże jest zainteresowanie dzisiaj?
4: Tak, jest bardzo dużo chętnych dzieci, co nas bardzo cieszy, że chcą się nauczyć i są chętne do tego, żeby z nami dzisiaj ćwiczyć.
1: I czego dzieci się uczą? Bo widzę, że tu jest pierwsza pomoc, opatrunki skaleczonej.
4: Tak, opatrujemy łapki pieskom, ale także uczymy się, jak przeprowadzić RKO u psa oraz między innymi jak zadbać, co jest najważniejsze, zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli jak założyć taki prowizoryczny kaganiec ze smyczy pieska, bo smycz zawsze mamy przy sobie, a nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
1: A tutaj widzę rodzice, tak? Dzień dobry. Patrzą, podziwiają, dumni jesteście państwo ze swoich pociech?
5: Tak, bardzo.
1: Dzieci same z siebie chciały tu przyjść?
5: Tak, no, ponieważ my mamy psa i marzenie dziecko jest mieć psa i powinna wszystko mieć sama robić. I tak samo jest marzenie dziecko weterynarii, stać weterynarem.
1: Ale wiadomo, że jak się udziela pierwszej pomocy pieskowi, to też warto zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo.
4: Tak, to się zgadza.
1: A ja mam przyjemność rozmawiać z panią
6: Zuzanną.
1: Z panią Zuzanną z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział w Gdańsku.
6: Tak, w Gdańsku.
1: Która dzisiaj właśnie też ma specjalne zadanie podczas tej imprezy. Co robicie dokładnie?
6: Ja jestem na stacji, gdzie pokazujemy, jak podejść do psa, czego nie wolno, jak nie wolno go głaskać, jak można go pogłaskać, co oznaczają żółte chusty, co oznaczają psy, które asystują, jak je rozpoznać, co można z nimi zrobić, ale to raczej już nie podchodzić, bo są w pracy jednak. Żółte chusty to bardziej oznaczają, że pies nie chce być dotykany, bo nie wiem, może być, że ledwo wyszedł ze schroniska i jeszcze się boi. Czyli to jest taka oznaka bardziej, że nie podejść. Tak samo psy, które mają specjalne ubranka, to też, żeby nie podejść, bo pracują na przykład przy osobie niewidomej. Muszą akurat je prowadzić i nie mogą być rozproszone.
7: Co jest grane w Trójmieście?
1: Impreza została zorganizowana przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK z siedzibą w Gdańsku.
7: Tydzień w Trójmieście.
8: Cmentarne hieny w rękach gdańskiej policji. To 25-letnia kobieta i 51-letni mężczyzna. Kradli z nagrobków metalowe elementy, w tym krzyże i figurki. Następnie skradzione rzeczy sprzedawali na złomowisku. Działali na cmentarzach w Oliwie i w Sopocie. Para usłyszała 35 zarzutów zbezczeszczenia miejsca spoczynku. Grozi za to do 8 lat więzienia. We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Procesowi legislacyjnemu z sejmowej galerii przyglądała się 40-osobowa delegacja prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy przyjechali do Warszawy, by osobiście dopilnować inauguracyjnego etapu prac nad nowym prawem. Po debacie w Sejmie projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w komisjach. Paweł Radzewicz.
9: Jadąc przez Trójmiasto, trudno czasami zauważyć granicę między tworzącymi je miastami, a ustawa metropolitalna pomoże je zniwelować w szerszej skali, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
10: To ustawa solidarnościowa, przede wszystkim dla obszarów miejsko-wiejskich otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynię, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się po naszym obszarze metropolitalnym.
9: Właśnie integracja transportu publicznego, dzisiaj bardzo złożonego, ma być pierwszym, najważniejszym wyzwaniem dla metropolii.
10: Mieszkańcy dopiero poczują, że będą w metropolii wtedy, kiedy na tym przysłowiowym jednym bilecie będą mogli jechać czy to pociągiem, czy autobusem, który jedzie do stacji kolejowej, a później będą mogli mogli się swobodnie przesiąść w tramwaj i to jest ten najważniejszy klucz.
9: Stworzenie metropolii pozwoli też sięgać po kilkaset milionów złotych rocznie na wspólne inwestycje w rozwój, szkolnictwo czy kulturę ponad 60 samorządów z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
8: Gdańsk złożył wnioski o dofinansowanie zakupu 40 autobusów elektrycznych z

0: funduszy unijnych i jednocześnie ogłosił przetargi na ich dostawę. Miasto zaznacza, że realizacja inwestycji jest ściśle uzależniona od otrzymania środków zewnętrznych. Jeśli nie będzie pieniędzy, przetargi zostaną odwołane. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni ruszyła budowa nowej fregaty wielozadaniowej dla marynarki wojennej przyszłego ORP Huragan. To trzecia z planowanych fregat z programu Miecznik, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
1: To jest okręt, który zabiera 120 marynarzy plus 60 oficerów czy pilotów, którzy obsługują śmigłowce, bo również będą tam stacjonowały śmigłowce.
0: Fregaty z programu Miecznik wejdą do służby w latach 2029-2031. Na Westerplatte został wmurowany kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte, oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka powstanie w miejscu obecnego napisu Nigdy więcej wojny i będzie miała około 7000 m2 powierzchni użytkowej. Muzeum ma być gotowe w 2030 roku. Tymczasem Muzeum Gdańska otrzymało ponad 12 milionów złotych dofinansowania na kompleksową rewaloryzację twierdzy Wisłoujście. Celem inwestycji jest przywrócenie historycznych walorów twierdzy oraz zwiększenie jej dostępności dla zwiedzających. Prace potrwają 3 lata. W Gdańsku podpisano umowę na budowę domu gdańskiego kota. Miejsca, które zapewni kotom spokój, bezpieczeństwo i lepsze warunki powrotu do zdrowia oraz przygotowania do adopcji, ma powstać na terenie schroniska dla zwierząt Promyk. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku ma już 10 lat.
2: Tunel został oddany tutaj do użytkowania w 2016 roku, dokładnie 24 kwietnia o godzinie 10 został opuszczony ruch. Od tego momentu właśnie tunel stał się kluczowym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta Gdańska. Sprawił też, że natężenie ruchu obniżyło się o ponad 20% w centrum miasta.
0: Jak mówi Rafał Dylewski, kierownik obiektu, przez 10 lat w tunelu doszło do ponad 3000 zdarzeń. Był jeden pożar, było sporo kolizji, ale ani jednego wypadku.
3: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Zaburzenia mowy u dzieci są jednym z problemów podczas oceny gotowości szkolnej. I nie ma może dokładnych statystyk, ale specjaliści, którzy pracują z dziećmi w przedszkolach, mówią, że nawet co trzecie dziecko kwalifikuje się do pracy z logopedą właśnie. Edyta Stańczyk moim gościem jest dzisiaj, zresztą nie po raz pierwszy. Pani doktor Anna Walencik-Topiłko. Logopeda właśnie, dzień dobry. Logopeda, neurologopeda, autorka wielu specjalistycznych publikacji dla dzieci i dorosłych. A ja w odniesieniu do tego chciałabym Cię dzisiaj poprosić o coś takiego. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak przekonać rodziców i dzieci do tego, żeby kontynuowały terapię logopedyczną w domu. Bo wiemy, że z tym jest zawsze duży problem. Rodzic mówi, nie, wie Pani co, ze mną to dziecko nie będzie w domu pracować. No jeszcze z Panią w gabinecie to tak, ale w domu to już nie przejdzie.
5: To jest duży problem, dlatego że my wiemy od strony takiej metodycznej i praktycznej też, obserwując po prostu przebieg naszych terapii proponowanych różnym pacjentom, ale dzisiaj myślę, że będziemy zawężały się pewnie do tej kategorii, tak jak wprowadziłaś przepięknie, do gotowości szkolnej, czyli jednak pewnie ten próg pokonywania przedszkola, wchodzenia do szkoły, czyli ten wiek dziecka 5, 6, 7 nas pewnie tutaj najbardziej intryguje. No i rzeczywiście to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie o takich terapiach, to nie ma możliwości takiej, żeby one były w pełni efektywne wtedy, gdy pracujemy z dzieckiem tylko i wyłącznie w gabinecie. Nawet gdybyśmy miały taką fantastyczną, nie wiem, super zakładamy sytuację, że możemy z dzieckiem pracować 2 razy w tygodniu. To jest dosyć często jak na taką praktykę logopedyczną, bo zazwyczaj spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie czasami też, a bywa, że i przecież dziecko się rozchoruje, więc gdzieś nam się zrobi trochę dziury takiej czasowej w tych spotkaniach cyklicznych w terapii. I tak nieważne, bo tak naprawdę ważne jest to, że w terapii logopeda jest takim drogowskazem, jest przewodnikiem, jest oczywiście pełni profesjonalnie przygotowanym przewodnikiem, czyli dokładnie my wiemy, na jaką terapię, jakie etapy zaproponować, jak zaproponować tę systematykę, jak się wspinać po tych stopniach trudności też, żeby pokonywać je mogło dziecko efektywnie i zdobywać umiejętności językowe, ale naszym największym przyjacielem, przyjacielem dziecka w tej podróży do języka, do prawidłowości językowych jest jego rodzic, czy też jego najbliższe otoczenie, które właśnie pozwoli nam bardzo, bardzo dobrze realizować jedną z podstawowych 8 zasad terapii logopedycznej, czyli systematykę w pracy. Może nie powiem brzydko żmudnej, chociaż ona taka jest, ale może powiedzmy bardziej w stronę rzeźbiarskiej pracy, bo to tak naprawdę jest takie dłuto, gdzie my rzeźbimy u dziecka umiejętności językowe. To wymaga codziennego, bardzo systematycznego powtarzania określonych sytuacji ćwiczeniowych i treningowych. Powtarzania systematycznego, ale to nie znaczy nudnego.
6: No właśnie, właśnie, bo rodzic być może ma ciągle gdzieś tam w pamięci taki obraz pokrzywiony trochę tej pracy dziecka z logopedą, tak? Że coś powtarzaj, albo coś tam rób, a tutaj nie, tu właśnie chodzi o jakąś kreatywną zabawę chyba bardziej.
5: Tak, zdecydowanie. I znowu oczywiście odnosimy się do tego wieku tutaj dziecka, gdzie dzisiaj o nim mówimy, o takim profilowym dziecku dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, oczywiście, forma zabawowa to jest naturalna forma aktywności wtedy dla dziecka w tym wieku. I również my, nasze zajęcia logopedyczne przecież w gabinecie opieramy na takiej formie zabawowej. I taką też proponujemy jak najbardziej jako efektywną rodzicowi do kontynuacji tych ćwiczeń w domu. Więc to jest nie poprzez może gdzieś taki właśnie krzywy obraz zwierciadlany, tak zwana karta pracy, gdzie dziecko czy koloruje, czy uzupełnia, czy właśnie z rodzicem powtarza wielokrotnie określony zasób słownikowy, czy słów właśnie, ale nie tak, tylko w zabawie. A na przykład gra planszowa, a na przykład wspólna zabawa z tekstem, wspólne czytanie, wspólne bawienie się w wymyślanie określonych słów, wspólne robienie tak zwanych min przed lustrem, ale też możemy to jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić, bo na przykład na tym lustrze możemy sobie narysować te minki najpierw, chociażby mazakiem takim do tablicy, do białej tablicy i przecież bez szkody dla mebla to się będzie odbywało. A już będzie z tego właśnie taka fabularyzacja i atrakcyjna forma dla dziecka. Możemy dodatkowo śpiewać piosenkę, bawić się z tą piosenką, taką piosenkę oczywiście i ten wierszyk do czytania oczywiście i ten tekst do czytania oczywiście, profilowany w określony sposób. Ten, który materiał nam zaproponuje właśnie logopeda na ten określony etap, na przykład utrwalania konkretnej umiejętności w wypowiadaniu głoski, czy grupy głosek, czy wyrazów właśnie, czy poszerzania tutaj słownika dziecka. Pamiętajmy też, że mamy takie czasy multimediów i te multimedia też możemy właśnie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do naszej pracy, tak zwanej pracy domowej w ćwiczeniach logopedycznych. Możemy korzystać na przykład z aplikacji. Jest taka chociażby aplikacja Logominy, którą możemy tutaj za darmo oczywiście z niej skorzystać i pracować nad prawidłowością artykułowania poszczególnych głosek. W tej aplikacji też mamy takie załączone pomysły na konkretne zabawy też z dzieckiem, więc możemy sobie to w taki sposób zrealizować razem, wspólnie. Mogą Państwo też korzystać tutaj z bardzo już takiego bogatego zasobu różnych wierszyków i zabaw logopedycznych, które są dostępne też na rynku, na wolnej sprzedaży, nie tylko jako super specjalistyczne pomoce. I one też są obudowane multimediami, bo są różnego rodzaju programy multimedialne, mniejsze, większe, które mogą nam tutaj też służyć właśnie taką zabawową pomocą przy ćwiczeniach. No i myślę, że warto bardzo też wykorzystywać do takiej pracy, chociażby przy multimediach też, chociażby naszą własną aktywność. Ja mam taki zwyczaj, taką prośbę ostatnio, że nie tylko gdzieś powtarzamy sobie ćwiczenia, ale na przykład nagrywamy króciutki filmik, nie tylko ja instruktażowy, który przekazuję pacjentowi, czy jego rodzinie właśnie, ale też i proszę, żeby rodzic nakręcał takie króciuteńkie filmiki. My sobie potem to wspólnie oglądamy, analizujemy, bawimy się też tym, pokazujemy, wow, jak tu pięknie coś się udało, A może tutaj jeszcze trzeba się zatrzymać przy tym fragmencie i jeszcze powtórzyć, czyli jeszcze coś przećwiczyć. Czyli to jest taki bardzo piękny materiał. Jeśli nie film, jeśli Państwo są na przykład zwolennikami bardziej takiej może ciut tradycyjnej, choć przepięknie cały czas na fali będącej formy fotografii, to zróbmy fotografię. Ale właśnie w trakcie ćwiczeń znowu może warto zrobić taki, nie wiem, pamiętnik terapii logopedycznej wspólnie razem ze swoim dzieckiem. Ten pamiętnik potem, jak już terapia będzie zakończona, powędruje na półkę. Dziecko go obejrzy za 20 lat, za 30. Czemu nie? Aktywizacja, po prostu wspólne działanie, wspólna zabawa.
7: Dokładnie. Wyobraźnia nie zna granic.
5: Tak.
7: Czyli rozumiem, Aniu, że ty zachęcasz do tego, żeby każdą przestrzeń wykorzystać na to nasze wspólne działanie.
5: Tak.
7: Jesteśmy w kuchni, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na spacerze, siedzimy w samochodzie. Każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby fajnie się pobawić z naszym dzieckiem w określonym celu, prawda?
5: Tak, to prawda, to prawda. Bo zabawa jest niesamowicie nośną formą. Jeszcze raz tutaj to podkreślmy. Natomiast jeżeli do tej zabawy dodamy właśnie ten aspekt taki treningowy, celowego elementu, który tutaj będzie przez nią, dzięki niej właściwie, wielokrotnie powielany, to super. To tylko przyniesie efekt pozytywny. Mało tego, ja myślę, ba, wiem z doświadczenia swojego gabinetu też, który przecież od wielu lat prowadzę, że jeżeli dziecko bardzo jest przekonane i bardzo dobrze się bawi w trakcie tych ćwiczeń, to tak naprawdę nawet jak rodzic zapomni bądź nie ma czasu, to dziecko samo się dopomina, mamo, tato, a dzisiaj jeszcze nie robiliśmy na przykład smoka, czyli gdzieś właśnie zabrakło dziecku tego elementu do zabawy. No ale też właśnie, jeżeli razem, to bawmy się też razem, proszę Państwa. To jest, myślę, taki klucz, bo może powiem tak mniej łagodnie, o tak może. Państwo też na tym zyskają, bo tak naprawdę przy tych ćwiczeniach i usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, i ćwiczeniach oddechowych, i ćwiczeniach takich dykcyjno-słownikowych, Państwa wymowa również będzie coraz piękniejsza, więc dwa w jednym.
7: Ile dobroci.
5: Bardzo dużo. No ale też właśnie, jeżeli sięgamy z kolei po taki materiał do czytania, to zróbmy to też zabawowo. Nie na zasadzie, ojej, trzeba znowu powtórzyć 5 razy, bo pani kazała. Tak. Tylko pobawmy się tym, zróbmy z tego materiału coś ciekawego. No, nie wiem, może przeczytam wierszyk?
7: Tak, właśnie chciałam cię zachęcić, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj mamy rozłożone, przepiękne, pięknie ilustrowane książki autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko. To są wierszyki pisane przez ciche szumy i syki.
4: Audycja poradnicza.
5: Takie wierszyki, które właśnie służą już od jakiegoś czasu temu, żeby można było bardzo tak ładnie, krystalicznie, czysto wypowiadać głoski szeregu ciszącego, ci, syczącego, i szumiącego, W każdym tym takim rozdziale jest też wstępniak, czyli też mamy takie dopasowane, odpowiednie ćwiczenia, żeby za chwilę właśnie nasz język był w stanie i w ogóle artykulatory były w stanie wypowiedzieć te trudne zbitki. No i ja może Państwu zaproponuję takie.
7: Jak to czytać, żeby było ciekawe?
5: No i to sobie wzięłam taki tekst, co by było taki otwierający rozważania na temat i przeczytam Państwu. Co by było, gdyby zamieniło nam się w sale, byłyby to szale kolorowe i z frędzlami, w których jednak by nie można mieć sufitu z lampionami. Nas w ogóle by nie było ani troszkę, ani ciut. Ale nasz to byłby wierszyk, nasz i owad, nasz i miód. No a zdanie, proste zdanie, szedł szam szoszą, ranną roszą. Czy tak ładnie ono brzmi? No to jeszcze raz, poprawnie. Szedł sam szosą, ranną rosą. Teraz język dzielny był. I dlatego już na zawsze niech pozostanie.
7: Tak, to prawda, każdy dorosły o poranku powinien sobie zafundować taki wierszyk na rozgrzewkę.
5: Szedł szam.
7: Piękne, bardzo ci dziękuję.
8: Dziękuję, dziękuję
7: A
8: bardzo.
7: A ileż nam przysparza problemów, prawda? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym bardzo często.
8: Tak. O, sławetne polskie grupy spółgłoskowe, połączenia bliskich sobie, trochę podobnie brzmiących, ale jednak innych głosek. I zaczyna się właśnie Karo Ryfel, Kalo Ryfel i wiele innych dziwnych, fajnych, ciekawych połączeń, no ale niekoniecznie normatywnych.
7: Tak, dokładnie tak. Pięknie, no czyli mamy to naczytywanie, to wspólne czytanie. Ale tak. Piosenki chyba jeszcze. To też możemy przecież wspólnie robić.
8: O prawda? Tak, śpiewać piosenki. Znowu ja tutaj Państwa będę w tym kontekście naszej dzisiejszej tematyki rozmowy namawiać do piosenek znowu takich naszych, powiedziałabym, logopedycznych czy logorytmicznych, które właśnie są przez nas, autorów, tak przygotowane, żeby można było ćwiczyć konkretny element właśnie w pracy i w ćwiczeniach i w treningu nad artykulacją. Nie tylko zresztą nad słowem, nad pięknem języka. Możemy posłuchać kawałeczka jakiejś, którejś z piosenek. Cyk, cyk.

0: Oczywiście one są bardzo różne i takie właśnie dykcyjne, i takie na utrwalenie konkretnej grupy głosek, i takie, które bawią się słowem, pokazują tę zabawę słowem. I świetnym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest to, że piosenka, jak to piosenka, oprócz słowa ma przepiękną muzykę. I ta muzyka nas albo wyciszy, przepięknie mogą Państwo tutaj właśnie fajnie wykorzystać do takich ćwiczeń też wyciszająco, relaksacyjnych, a przy okazji przy śpiewie tekstu utrwalić pewne kwestie, albo wręcz odwrotnie, ta muzyka nas porwie do tańca, porwie do działań i to jest też świetne, bo połączymy sobie od razu koordynację słuchowo-ruchową.
1: Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za to spotkanie. Doktor Anna Walencik to piłko, logopedka, neurologopedka, no i niezwykle kreatywna osoba, jak słychać.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję Pani Redaktor. Do usłyszenia.
1: Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ciągnie nas do tego, żeby pojeździć, a to na rowerze, a to na hulajnodze. I jeśli chodzi o hulajnogę, to jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć.
3: Dzień dobry.
1: Edyta Stańczyk, właśnie, witam Ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
4: Aktywnie w Trójmieście. Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: I jak tam już przygotowania do sezonu trwają?
3: No tak, przygotowania zaczęły ruszać pełną parą z racji warunków atmosferycznych, które do tej pory trwały. Ciężko jeździło się na hulajnodze, wręcz ostatni miesiąc praktycznie nie było możliwości jeździć.
1: No tak, bo chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
3: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. W związku z tym tutaj te warunki atmosferyczne no, bardzo mi doskwierały. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym no, hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo o to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
1: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
3: Nie brakowało. Natomiast były pojedyncze miejsca fajnie odśnieżone, szczególnie wokół stadionów w Gdańsku. Tam można było nawet w tych gorszych warunkach panujących wokół rozpędzić się i zrobić parę kółek, parę kilometrów przejechać.
1: Czyli trenowałeś i mrozy też ci nie przeszkadzały?
3: No, to kwestia zawsze ubioru oczywiście. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwiecznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, no, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
1: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani na takiej z małymi kółeczkami. To jest po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no, jednak hulajnoga.
3: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której znajdują się, są zamontowane koła typowo od roweru szosowego, tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
1: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam ostatnio te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
3: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach, to jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne, natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
1: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę. Czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
3: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak? Jeden jest Holendrem, jeden jest Słowakiem. Jeśli będą mieli ochotę, to wykonają.
1: To sobie robią. Tak. Ty masz karbony, czy ty masz...
3: Ja mam karbon, tak. Ty ja jeżdżę na karbonie. W sumie tak naprawdę, no, ścisła elita, to wszyscy jeżdżą na karbonie w tej chwili z racji właściwości tego materiału, no i tego, że tą hulajnogę można naprawdę mocno oderżyć. W przypadku hulajnóg aluminiowych, no nie ma możliwości zejścia poniżej 5 kilogramów. W przypadku hulajnóg karbonowych, to nawet zdarzają się pojedyncze przypadki poniżej 4 kg. No a tutaj w trakcie wyścigu, a szczególnie jeśli mamy jeszcze jakieś dłuższe podjazdy, no to każdy gram, każdy 100 gramów, każde 500 gramów jest mocno odczuwalne. To na dystansie 40 km no daje się we znaki.
1: Imponujące prędkości się osiąga, bo czasami jak śledzę, jak Czesi sobie właśnie śmigają tymi szosami gdzieś tam w tych górskich miejscowościach, tak, wchodzą w te zakręty, no to jest niebywałe i bardzo widowiskowe.
3: Tak, no na zjazdach, tak było 2 lata temu w Czechach podczas Mistrzostw Świata, no to na jednym ze zjazdów osiągaliśmy prędkości powyżej 70 km na godzinę. Ja miałem chyba zmierzoną 72 albo 74 km na godzinę i nie byłem najszybszym. Tam jeszcze było kilku chłopaków szybszych. No tutaj ich waga ciała też dodawała im trochę pędu. Ja jestem stosunkowo lekki. W związku z tym no, pewnej prędkości już nie byłem w stanie przebić. Ale rzeczywiście no, jadąc z głową tak naprawdę przed przednim kołem, bo my podczas jazdu wychylamy się maksymalnie do przodu, więc ja mam kierownicę na wysokości bioder mniej więcej, mocno wychylony do przodu, głowa przed przednim kołem, no to te 70 km na godzinę i świst, który powstaje przy tej prędkości, no... powoduje dobre emocje. To, tak.
1: To jak ci saneczkarze, którzy jeżdżą z głowami do przodu,
3: tak,
1: nie?
3: Tak,
1: to jest
3: dokładnie.
1: Niesamowite.
3: No to jak skeleton. To jest jak
1: pokonywałeś jakieś takie wewnętrzne opory, taki strach na początku.
3: No tak. No to zawsze jest strach, szczególnie, że akurat w tamtym wypadku było tak, że po zjeździe było gwałtowne hamowanie i była ustawiona szykana. Więc wiadomo, że każdy próbuje opóźnić to hamowanie. No, nie można opóźniać w nieskończoność. Więc żeby nie było tragedii, to gdzieś tam to hamowanie takie ostre i dopiero potem te emocje schodziły, chwilę później się człowiek orientował, co przed chwilą zrobił, nie? Mhm. Na wyścig trwał dalej.
1: No właśnie, czy ty masz tutaj w okolicach Trójmiasta, gdzieś na Kaszubach, takie miejsca, w których możesz sobie właśnie takie różne triki...
3: Z taką dużą prędkością nie mam takich miejsc, to już raczej typowo podczas zawodów, zresztą raczej też treningowo bym nie chciał jeździć, żeby no, podczas treningu nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast prędkości rzędu 40-50 km tak, jak najbardziej. Mam miejsca, gdzie lubię się rozpędzić i gdzie czuję się w miarę bezpiecznie w dół. No i miejsca też, w których szlifuję jazdę górską, no bo te zawody często odbywają się w Czechach, w terenach górskich. Natomiast nawet w Gdańsku ulica Potokowa, te prawie kilometr pod górkę, no na hulajnodze daje się we znaki, więc starczy tak 5-6 razy zjechać i wjechać pod Potokową. No i nogi już swoje wykonały.
1: Tak, nawet te okolice Moreny na przykład,
3: tak,
1: nie?
3: Dokładnie.
1: Z górki pod górkę, no, z górki pod górkę. Tam naprawdę można poczuć.
3: Można, tak. Więc to jeśli chcemy szlifować trochę wytrzymałość siłową, technikę jazdy pod górę, no to tam jest ku temu dobre warunki. Jeśli chodzi o jazdę nieco szybszą i taką, gdzie nikomu ja nie będę wadził, ani nikt mi nie przerwie jazdy, no to stadion w Gdańsku na Letnicy zdecydowanie polecam dla wszystkich rolkarzy, czy osób, które chcą zrobić kilkanaście, powiedzmy, kilometrów, czy kilka kilometrów, ale szybciej, bez przerw, bo ścieżki rowerowe nie zawsze są przygotowane, a w okresie letnim są mocno pozajmowane przez turystów, więc tam nie ma możliwości treningu takiego bezpiecznego, a wokół stadionu zawsze jest możliwość znaleźć sobie miejsce i pojeździć. Pętla, kilometr, 10 pętli, 10 kilometrów, naprawdę fajnie można pojeździć.
1: Tak? Nie ma tam żadnych
3: trudności
1: z parkowaniem, zanim dojedziesz,
3: nie.
1: Śmiało można.
3: Nie, ja nawet nie parkuję, tylko dojeżdżam tam w ramach treningu, już się rozgrzewam, a potem robię tą część specjalistyczną wokół stadionu, gdzie najczęściej robię po prostu interwały. Robię, nie wiem, kilometr z większą prędkością, potem kilometr odpoczynku, czy nie wiem, czy 600 metrów, 500 metrów szybkie, w zależności od tego, do czego się przygotowuję, no to tam mam możliwość wykonania takiej pracy interwałowej, gdzie mogę się rozpędzić i nie wiem, rozpędzając się do 30 na godzinę, wiem, że nie wyjdzie mi nikt na drogę, ani nie zapali mi się czerwone światło, ani żaden samochód mi nie przejedzie na przejściu, więc jest najbezpieczniej.
1: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
3: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
1: Czyli pojawiają się już hulacze,
3: pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania, no ale potem jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie. W marketach ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji. Niemcy zaczęli też to dostrzegać. Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
1: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
3: Tak.
1: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
3: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. No niestety nie ma żadnego klubu, żadnego stowarzyszenia takiego, czy federacji hulajnogowej w Polsce w tej formie. Ale jeśli jest zamykane pół miasta na cały dzień czy na pół dnia dla maratończyków, czy podczas wyścigów jakichś rolkarskich, to dlaczego nie skorzystać i nie puścić tych 50 zawodników na foodbajkach w międzyczasie? Praktycznie nic to nie kosztuje, zajmuje to niemal tyle samo czasu. jeśli maratończycy mają startować, nie wiem, o godzinie 10, my możemy o godzinie 9 wystartować przed nimi. Frajda będzie taka sama. Przyjedzie do nas wielu zawodników z połowy Europy. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
1: bardzo widowiskowe
3: Roman, tak,
1: jest,
3: Roman tak. Matias przejeżdża.
1: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem, bo być może uznają, że to jest jednak coś interesującego.
3: Byłoby to na pewno interesujące. Połączenie tego nawet z takim biegiem Westerplatte.
1: Dominikko, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo było mi miło.
4: Aktywnie w Trójmieście.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
5: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna? Jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
6: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy, ale jestem zauroczona tym miastem. Przeprowadziliśmy się tu wspólnie z mężem, ponieważ dostał tutaj pracę i przeprowadziliśmy się z Warszawy do Gdańska.
5: Mm-hmm. No ale cieszę się też, że z tą przeprowadzką zabrali też państwo ze sobą radio. Słuchali państwo i w Warszawie i słuchają teraz w Gdańsku.
6: Dokładnie tak, dokładnie tak. Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że macie państwo nadajniki tu i tu.
5: A proszę powiedzieć, co pani robi w Gdańsku w wolnych chwilach? Czy właśnie udaje się zwiedzać trochę miasto, czy tych wolnych chwil jest za mało?
6: Tych wolnych chwil nie jest niestety dużo. Jesteśmy tu dosyć krótko, natomiast jak tylko mam czas wolny, to staram się, mówię do męża, że wąchać morze, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
5: To prawda, rzeczywiście. Morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata. W każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
6: Tak, jestem gotowa.
5: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
6: Wydaje mi się, że...
5: No nie jest...
6: 1815?
5: Nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919 czy w 1920?
6: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
5: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Pani quiz wylosował dzisiaj.
6: Mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
5: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
6: tak, to były strajki chyba wszędzie, grudzień 70. To
5: już tak, tak grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
6: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
5: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
6: byłam
5: tak?
6: Byłam w Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
5: tak, to się zgadza.
6: To bym wyeliminowała.
5: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
6: Chyba zostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
5: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
6: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe. Odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
5: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
6: No super, tak.
5: Na pewno będzie dumny.
6: Tak, mam nadzieję.
5: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
5: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Na pewno nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w środku miasta Gdańska było kiedyś jezioro. Było, ale już go nie ma. No niestety.
5: To prawda.
1: Jest to ciekawostka. Taka ciekawostka, o której my teraz możemy tylko mówić, ale to właśnie dzięki pewnemu projektowi, który powstał z inspiracji Gdańskiego Archipelagu Kultury.
4: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk, pani Natalia Koral Lewska jest ze mną. Duże jezioro. Dokładnie. W jakim miejscu?
7: Zostało zasypane. To jest dokładnie na granicy, bo jest bardzo duży obszar. Teraz geograficznie tak naprawdę było na styku trzech dzielnic. Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy. Dzisiaj jest to bardzo duży, zielony, dziki teren. Kiedyś jezioro, które przez lata funkcjonowało jakby w krajobrazie miasta. Można tam było łowić ryby, karasie, płotki. No, a dzisiaj można udać się na spacer, chociaż nie jest to legalne, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci.
1: Ale wam udało się to jakoś zorganizować. Były towarzyszące warsztaty.
7: Tak, to prawda. Bo Gdański Archipelag Kultury to tak naprawdę 8 domów w różnych dzielnicach Gdańska. Między innymi Gama Gag, czyli Dom Kultury przy ulicy Starowiejskiej w dzielnicy Letnica. I tam odbywały się wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły eventowi pozdrowienia z nadjeziora Zaspa. Były warsztaty, spacery z przewodnikiem, była lemoniada i gofry, ale to także gazeta i słuchowisko, które powstało o historii jeziora.
1: Mam przed sobą tę gazetę. Pięknie wydana, kolorowo, słusznego formatu.
7: To jest tak zwany wakacyjny format. Powiem tak, w gazecie są 3 teksty literackie, ponieważ do opowiedzenia historii jeziora zaprosiłyśmy 3 literatki z Gdańska. Ja Annę Wiśniowską, która napisała reportaż o historii jeziora. Wiktorię Bieżuńską, która napisała opowiadanie inspirowane historią jeziora. Oraz wiersz Black Salmy, która napisała jakby poezję z inspiracji też historią jeziora. Poza tym w gazecie są łamigłówki, wykreślanki, Znajdź różnice i krzyżówka, żeby można było troszeczkę odpocząć od lektury, które jest przyjemna, ale historia nie jest łatwa.
1: Bardzo zachęcam, naprawdę pięknie wydana. Kawał historii naszego miasta. Myślę, że warto po niego sięgnąć. Ale tak jeszcze przy okazji, bo wspomniała Pani o tej formie audio, która powstała i której też można posłuchać przecież.
7: Tak, to prawda. Zależało nam na tym, żeby o tym, o tej trudnej historii jeziora, które było, ale zniknęło, bo może trochę powiem, na czym to polegało, ponieważ jezioro faktycznie funkcjonowało na styku trzech dzielnic, ale w 1945 roku, w kilka lat po wojnie, bo to przecież nie był taki jeden rok czy dzień, w którym to się wydarzyło, jakby zdecydowano, że gruz z głównego miasta, z naszego centrum, trzeba gdzieś wywieźć i zdecydowano, że jakby wywiozą je na Letnicę i zostaną wrzucone do jeziora. I to przyczyniło się do tego, że to jezioro zniknęło. Natomiast w latach 70. ten teren, już pewnie taki bardziej bagienny, stał się miejscem, gdzie pobliska elektrociepłownia składowała po prostu odpady, które nie były jej potrzebne. I dlatego jest to dzisiaj dziko porośnięty teren, ponieważ no jest tam pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt centymetrów, metrów, nie wiem tego, ziemi, na której rośnie trawa, krzaki i niewielkie krzewy czy drzewa. No i jest to ciekawy teren na spacer, natomiast oficjalnie nie można tam wejść, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci. I chciałyśmy podczas wydarzenia pozdrowienia z nadjeziora Zaspa w sposób trochę przewrotny pozdrowić z miejsca, które już nie istnieje, ale też właśnie zaprosić do tego projektu literatki, które tworzą w Gdańsku, do tego, żeby opowiedziały w sposób, który jest im bliski, czyli poprzez reportaż, opowiadanie i wiersz o historii jeziora. Ale chciałyśmy też z koordynatorkami i autorkami projektu, czyli Sarą Warzyńską i Alicją Zaradkiewicz, jakby przybliżyć tą historię w różny ciekawy sposób. Więc z jednej strony gazeta, a z drugiej strony te teksty zostały przeczytane, nagrane i została do tego stworzona muzyka przez Malinę Miderę, która stworzyła nie tylko jakby swoją autorską muzykę, ale też oddała dźwięki natury, które towarzyszą opowiadaniu i tym tekstom. I można tego posłuchać na Spotify'u, na kanale Gdańskiego Archipelagu Kultury pod tytułem Pozdrowienia z nadjeziora Zaspa.
1: Fantastyczna sprawa. Myślę sobie, że to troszeczkę nas być może skłoni do pewnej refleksji, bo jest też i dużo inicjatyw takich pozytywnych, gdzie czyści się te zbiorniki wodne, gdzie się o nie dba, bo wiemy, mamy takie informacje przecież z naszego województwa, ale warto o tym pamiętać, żeby szanować to, co mamy, z czego czerpiemy, zwłaszcza, że klimat zmienia się diametralnie, prawda? I mogliśmy tego też doświadczyć.
7: To prawda. To też jest ciekawostka taka dla mieszkańców Letnicy, że z okien mają widok na jezioro, którego nie ma. I niech to będzie dla nas refleksja, że o zbiorniki wody, o rzeki, o jeziora, o zbiorniki wodne warto dbać, warto dawać przestrzeń mieszkańcom tych terenów, tak naprawdę zwierzętom i ptakom, które się tam żywią, tam mieszkają, tam mają swoje siedliska, bo jest to cennie nie tylko z perspektywy ekologii, ale także wydaje mi się, że dla nas bardzo przyjemny teren do tego, żeby posłuchać, jak śpiewają, żeby im się poprzyglądać, żeby złapać chwilę oddechu, bo wszyscy żyjemy w mieście i chyba wszyscy mamy do tego prawo.
1: Woda to życie, wiadomo, więc szanujmy wodę. I taką oto refleksją też zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury.
7: Tak.
1: Szukamy egzotyki za rogiem ulicy. Tworzymy projekty inspirowane tym, co lokalne. Morzem, architekturą, historią Gdańska i regionu. Edyta Stańczyk przed mikrofonem. To motto pochodzi ze strony Fundacji Palma, która bardzo aktywnie promuje Gdańsk i ludzi z nim związanych. I jest ze mną pani Natalia Koralewska, współtwórczyni Fundacji.
4: Co jest grane w Trójmieście?
1: Historia opowiadana. Cudowna rzecz. Nic nie zastąpi tak naprawdę rozmowy z drugim człowiekiem o tym, jak mu się mieszka we Wrzeszczu, jakie były jego losy. Jak powstawał ten projekt? Może o tym sobie powiedzmy.
7: Instytut Langfort, nasz portal.
1: Tak, dokładnie.
7: To chyba zawsze wiązało się z naszymi zainteresowaniami, czyli odkrywaniem miejsca, w którym żyjemy i też dość popularne wydaje mi się w internecie i w mediach społecznościowych wrzucanie na przykład starych zdjęć Wrzeszcza albo Gdańska, tego jak to było kiedyś. Natomiast to są tylko zdjęcia, nas interesowało to, jak wyglądała ta dzielnica, jak można było ją odczuwać i jak się w niej żyło w czasach, w których no, z racji wieku ani ja, ani Jakub, ani Marta, z którymi działam w Palmie, nie jesteśmy w stanie tego pamiętać. I zaczęliśmy szukać mieszkańców, którzy chcą się podzielić swoją historią tego, co było kiedyś na przykład, nie wiem, w miejscu jakiegoś centrum handlowego albo jakiegoś sklepu, który kiedyś był, a już go nie ma, a był ważny na przykład dla mieszkanek i mieszkańców.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: reklama.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, pływam, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealne, abyś mogła więcej, abyś dała z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport. Od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.

0: Pani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Just we two. Adds up to I love you and you love me.

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
1: Ecik
0: i Masztalski.
1: Witajcie u was.
0: Witajcie.
2: Adela już zakłada suknię cienką.
3: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
2: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
3: To dla kogo?

0: U drzwi, u drzwi jej tatuś czyści spluwę.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz go,

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud. Daj, daj, daj.
1: Pozdrawiam Państwa serdecznie z anteny najbliższego radia Pogoda. Marian Opania.